0: Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, jak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
1: Kto z nas nigdy się nie bał, kto z nas nigdy nie przeżywał jakiegoś lęku czy trwogi, czasami bardzo mocnego? Gdybyśmy przeanalizowali nasze lęki, nasze niepokoje, nasze obawy, zobaczylibyśmy, że one ostatecznie sprowadzają się do takiego fundamentalnego lęku przed śmiercią, przed nieistnieniem. I to dlatego dzisiaj w tej Ewangelii słyszymy, jak Jezus mówi: niech się nie trwoży serce wasze, wierzycie w Boga i we mnie wierzcie, bo ja jestem drogą, prawdą i życiem. Więc to słowo dzisiaj chce nam przypomnieć głęboką prawdę, fundamentalną prawdę o tym, że Bóg jest życiem, że Bóg jest źródłem życia, że Bóg śmierć pokonał, śmierć w jej wszystkich najdrobniejszych i największych wyrazach, jakie są w naszym życiu, bo śmierć ma różne, są jakby konsekwencje tej śmierci. To we wszystkich tych konsekwencjach, we wszystkich odmianach śmierci, ona została pokonana. Ona została zwyciężona przez życie, którym jest Bóg. Jezus tak się dzisiaj nam przedstawia, że jest Ojciec, który przygotował dla nas mieszkanie, miejsce w niebie. Jest Jezus, który jest życiem. I jesteśmy my, którzy jesteśmy do tego życia przeznaczeni.

0: wieki wieków.
1: 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Sejm Wielki uchwalił ustawę rządową, Konstytucję 3 maja, drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawę regulującą organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli. Rok później w Warszawie wmurowano kamień węgielny pod świątynię Opatrzności Bożej, a 3 maja 1849 roku w Paryżu zmarł Juliusz Słowacki. Dokładnie 60 lat temu na Jasnej Górze odbyły się uroczyste obchody tysiąclecia Chrztu Polski, a wieczorem 3 maja 1943 roku 12-letnia wtedy Władzia Frączak po raz pierwszy zobaczyła Matkę Bożą na warszawskich siekierkach. Potem usłyszała orędzie miłosierdzia i wezwanie do żarliwej modlitwy także od Jezusa, a działo się to do 15 września 1949 roku. Dziś piąta niedziela Wielkanocna, dlatego uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski obchodziliśmy oficjalnie wczoraj.

plecach nam i spójrz tam, gdzie tylko był dym. Kwiatem zabliźni się wojny ślad barwą róż.

do ofiary. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Módlmy się. Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi. Wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom, którzy modląc się nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Oto Słowo Boże.

0: Pan z wami
1: i z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Jana.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.

0: Piękny jest okres wielkanocny i w czytaniach, które są w liturgii, nie ma Starego Testamentu, ale po kolei Dzieje Apostolskie. To nasze DNA chrześcijańskie, nasza tożsamość. W tych słowach mam takie wrażenie, że te słowa Pisma Świętego nie ja czytam, tylko czytają mnie i nas. Problem, który się dzisiaj tam w dziejach, w tym szóstym rozdziale wydarzył, po zmartwychwstaniu Chrystusa, jest wspólnota. Jezus wysyła niewiasty, wysyła Marię Magdalenę i mówi: idź, powiedz moim braciom, niech idą do Galilei, tam nie zobaczą. Pierwszy raz Jezus używa słowa bracia. I niewiasty szły, aby uczniowie dowiedzieli się, kim się stali w zmartwychwstaniu. Stali się braćmi dla siebie. Do dziś nazywamy się bracia, siostry. Przywykliśmy do tego sformułowania. To nie było oczywiste. Do tej pory to byli uczniowie. To byli apostołowie. Pierwszy raz po zmartwychwstaniu Jezus mówi, nazwał ich braćmi. Wyłoniła się wspólnota. Oni już mieli wiarę, że Jezus zmartwychwstał, bo przypomnieli sobie Pisma, bo wiara się bierze ze słuchania Słowa Bożego. Ale doświadczenie Chrystusa zmartwychwstałego mamy w Kościele. I teraz jest wspólnota, wzrasta ilość zwolenników Jezusa, ale wraz z liczbą często dochodzi do tego, że też mnożą się problemy. I to są problemy, których także i my doświadczamy. Jakiego typu problem tutaj się w tej wspólnocie jerozolimskiej wyłonił? No, podziały. Mało sympatyczna rzecz. Prowadzą do konfliktów, do posądzeń siebie nawzajem, do smutku po prostu. Jeden drugiego oskarża, no i zaczyna chodzić smutny, bo serce ludzkie gdzieś tam zaczyna szemrać, wydaje z siebie niezadowolenie. No i tutaj tak się właśnie stało. Między uczniami zanikło słowo bracia. Przez pierwsze rozdziały Dziejów Apostolskich co chwilę bracia, bracia, tak siebie nazywają, braćmi. Ale dziś, w tym fragmencie, zaczynają się określać mianem helleniści, Hebrajczycy. Przestali być dla siebie braćmi. Zobaczyli, jak są różni. I taką przyczyną tutaj problemu okazuje się zarzut, że jałmużna nie jest dzielona porówno. Zaniedbuje się niektóre wdowy reprezentujące jedną z tych grup. Uczniowie Jezusa w Jerozolimie zaczynają się posądzać o to, że dochodzi do niewspółmiernego podziału dóbr, że po jednej stronie są ci pochodzenia hebrajskiego, po drugiej stronie ci pochodzenia helleńskiego. Są dwa różne, co oczywiste, punkty widzenia, dwa różne sposoby wartościowania i dochodzi do tarcia. Nieprzyjemna rzecz. I to też bardzo często jest nasza po prostu sytuacja. Bo być może w naszych rodzinach czujecie gdzieś to tarcie, we wspólnocie naszej narodowej czujemy to nieustanne tarcie, to nieustanne obrzucanie się inwektywami i słowem, które jakiś czas temu się nauczyliśmy, niepolskie słowo, to jest hejt, hejter, nieżyczliwość. I to są powody, które po prostu zatruwają nam życie. I tu doszło do takiej właśnie sytuacji. Jak długo w takim stanie można trwać? Nie? Do Doświadczamy też takich sytuacji, nie tylko jako wspólnota narodowa, nie tylko w miejscu pracy, nie tylko różne sposoby czy opcje nas tam dzielą, również taki sposób wartościowania w naszym Kościele, u ludzi Kościoła, czyli u nas, może też podejście do spraw różnych może być różne. Taka wojenka domowa, nie? Ile razy gdzieś człowiek się gdzieś tam zabiera głos, gdzieś się pojawia, ma coś do zaprezentowania, to takie ustalanie typu, a z jakiego stronnictwa ty jesteś, nie? A po jakiej stronie ty stoisz? A czy byłeś po stronie Franciszka papieża, czy nie po jego stronie? Czy jesteś konserwatystą, czy postępowcem? A po co w ogóle te pytania, nie? Jakiego radia słuchasz, tego czy tego, nie? Jakiej gazety czytasz? I czy jesteś po stronie tego biskupa, czy po stronie tamtego biskupa? Ja mówię, jestem po stronie swojego biskupa. Nie, to jest bardzo męczące, nie? Tarcie, zwalczanie się w internecie. Ktoś siedzi w cichym, ciemnym pokoiku i naprawia świat przez Facebooka anonimowo, gdzieś tam obrzucanie się gdzieś podejrzeniami, inwektywami i tutaj wypominanie sobie, że jesteś zdrajcą, bo tak, tu ukryty wróg Kościoła, nie? I jesteśmy w tym miejscu, nie? Co ci ludzie byli w Jeruzalem. Wierzą w Jezusa Chrystusa. To ich łączy. Kochają Go. A jednocześnie tak bardzo ryzykują, że za chwilę wszystko się podrze jak kartka papieru. Nie, że wszyscy skończą jedną wielką kłótnią. Ryzykujemy bez w ogóle pozytywnego skutku, bez żadnego zysku, bo kłótnie nikomu zysku żadnego nie przynoszą, nie dają. Piękne zdanie kiedyś przeczytałem u arcybiskupa Fultona Sheena. Ilekroć odniosłem zwycięstwo w dyskusji, tylekroć straciłem duszę. I co z tego, że mam rację? Jaka z tego korzyść, nie? Jak straciłem duszę swoją. I być może, że coś takiego będziemy się kłócić, nie mając zysku żadnego, pielęgnując w sobie uprzedzenia, wrogość, nie? Nieraz przyjmujemy jakieś stanowisko takie czy inne w Kościele myślenia, poglądu, czując się lepsi, bo inni to nic nie rozumieją, nie? A tamci tylko profanują, a tamci zeszli na złą drogę, a przyjmują Jezusa tak, a przyjmują tak. No to ważne, czy jest Jezus, czy w jakiś sposób Go przyjmę, a ja jestem na tej właściwej, nie? I już tarcie. No ale jak to zrobić, żeby się nie otrzeć w tym momencie o faryzeizm po prostu, nie? I zobaczcie, tutaj w dziejach jest cudowne rozwiązanie. Jakie znajduje Kościół pierwotny, apostolski. To jest inteligencja Ducha Świętego, nie? To jest zmysł wiary zmartwychwstałego. Apostołowie zwołują wszystkich i mówią, wybaczcie, nie będziemy się zajmować takimi sprawami, nie będziemy się zajmować stołami, nie będziemy się zajmować tym, jak jecie, co jecie, ile jecie. Naszą misją jest modlitwa, posługa słowa. To jest najważniejsze. Wszystkim się spodobało, nie? Rzeczywiście, my chcemy mieć takich apostołów, takich przewodników, którzy będą wiedzieć, w którą stronę idą, że właściwą stronę nas prowadzą, to jest najważniejsze. Mieć miłość do Słowa Bożego, posługiwać Słowu Boga, głosić Chrystusa zmartwychwstałego i żyć nieustanną modlitwą, to znaczy relacją do żywego Chrystusa. A potem wybrali innych, którzy będą się zajmować stołami. I ciekawe, kogo wybrali? Wybrali ludzi pełnych Ducha Świętego i wiary. To znaczy ludzi, którzy mają ten sam priorytet. To najważniejsze, nie? Możemy pełnić posługę w świecie, w społeczeństwie, w kościele, gdziekolwiek, różne stanowiska zajmować, ale najważniejsze to jest ten sam priorytet, nie? Najważniejsze, żeby być chrześcijaninem, nie zgubić się w wojenkach domowych, nie marnować czasu na ustalanie, kto ma rację. Mam szukać prawdy, a nie racji, bo inaczej grozi nam, że zajmiemy się sami sobą, a nie po to Kościół jest. Jest inna recepta na to, że Kościół jest różnorodny, bo różnimy się między sobą. I to nie chodzi o to, żebyśmy myśleli w jeden sposób, ale żebyśmy w jeden sposób myśleli o Chrystusie. I tu jest bardzo piękna recepta, którą stosują dziś apostołowie. Zamiast uciszać szemrzących, zakazać im, czy po prostu przekazują im odpowiedzialność. Zbierają się razem, wsłuchują się w Ducha Świętego, w Jego głos i wybierają 7 braci, którzy będą odpowiedzialni za prawdziwy podział jałmużny. Nie? Znaczy, cała 7 pochodziła z pomiędzy szemrzących, bo szemrzący to byli helleniści. I im, właśnie tym ludziom, przekazali część odpowiedzialności. Zwróćcie uwagę, wszyscy mają greckie imiona. Szczepan, Filip, Prochor, Nikanor, Tymon, Parmenas, Mikołaj z Antiochii. To oni do tej pory szemrali, nie? I teraz ci przekazują im odpowiedzialność. A szemrzący biorą na siebie odpowiedzialność. Na jakiej podstawie zostali wybrani? Kierowano się tym, że inni dostrzegli w nich pełnię Ducha Świętego. I mówili, będziecie się zajmować się posługą stołów. Może to dla kogoś zdumiewające, nie? Skoro czynność, do której ich przydzielono, obsługa stołów. No ktoś mógłby poddać wątpliwość, nie? Że do posługi kelnera czy brata refektarskiego w klasztorze chociażby na naszej niwie trzeba Ducha Świętego? A ja myślę sobie nieraz, że trzeba bardziej Ducha Świętego, żeby podawać do stołu, niż żeby mszę odprawić. Dlatego, bo podawanie do stołu jest czynnością niebywale skromną, służebną, bardzo niepozorną. To nie jest nic, co się w Kościele może eksponuje, docenia, dowartościowuje. Nie wiąże się tu żaden prestiż, nie? I jeżeli nie będziesz pełen Ducha Świętego, a motywem twojego postępowania nie będzie zaangażowanie dla dobra innych, chęć służenia, miłość do braci, które przecież pochodzą od Ducha Świętego, to prędzej czy później człowiek rzuca tę posługę, przekaże ją komuś innemu, nie? Więc pełnimy różne posługi w Kościele. I nie chodzi o to, co robisz w Kościele, ale o to, jaką masz wewnętrzną motywację, skąd czerpiesz siły i chęć do podjęcia posługi, którą pełnisz. Nie wystarczy, że mam chęć podjęcia jakiejś aktywności, nie? Albo trochę wolnego czasu. To musi pochodzić od Ducha Świętego. I to nie helleniści byli dla Hebrajczyków wyzwaniem. Nie, nie oni tak naprawdę je stwarzają. Autorem wyzwania, przed którymi stanęli, jest Duch Święty. To On działa tam, gdzie chce. Wiatr wieje tam, gdzie chce. Gdzie wiatr chce, nie? Szum jego słyszysz, no ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd podąża. Tak jest z każdym, kto narodził się z Ducha. Duch Święty jest suwerenem w Kościele. On wyznacza granice Kościoła, a czyni to z wolnością, choć z gwałtownością wiatru. Duch Święty jest Panem. To Duch Święty jest twórcą Kościoła, a nie jego zakładnikiem. Więc pytanie zadane apostołom ostatecznie brzmi, czy poddadzą się działaniu Ducha Świętego, czy odnajdą się we wspólnocie, którą On tworzy, czy raczej wybiorą fałszywe, zbudowane wyłącznie na sobie poczucie bezpieczeństwa, nie? Żeby jedni mogli przyjąć odpowiedzialność, ktoś inny musi ją przekazać, zwolnić im miejsce. I tak postępują apostołowie, zwalniają im swoje miejsce. No cóż, tak jest. I to wyzwanie stwarza Duch Święty, nie? I tak postępują apostołowie, gdy deklarują, że od teraz sami skupią się wyłącznie na modlitwie i przepowiadaniu słowa. Oddają część do tej pory swojej odpowiedzialności za Kościół, za jego funkcjonowanie i związane z tym konkretne obowiązki. nie? Oddają. Oczywiście wiąże się to z tym, że teraz na modlitwie apostołowie zamierzają się skupić na przepowiadaniu słowa. To jest bardzo ważne, nie? Że to uznają za swoje najważniejsze zadanie. Teologowie po Soborze Watykańskim II przestrzegali przed takim, to co nazywali takim narcyzmem. Narcyzmem, że Kościół zamiast głosić innym dobrą nowinę, zapraszać ludzi do spotkania z Chrystusem, rozsiewać wszędzie ten zapach świętości, czyli poznanie Pana Boga, będą skupiać się na swoich problemach, zajmować się sobą, nie? Ustalać, a kto tu, kto na lewo, kto na prawo bardziej, nie? No ale co z nakazem Jezusa? Idźcie i głoście światu Ewangelię, nie? Czy to nas nie zobowiązuje i dziś? Czy to nie jest mandat misyjny, który spowodował przecież założenie Kościoła 7 października 2012 roku? Benedykt XVI w homilii otwierającej synod powiedział: sensem Kościoła jest ewangelizacja. Sensem. Nie żyjemy po to, żeby zajmować się sobą. Paweł VI, pisząc adhortację apostolską Ewangelii Nuncjandi, 80 punkt, mówi, jaka jest główna przeszkoda w przekazywaniu wiary. Główna. Mówi, sit cum domesticum, przeszkoda domowa. Ja mam w sobie ją. Ten świat, taki jaki jest, nie jest przeszkodą. Ja nie chcę wyjść do tego świata. Ja nie chcę wyjść do tych ludzi. I Paweł VI pisze, a mianowicie brak radości i nadziei u głoszących. Brak radości i nadziei. Ewangelia jest dobrą nowiną. Jeżeli zaś mam twarz niedobrą, smutną, no to nikt mi nie uwierzy, że to jest Ewangelia. Mówi, jeżeli cię to nie cieszy, to jakie to radość tutaj Ewangelii, nie? Kiedyś jeden współbrat, który nawet tutaj siedzi, powiedział mi po homilii, po skończeniu mszy świętej, wiesz, nie ma encykliki o smutku, ale jest encyklika o radości. Brak radości jest główną, pisze święty Paweł VI, przeszkodą w ewangelizacji, w głoszeniu słowa. Jeżeli zapomnimy o sprawach najważniejszych, jeżeli pozwolimy sobie wydrzeć, co jest misją chrześcijanina, to kim my będziemy? Klubem religijnym? Grupką zwolenników jakiegoś myślenia? Jakimś stronnictwem, który wpisuje się tak czy inaczej w galimatias tego świata? Ludzie potem nie będą wiedzieć, po co są chrześcijanie, po co są katolicy. Pierwsi chrześcijanie dobrze wiedzieli, co znaczy wierzyć w Chrystusa. I nie mogli nie przekazywać tego orędzia dalej, bo uwierzyć w Chrystusa to nie był akt prawny, to nie było zrobienie jakiegoś religijnego wyobrażenia, stworzenie, czy przystanie na jakąś formę praktyk religijnych. Uwierzyć w Chrystusa to dać się pociągnąć Jego Słowu. Jego Słowu. Daj się poprowadzić dziś Duchowi Świętemu i nie strać z pola widzenia istoty, o co chodzi. Bo Kościół naprawdę nie ma sensu, jeżeli nie ma w nim żywego, zmartwychwstałego Chrystusa. To nasze modlitwy są tylko psychoterapią kiepską. Jeżeli nie ma tu żywego Chrystusa, to te rzeczy to są dobrze lub mniej dobrze, krócej czy dłużej opowiedziane historyjki. Jeżeli nie wyłania się z tego żywy, zmartwychwstały Chrystus, który mówi, poprowadzę cię, zaufaj mi, uwierz mi. Więc odpowiedz na to, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami, ze światłości, z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia. i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. Jako znajmia Pismo. Siedzi po prawicy i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Wierzę w jeden święty, powszechny. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i życia wiecznego w przyszłym świecie. Zjednoczeni wokół ołtarza Chrystusa, przedstawmy Mu nasze prośby.
1: Módlmy się za diakonów, aby zawsze wierni pełnili powierzoną im posługę miłości w Kościele. Ciebie prosimy. Módlmy się za niewierzących, aby w Chrystusie zmartwychwstałym odkryli sens swojego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej, aby spotkanie z Chrystusem w Eucharystii ukształtowało ich życie duchowe. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących fizycznie i duchowo, aby doświadczali serdecznej pomocy innych ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się przebywaniem w domu Ojca na wieki. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych zgromadzonych wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy w Chrystusie odnajdywali drogę do Ojca. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu Chryste, nasz Odkupicielu, wysłuchaj próśb, które tutaj przedstawiliśmy Tobie i obdarz nas prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę dostosowali do niej nasze życie przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając –

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nim jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić Ojcze nasz.

0: powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
1: I nie wódź nas na pokuszenie,
0: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Prosimy zrobić szerokie przejście.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś najświętszym sakramentem. Spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Dziękuję wam wszystkim za obecność na Jasnej Górze, na tej Eucharystii. Życzę wam wiele dzisiaj radości, choć nic już lepszego nas nie spotka, jak ta Eucharystia, ale życzę wam wiele dobra i miłości. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

To była transmisja mszy świętej z sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

0: reklama. Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
1: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Masło tylko wybrane rodzaje, super cena 79 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 100 zł, limit 2 sztuki na osobę. Filet z piersi kurczaka, super cena 13,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł, limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 4 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklep Jan, twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: To jest pierwsza niedziela majowa, ale już piąta niedziela Wielkanocy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Artur Moczarski, kłaniam się nisko i zapraszam na spotkanie z moimi Państwa gośćmi. Są to profesorowie Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i także dyrektor Instytutu Witosa, a także profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Musimy najpierw uporządkować kalendarz, bo co prawda dzisiaj 3 maja, ale uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w kalendarzu oficjalnie była wczoraj.
2: Dlaczego? No tak, no wyjątkowo tak się złożyło, bo szanowni Państwo, dzisiejsza niedziela jest niedzielą wielkanocną, a więc nie ma ważniejszego święta niż niedziela wielkanocna. Niedziela wielkanocna jest w tej samej hierarchii, co uroczystość wielkanocna, więc jakbyśmy, no nie ma takiej uroczystości, która byłaby silniejsza od Wielkanocy. Proszę pamiętać, że oktawa na przykład wielkanocna znosi także post. Znosi mniejsze święta, wspomnienia. One są najważniejsze i tu jesteśmy w hierarchii niedzieli wielkanocnej, a więc niedziela wielkanocna znosi uroczystość, a więc była potrzeba, żeby zgłosić się do dykasterii, która za to odpowiada. To jest specjalna dykasteria w Watykanie. Nazywa się Dykasteria do Spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i miejscowe episkopaty, kiedy mają pewne uroczystości, a 3 maja w większości te pierwsze dni maja są związane jednak z dniami wolnymi. To nie tylko w Polsce, ale w większości krajów europejskich. U nas 3 maja jest zawsze związany nie tylko z konstytucją, zaraz też do tego dojdziemy, ale przede wszystkim była to uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
1: Czyli więc święto kościelne i państwowe.
2: Święto kościelne i państwowe i szanowni Państwo w randze uroczystości, tak? Czyli to nie była po prostu, czyli 3 maja to większość z nas szła do kościoła, nie tylko po to, żeby się pomodlić za ojczyznę, co jest chwalebne i godne pochwały i naśladowania, ale chodziliśmy także przede wszystkim dlatego, że mamy uroczystość maryjną, uroczystość, czyli jedną z najważniejszych kategorii świąt kościelnych. No tutaj niedziela wielkanocna wygrywa z uroczystością, więc konferencja Episkopatu Polski musiała się zgłosić do właśnie dykasterii kultu bożego i dyscypliny sakramentów i w roku 2026, bo tak się nam ułożył kalendarz, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, ponieważ się zbiega z celebracją piątej niedzieli wielkanocnej, jest przeniesiona, a w zasadzie była przeniesiona, bo mieliśmy uroczystość właśnie maryjną wczoraj, 2 maja. I co ciekawe, bo jeszcze ponadto, wspomnienie świętego Atanazego, biskupa i doktora kościoła, zostaje przeniesione z 2 maja na 4 maja i jednocześnie będzie z ważnym także dla Polaków wspomnieniem świętego Floriana obchodzone. Świętego Floriana Męczennika, bo to jest no, w Polsce bardzo ważny patron strażaków, a my mamy w Europie jedną z najbardziej rozwiniętych straży pożarnych, a w szczególności ochotniczych straży pożarnych.

0: żartach. Tego nam zazdrości pół świata, tego pomysłu, jaki Polska od wielu, wielu, wielu lat ma i jak wiele osób młodych wstępuje w ochotnicze straże pożarne. No i właśnie przez to zamieszanie w kalendarzu 4 maja zrobią nam się dwa wspomnienia dowolne. Świętego Floriana albo świętego Atanazego. Więc ksiądz będzie musiał wybrać. No w większości przypadków Polski ten święty Florian jest tak popularny, tak wiele kościołów nosi jego imię. Zresztą katedra warszawsko-praska jest poświęcona świętemu Florianowi, więc 4 maja także jest w tej roszadzie. No i to, szanowni państwo, krótkie wyjaśnienie, dlaczego dzisiaj nie będziemy mieli uroczystości maryjnych. Tylko znowu, szanowni państwo, proszę pamiętać, że w wielu kościołach będziemy dzisiaj wspominali Matkę Bożą Królową Polski. Pewnie państwo zobaczą przy ołtarzach wystawioną ikonę jasnogórską. Pewnie wiele kazań będzie maryjnych i trzeba to zrozumieć. No to są pewne rzeczy, które są...
1: Szabat jest dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.
0: Tak jest i pomimo tego, że to wczoraj była uroczystość, ale w wielu kościołach na pewno będą nawiązania patriotyczne zgodne z dzisiejszym świętem państwowym, z rocznicą ustanowienia Konstytucji 3 maja, ale przede wszystkim będzie też mnóstwo nawiązań maryjnych, patriotycznych, związanych z tą rzeczywistością. I szanowni państwo, nie bójmy się tego. Rozdział kościoła od państwa nie polega na tym, że my mamy nie mieszać uroczystości państwowych z kościelnymi. Ktoś, kto to mówi, to jest po prostu ignorantem historycznym. Kto nie rozumie w ogóle historii nie tylko Polski, ale przede wszystkim historii Europy i świata. Dlatego, że Kościół zawsze kształtował kulturę, zawsze kształtował tradycję, a kultura i tradycja ma wpływ na to, czym żyjemy w państwie. I nasze uroczystości, zwyczaje, im dłużej jestem w Instytucie Witosa, tym więcej widzę linków związanych z kulturą ludową, tradycjami, uroczystościami patriotycznymi. Proszę zauważyć, że choćby sztandar, no ten sztandar zawsze jest poświęcony w kościele. Pewne inauguracje, które się odbywają, zawsze się odbywają najpierw w kościele. I czy to jest złe? No nie, nie jest złe, bo my wiemy doskonale, że ta uroczystość ma charakter sakralny. I wtedy jesteśmy w kościele i wtedy warto byłoby pamiętać, żeby nie mieszać tych dwóch porządków. I mam wrażenie, że coraz więcej jest zrozumienia tego, że msza święta jest mszą świętą. Nie ma miejsca na jakieś niepotrzebne przemówienia tych, którzy nie są księżmi, biskupami. I to trzeba uszanować. I po uroczystości kościelnej mamy piękny moment na to, żeby wejść w rzeczywistość patriotyczną. I to się powoli zaczyna dziać. Więc tutaj, szanowni państwo, dzisiaj proszę być łaskawym dla proboszczów czy wikariuszów, którzy będą mówili o uroczystości maryjnej dzisiaj, Królowej Polski, a warto jest też wspomnieć, no wczoraj nas na antenie nie było, więc warto jest wspomnieć, szanowni państwo, że to jest święto, które no już jest długo w Polsce, bo w 1962 roku papież Jan XXIII ogłaszał Maryję, Królową Polski, główną patronką kraju i, uwaga, niebieską opiekunką polskiego narodu. Przepiękne, bardzo lubię ten tytuł. Ja jeszcze raz go powtórzę, że Maryja jest Królową Polski, główną patronką kraju i niebieską opiekunką polskiego narodu. No oczywiście nawiązanie także do długiej tradycji ślubów Jana Kazimierza, prawda, we Lwowie.
1: Zresztą powtórzone w roku 1956 na Jasnej Górze.
0: Tak, no oczywiście na Jasnej Górze bez prymasa, bo prymas wtedy był internowany.
1: Ale on je przygotował.
0: I znowu, jak państwo zwiedzają, a przecież maj rozpoczyna nasze urlopy i zwiedzania Polski, jak państwo będą na północnej części Polski, warto jest od Olsztyna pojechać w stronę Lidzbarka Warmińskiego. I jak już jesteście w Lidzbarku Warmińskim, zresztą warto jest zwiedzić porządnie Lidzbark, bo to przepiękne miasto z pięknymi zabytkami, ogrodami ród krasickich, właśnie tam urzędował. Zresztą w Lidzbarku był także Mikołaj Kopernik, który także tam tworzył i pracował. I obok Lidzbarka Warmińskiego jest mała miejscowość Stoczek. Dodajemy do niego dzisiaj klasztorny i tam jest przepiękny klasztor, w którym teraz posługują księża Marianie. Wtedy był to opuszczony klasztor i tam właśnie w celi napisał te śluby jasnogórskie błogosławiony wtedy kardynał Stefan Wyszyński.
1: Spójrzmy zatem na tekst dzisiejszej Ewangelii. To jest początek 14 rozdziału Ewangelii według świętego Jana, ale warto przypomnieć, że przecież ani Jan, ani żaden z innych ewangelistów nie podzielił swojego tekstu na rozdziały.
2: Tak, i to jest sprawa coraz ważniejsza, przed oczami mi to staje i wracam do tego nieustannie. No mogę powiedzieć, że czytam tak Ewangelię po grecku gdzieś tak codziennie od, nie wiem, 30 lat, może 28. I czasem w wymiarze wielu godzin, a czasem tylko fragment, ale myślę, że codziennie. I mam takie swoje wyobrażenia na ten temat. To znaczy pewne rzeczy się mi odsłoniły. Tak nie to, że ktoś mi powiedział, że jakiś wykład, jakiś mistrz. Nie. Z tego czytania wynika jedna rzecz. I też mojej pracy naukowej. Intertekstualność, czyli mamy nawiązania do poprzednich tekstów. Czy to tekstów przede wszystkim właśnie wchodzących w skład Starego Testamentu, które jakby znalezienie tych nawiązań zupełnie zmienia nam tekst i rozumienie tekstu, prawda? I stanowi po prostu integralną część tekstu. A drugie to, że to jest kontinuum narratologiczne. Czyli, że nie ma żadnego podziału na rozdziały. Nie było. To jest szkodliwy i na akapity, i na paragrafy. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. Ja to nazywam taką, bym powiedział, no nawet bym powiedział mentalnością perykopiczną, no jeżeli fragmentaryczność, takie wyrwane z kontekstu rzeczy, bo to się zaczęło już, to wcale nie jest teraz, że shorty jakieś sobie oglądamy, tylko to już było, no czytanie z Ewangelii, prawda, mamy czytanie i mamy jakiś fragment i po prostu tak człowiek przesiąka tym, że to my mamy takie flesze, takie tylko po prostu obrazki, tak jak już to kilka razy mówiłem, ale powiem jeszcze raz, no wyobraźmy sobie, że film Krzyżacy widzimy w 100 takich shortach, krótkich filmikach 15-sekundowych. I na tej podstawie musimy sobie, tam jest fragment bitwy pod Grunwaldem, jest, prawda, Danusia, Jagienka, jak siedzą w gospodzie, jak się pojedynkują, ale ty sobie potem, jak potem jadą drogą, a ty sobie, człowieku, musisz z tego ułożyć jakąś historię ciągłą. No przecież, czy Juran ze Spychowa, prawda, jak ławą tam okłada, czy go oślepiają, ale ty nie wiesz, co jest po czym i tak dalej. To jeżeli my słuchamy Słowa Bożego w kościele w ten sposób, no to nam coś takiego się robi po prostu. My mamy, jakbyśmy mieli jakieś kilkadziesiąt takich krótkich filmików, które mielimy cały czas, ale nie wiemy co i po czym. Podczas gdy to jest opowieść, która ma początek, Arystoteles mówi taką banalną sprawę, ale to jest oczywiste, ma początek, środek i koniec. I te same słowa na początku Ewangelii znaczą trochę co innego niż w środku i znaczą co innego niż na końcu. Mówiąc obrazowo, bo to po prostu trzeba czytać po kolei, tak? Dokładnie, potem Jezus poszedł tam, a potem tam, a jeszcze oś czasu sobie na to nałożyć, prawda? I nagle się widzi, że to jest w rytmie Paschy, prawda? Pierwsza Pascha Jezusa u Jana, druga Pascha i wielka Pascha na końcu. I to są wszystko bardzo ważne rzeczy. W czasie i przestrzeni sobie poukładać po kolei. I to tak należy czytać. I najlepszym przykładem, proszę Państwa, jest ta Ewangelia, jaka jest dzisiaj. I jestem przekonany, że tego Państwo nie widzieli, ale nie widzieli dlatego, że no to jest początek 14 rozdziału, czyli czytamy 14 rozdział, tak? I dzisiaj mamy czytanie z Ewangelii, się zaczyna. Niech się nie trwoży serce wasze. A po czym te słowa padają? Po czym te słowa padają? W jakim kontekście? Nie sądzę, żeby ktoś wiedział. Ja nie wiedziałem. Spojrzałem tylko pod kątem właśnie dyskusji, żeby tej naszej audycji, żeby zobaczyć. Proszę Państwa, odpowiedział Jezus, życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, amen, amen, powiadam ci. Kogut nie zapieje, aż trzy razy mnie się wyprzesz. Niech się nie trwoży serce wasze. O, to są te słowa. Jesteśmy, uwaga, w czasie ostatniej wieczerzy po wyjściu Judasza i rozmowie Jezusa z Piotrem. To wszystko jest w tym kontekście. Czyli trzy razy się mnie zaprzesz, niech się nie trwoży. To trzeba jednym ciągiem przeczytać, bo tam nie było podziału na akapity. Tak nawet nie było w rękopisach podziału na wyrazy, proszę Państwa. Po prostu to leci. I jeszcze leci po kolei, tylko się nagle robi niesamowita sprawa dodatkowo. Bo to oczywiście jest po grecku napisane, a my wiemy, że u Jana jest odkrywamy. Cały czas to odkrywamy. Coraz więcej gier słownych, chiazmów, paronomazji, aliteracji. To się odsłania. Galopuje wręcz. I proszę Państwa, trzy razy nie zapieje kogut, Cheos hu arnese metris. Metris. A ty się mnie tris. zaczy. I potem jest metris metarastestho hymon hekardia. Proszę posłuchać. Metris metara, metris metara. Czy nie ma tu aliteracji? Jest. Metris metara. Czyli nawet trzy razy to, bo o co chodzi? Tutaj mamy, Jezus wzywa, żeby się, niech wasze serce się nie trwoży, nie boi, nie przeraża, ale to jest gra słowna. Ja to dostrzegam. Między tym metris metarasestho. Te same po prostu litery. Jan lubi takie miejsca, my widzimy w innych miejscach w tekście, że gra głęboko sensem w ten sposób, prawda? Czyli niech się nie trwoży serce wasze, to jest odpowiedź Jezusa. W pewnym sensie słowa pociechy wobec tego przerażenia, zaparcia trzykrotnego się Jezusa. Jezusa Piotra. Jezus mówi... Kto się mnie zaprze, prawda, przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy się zaprze, prawda, kto mnie... Więc widzimy tylko, trzeba też uważać, i to jest inne miejsce, co Jezus mówi, że najważniejsze jest Jego miłosierdzie, że przecież mamy z kobietą kananejską. Jezus mówi, nie jest dobrze zabierać chleb dzieci i rzucać psom. No, tak Pan Jezus mówi. No to ona mogła powiedzieć i uczniowie mówią, to jest Słowo Boże, prawda? Nie jest dobrze, zostałem posłany, sorry, tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. Mówi tak Pan Jezus? Mówi tak Pan Jezus. No to trzeba się z tym zgodzić. Ona mówi, jeszcze głośniej woła, nie? Tak, ale i szczeniaki wystarczy dla szczeniąt, prawda? O, jest wiara, to jest Słowo, to jest dynamika Słowa Bożego. Czyli jeżeli ktoś pomyśli tak, no jeżeli się ja zaprę Jezusa, to i On się mnie zaprze, to jeżeli zawołam, Jezu, ratuj, bądź litościw mnie grzesznemu. Synu, Jezu, Synu Dawida, ulituj się. To jest jedyny sposób na to. To być może te słowa, surowe słowa Boże są tylko po to, żebyśmy głośniej zawołali. Prawda? Tak jak ta kobieta gananejska. I uważam, że to jest jakaś w ogóle fundamentalna zasada hermeneutyczna interpretacji Pisma Świętego. Ona jest też, się pojawia bardzo silnie, kiedy Abraham się licytuje, prawda? A nie zniszczysz miasta, jeżeli znajdziesz tylu sprawiedliwych, a tylu sprawiedliwych nie zniszczysz miasta. Ktoś by powiedział, słuchaj, ty nie dyskutuj z Bogiem, bo przecież to Bóg tak mówi, tak? To On to chce. To musi być dobre. Nie, to ty musisz swoim sercem wyrazić, odpowiedzieć na dobroć Boga. Więc to jest niesamowite, że niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. I tam nie jest wierzycie w Boga, bo to można przetłumaczyć na dwa sposoby, właściwie na cztery może być. Wierzycie w Boga i we mnie wierzycie, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, wierzcie w Boga i we mnie wierzycie. I te wszystkie cztery sposoby, bo indikatywus drugiej liczby, osoby liczby mnogiej, jest taki sam po grecku jak imperatywus, więc to można naprawdę przetłumaczyć na te sposoby, więc w tym świetle to jest zachęta. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, bądźcie ufni. To jest odpowiedź na tę trwogę zaparcia się Piotra, prawda? Bo to jest trwoga. To jest trwoga. Straszna rzecz się dzieje. Nie bójcie się. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie.
3: Radio Plus. 8 godzina czytania. Reklama.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Zazwyczaj ta fraza Jezus powiedział do swoich uczniów nie kojarzy nam się z konkretnymi osobami, ale tym razem znamy imiona rozmówców Jezusa, którzy zadają pytania o niebo. To Tomasz i Filip, którzy tak jak dzieci trochę chcą wiedzieć, jak to kiedyś będzie.
2: No tak, i jak byliśmy dziećmi, to mieliśmy odwagę, żeby swoich katechetów pytać, jak to będzie. Zresztą dzieci pytają o to rodziców. Ja mam bardzo często rozmowy czy z Tobiaszem, czy z Sarą na temat tego, jak wygląda niebo i co tam będziemy robić i czy będziemy mogli tam grać, czy będziemy mogli być szczęśliwi i tak dalej. Jako dzieci mamy tą odwagę. Później to pytanie jest w nas, tylko czasami się go wstydzimy zapytać. Ja pamiętam, jak byłem w Caritas Polska w hospicjum, pewna pani, która umierała, miałem okazję trzymać ją za rękę, ona się pytała, czy tam będzie szczęśliwa. I tak sobie pomyślałem właśnie, że to był piękny moment, który mnie bardzo wzruszył i wtedy sobie przypomniałem właśnie Ewangelię tą naszą dzisiejszą, janową. Bo to jest jakaś trwoga, tak? Bo Jezus rozpoczyna odpowiedź na to, mówiąc, niech się nie trwoży wasze serce. Jeśli wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce, a gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem.
1: Zdarza się, że ten tekst jest czytany podczas pogrzebów.
2: Tak. To prawda, to jest znowu podczas uroczystości pogrzebowych mamy kilka możliwości czytania czytań i Ewangelii. To jest bardzo często wybierana Ewangelia, bo szanowni państwo, my się tego boimy i proszę się nie wstydzić tego strachu. Ja także go posiadam. Boimy się, czy po pierwsze trafimy do tego nieba, czy nasze życie jest wystarczająco godne, czy się nawracamy, czy tylko o tym ciągle mówimy i się nie nawracamy. Zastanawiamy się, jak tam będzie, jak to wszystko wygląda, czy to jest dla mnie, czy to jest dla mojego ojca, mamy, dla kogoś bardzo bliskiego, kto umarł, a go bardzo kochaliśmy. Jezus się nie boi odpowiedzi na to pytanie i próbuje nam to wyjaśnić, no bo szanowni państwo, on wie doskonale, jak to wygląda, bo stamtąd pochodzi, tak, on jest drugą osobą Trójcy Przenajświętszej, on tam mieszka, tak, zawsze tam mieszkał, on, Jezus jako Bóg nie ma początku. Jako Syn Boży pewien początek ma, no bo rodzi się w Betlejem. Znamy dokładnie tą historię. Ale próbuje nam to opowiedzieć, no właśnie, to jest coś pięknego, czyli próbuje nam to po prostu zwizualizować i pokazuje niebo jako taki wielki blok, w którym jest wiele mieszkań. I te mieszkania są własnościowe. Nie trzeba brać kredytów hipotecznych. Nie trzeba zaciągać leasingów. Nie ma tam spółdzielni, żebyśmy musieli komuś za coś płacić. To jest mieszkanie, które jest już dawno nam spisane w testamencie. A kto dał ten testament? Kto napisał ten testament? Bóg Ojciec. Czyli zanim się urodziłeś, droga siostro, drogi bracie, to już dostałeś coś niesamowitego. Dostałeś w spadku od swojego Ojca, niebieskiego Ojca, mieszkanie, które jest ci dane w niebie. Akt notarialny to jest chrzest, tam jest pieczęć podpisana. I teraz my oczywiście no, musimy tak żyć, żeby do tego mieszkania dotrzeć. I warto sobie dzisiaj też to uzmysłowić, że to jest nasz cel. Tak, my bardzo często zastanawiamy się, prawda, jak wychować dzieci, jak je wykształcić, jakie studia, co im zabezpieczyć, jak im pomóc, jak zainwestować jakieś nasze oszczędności. No tylko pamiętajmy, że tego wszystkiego i oni, i my nie zabierzemy. I te śmierci ostatnie, które nas dotykały, i te poselskie, i wiele przecież osób, aktorów ostatnio w tym roku 2026 umarło znanych, to wszystko nam uzmysławia, że po prostu jak przychodzi śmierć, to wszystkie rzeczy w kalendarzu wygasają. Nie ma tego spotkania, które było następnego dnia, albo tego samego dnia. Te rzeczy, o które tak zabiegamy, ich nie ma. A co zostaje? No to zostaje właśnie kim byliśmy. Co zostawiliśmy po sobie, jakimi byliśmy ludźmi. I Bóg Jezus próbuje nam to wyjaśnić właśnie w perspektywie mieszkań. I jeszcze mówi, że idzie nam to mieszkanie przygotować, czyli to jest coś więcej, bo to jest mieszkanie nie tylko z wkładem własnym, bez kredytu, bez leasingu, ale ono jest wyposażone. Ona ma wszystko, co jest nam potrzebne. W tym mieszkaniu, szanowni państwo, będzie wypełniony każdy brak. bo my na ziemi, jak nas uczy matka teologia, żyjemy w brakach. I zresztą to już wiedzieli starożytni filozofowie. Wiedzieli, że byt ludzki jest bytem skończonym, jest bytem, który doświadcza braków. My tych braków doświadczamy nieustannie. Choćby tego, że rano wstajemy, to się nam chce pić. To jest pierwszy brak, to jest pragnienie. Nagle się nam chce jeść. Chcemy kochać, nie umiemy kochać. Chcemy się czegoś nauczyć, to nam przynosi trud. Kolejny język, nie wiem, kolejne dostosowanie się do nowych obowiązków pracy. Im starsi jesteśmy, tym trudniej nam to przychodzi. Tak, i wtedy widzimy, jak łatwo się uczyć naszym dzieciom. Ja uwielbiam obserwować Tobiasza, mojego syna, jak kolejny język teraz się hiszpańskiego uczy, jak on uzmysławia, jak on zapamiętuje te słówka, no jest mi po prostu, ja sam jestem zły na siebie, że on tak, oczywiście cieszę się, że on jest tak zdolny, ale no jak myślę sobie, kurczę, no 30 słówek on sobie dwa razy powtórzył i je pamięta, tak, a ja muszę pewnie z 5 razy je powtórzyć, żeby one weszły już do mojej głowy. Tam jest przygotowane miejsce. I Jezus do tego jeszcze powtórnie przyjdzie na świat, bo to jest zapowiedź już tego ostatecznego przyjścia, w którym przyjdzie po to, żeby zabrać i zamknąć już całą drogę odkupienia.
3: Ente oikia tu patros mu monai pollaeisin eideme eipon an hymin choti poreuomai hetoi masai topon hymin. No, to jest Biblia Tysiąclecia, to tłumaczy: w domu mojego ojca jest mieszkań wiele. Kropka. Bardzo dobrze. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Kropka. Idę przecież, źle, przygotować wam miejsce. Nie, ten przekład gwałci gramatykę tekstu greckiego i już państwu powiem dlaczego. Proszę posłuchać, jak ma przekład księdza Wójka, jaki jest. W domu ojca mego jest mieszkania wiele. Dobrze, tak samo. Jeśli by inaczej, powiedziałbych wam. Albowiem idę gotować wam miejsce. Nie przecież, albowiem, to jest różnica, bo tam jest bo, tam jest choti. Choti można po grecku przetłumaczyć na dwa w tym kontekście sposoby. Albo że, albo bo. Nie ma innej opcji. Proszę państwa, przykład, który ja tu proponuję, ale zaraz poprę jeszcze innym, jest następujący. Entoikia tu patros mu monai pollai eisin. Kropka. W domu mojego ojca jest mieszkań wiele. Eideme... Ejdeme ejponan hymin choti poreuomai hetoi masai topon hymin? A gdyby tak nie było, to czy powiedziałbym wam, że idę wam przygotować miejsce? Nie, nie powiedział. Gdyby tak nie było, to bym wam nie powiedział, że idę przygotować miejsce. I to jest sens, bo tam musi być że albo bo. Nie ma przecież. Nie ma kropki. Ejdeme, a gdyby tak nie było, ejponan hymin choti? Powiedziałbym wam, że... Idę przygotować wam miejsce? Musi być, że. Mówię, że. Po prostu nie ma innej kropki. Mówię, by to bym wam powiedział, kropka, przecież. Nie, nie, nie. Mówię, że. Tutaj jest. Uwaga. Tak ma właśnie tłumaczący w tym miejscu z Wulgaty, ale w Wulgacie jest podobnie, bo tam jest in domo patris mei mansiones multe sunt, w domu mojego ojca są liczne mieszkania, si quo minus dixissem vobis, kwia, tutaj jest kwia, bo vado parare vobis locum, kwia, ponieważ, albo że, bo kwia znowu jak choti może być że i albo że, albo bo. I ksiądz błogosławiony, ksiądz Edward Grzymała, prawda, który został męczennikiem, męczennik z II wojny światowej, w swoim przekładzie z 1937 roku pisze tak. To jest tłumaczenie z Wulgaty. Ale gramatyka tutaj jest taka sama, bo choti kwia dokładnie to samo znaczy w tym miejscu. W domu ojca mego mieszkań jest wiele. Gdyby było inaczej, czyżbym wam mówił, że idę przygotować wam miejsce? O, to jest właśnie w przekładzie błogosławionego księdza Edwarda Grzymały. Właśnie. Więc ja uważam, że nie. Że to być ktoś powie, aj, czy to takie ważne? No, nie mnie jest decydować, co Pan Bóg mówi. Rozumiemy, o co chodzi, czy to ważne. No, może ekstremalnie ważne. Może ekstremalnie ważne, no bo kim ja jestem, żeby decydować, prawda, czy to jest ważne, czy nieważne w czyimś życiu, czy dla kogoś. Natomiast moja virtus filologica, czyli cnota filologiczna, polega na tym, żebym zobaczył, co autor miał, wierzę, natchniony na myśli zgodnie z gramatyką. Więc nie, w domu mojego ojca jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to czy powiedziałbym wam, że idę przygotować wam miejsce? No, tak bym nie zrobił, gdyby tak nie było. Na jedno wychodzi. Ale no, czy na jedno wychodzi? Proszę się w to wczytać, tak jak do tego nas Bóg zaprasza.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. 8 godzina czytań.
1: Filip prosi Jezusa: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy, ale tutaj drżenie w głosie odczuwam, ponieważ Żyd pobożny, a na pewno takim był Filip, musiał wiedzieć, że oglądanie Boga twarzą w twarz to może się równać z wyrokiem śmierci.
2: No właśnie, bo warto sobie jeszcze uświadomić, że Filip jest z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra, więc tutaj też jest ten link, że to jest, zresztą w Ewangelii Jana ta katecheza Piotra jest bardzo silna, więc pochodzi z tej samej miejscowości, co Andrzej i Piotr, czyli pierwsi apostołowie, bracia. Jest Żydem wychowanym w tradycji religijnej Izraela. Żył w środowisku mocno związanym z rybołówstwem i handlem, więc można było też, że zapewne był bardzo blisko także Jakuba, Jana, Piotra i Andrzeja, tego środowiska, które razem także kiedyś pracowało wspólnie, zresztą po zmartwychwstaniu wracają do swojego zawodu. Nosi imię greckie Filipos, co oznacza miłośnika koni, co może wskazywać wpływ kultury helleńskiej wtedy na Galileę, prawda? Ale na pewno zna język aramejski, zna na pewno język grecki, jest Galilejczykiem, ale jest wierzącym Żydem, więc jeśli mówi do Jezusa, pokaż nam Ojca, no to, bo znowu, my, szanowni Państwo, żyjemy w perspektywie, że dla nas nauka o Trójcy Świętej, chociaż trudna, ale jednak no, jest rzeczą, którą od dziecka poznajemy. I teraz dla kogoś, kto wychowuje się w tradycji, że jest tylko jeden Bóg, wszechpotężny Shaddai, którego imienia nie wolno wypowiadać, dlatego mówi się o nim Elohim, Emanuel, Shaddai, czyli to imię wszechmogący, Pan powiedział, Adonai, nawet nie wolno jego imienia wypowiadać, tak? Jak w ogóle pada imię Boga, to należy paść na twarz, dlatego jak on mówi ja jestem w ogrójcu, to wszyscy padają, bo tak powinien się zachować Żyd. A tutaj Filip mówi, no to w takim wypadku pokaż nam tego Ojca, a to nam wystarczy. Więc no, tak naprawdę wie doskonale, że trochę wydaje na siebie wyrok śmierci, tak? Bo wie doskonale, że on zna Stary Testament, bo jest przecież wierzącym Żydem, więc wie, że nikt nie chce zobaczyć Ojca, bo każdy chce żyć, bo jeśli zobaczy się Boga Ojca, to znaczy, że się umiera, tak? Twarz Mojżesza promieniowała po spotkaniu się twarzą w twarz z Bogiem. No i znowu jest niesamowita pedagogika Jezusa, bo Jezus mu odpowiada: Filipie, długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś.
1: No bo to jest jakaś eskalacja żądań,
2: tak,
1: u apostołów. Jakby im było ciągle mało.
2: Jakby było im mało, a po drugie wydaje mi się, że jednak oni tego wszystkiego jeszcze nie rozumieją, bo to jest bardzo trudne do pojęcia, tak? Znaczy oni mają Jezusa, którego znają, tak? Bo to też nie jest tak, że on się pojawił nagle i znikąd, tak? Nad tym jeziorem galilejskim i nagle, prawda, pewnego dnia, załóżmy w środę, powiedział pójdź za mną, tak? Fajną miał intuicję autor The Chosen, tak? Gdzie ten Jezus tam koło tego jeziora bywa. Przychodzi, mijają się, widzą go modlącego się. To nie jest tak, że on nagle, prawda, jak Filip z konopi wyskoczył, prawda?
1: Nomen omen.
2: Nomen omen.
1: No tak, ale właśnie widzą go, że je, pije, jest mu zimno, gorąco, śpi.
2: Rozmawia z nimi, żartuje.
1: Tak. No jaki to Mesjasz?
2: No jaki Mesjasz?
1: I może, prawda? Właśnie to jest wyraz niewiary, że jeżeli rzeczywiście jesteś Mesjaszem, no to pokaż nam swojego Ojca.
2: No więc właśnie, więc Jezus w to wchodzi, tak? Mówi, tyle jestem z wami, a ty jeszcze mnie nie poznałeś? No kto widzi mnie, widzi i Ojca. Dlaczego więc mówisz, Filipie, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzycie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Jeżeli zaś nie, no i to jest piękne, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła, tak? Czyli Jezus schodzi już na taki absolutny, no, podstawowo poziom ziemi, tak? Czyli jeśli nie jesteś w stanie tego pojąć intelektualnie.
1: Bo ta dyskusja toczyła się przecież nie tylko w gronie apostołów, tylko także nawet faryzeuszy, prawda? Uczonych w piśmie, że skoro ten człowiek robi takie rzeczy, no to musi być ktoś.
2: Tak, no zresztą no to też jest tak naprawdę, no, główny argument sądu Jezusa, tak? Czy całego tego tego procesu, tak, że siebie nazywa ojcem, tak, że nazywa siebie Synem Bożym, że mówi, że, jego, że Bóg Wszechmogący, który wyzwolił Izraela, ziemi egipskiej, jest jego ojcem, bo to jest bluźnierstwo dla nich. Więc Jezus schodzi na ten poziom, mówi, to w takim wypadku wierzcie w moje dzieła, wierzcie w moje cuda. To was powoli będzie prowadziło, bo zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję. I szanowni państwo, to jest Ewangelia, która też nam pokazuje, że my nie możemy tak łatwo dzisiaj osądzić Filipa i Tomasza z dzisiejszej Ewangelii, bo my też nie wierzymy. Bo gdybyśmy wierzyli, to byśmy podobnych rzeczy dokonywali. A my cały czas powątpiewamy w cuda. A cuda się dzieją w tym świecie. Ludzie są uratowani z raka. Ludzie czasami dzieją się rzeczy, które są nadprzyrodzone, które się nie powinny wydarzyć. I gdybyśmy mieli wiarę, to byśmy takich dzieł dokonywali. Problem jest taki, że my się naprawdę często spotykamy z własną niewiarą, tak? Więc Jezus nie chce tego ganić. Mówi w takim wypadku, uwierzcie w moje cuda. Uwierzcie w moje cuda, które się dzieją. A przecież, szanowni państwo, każda beatyfikacja, przed nami są beatyfikacje polskie także. Mamy przecież beatyfikację braci Salezjanów, która jest przed nami. Więc te beatyfikacje także się dzieją w Polsce i one bardzo często, czy kanonizacja już przede wszystkim, bo ona zakłada cud, są poświadczone wielkimi cudami, gdzie nauka nie jest w stanie wyjaśnić, dlaczego się tak wydarzyło. I świeżo mamy przecież tego młodego naszego świętego Carlo Acutisa, prawda? Przepiękny cud, który za jego sprawą się dokonał. I to się, szanowni państwo, dzieje, tylko my niestety zamykamy często na to oczy. A czy cudem nie jest to, że my się potrafimy z kimś pojednać? A czy cudem nie jest to, że jednak możemy odpuścić, pomimo tego, że ktoś nam zalazł za skórę? Że wcale nie musimy czegoś skomentować i zawsze nasze zdanie musi być ostateczne. To są małe cuda, jeśli to się wydarza, prawda? Zwykły, często pocałunek ojca względem dzieci, to jest też piękny cud, największy cud miłości. Patronką tego, znowu nawiążę jednak do uroczystości, która była wczoraj, no ale mamy 3 maja. No to przecież też, szanowni państwo, i Maryja jest tego dowodem, takiego cichego życia. No ale nade wszystko historia naszego kraju. Szanowni państwo, bądźmy dumnymi z Polski. My nigdy nie wchodziliśmy do Europy, my tworzyliśmy Europę. Od 1000 roku jesteśmy na mapie Europy jako pełnoprawni i wspaniały naród. Do nas, do Gniezna przyjeżdża cesarz, który rozmawia z naszym władcą jak równy z równym. I mamy wiele pięknych momentów w historii, z których możemy być dumni. Więc te dzisiejsze święto to też takie podziękowanie Bogu za to, że On naszą ojczyzną się opiekuje za pośrednictwem Matki Bożej, wielu naszych patronów, Andrzeja Boboli, świętego Wojciecha. Przecież, szanowni państwo, no choćby ostatnia, najnowsza historia, to, że my wyszliśmy z objęć totalitaryzmu w taki sposób, z małą tylko rozlewem krwi, że nie wydarzyły się rzeczy, które byłyby jeszcze gorsze, a mogłoby się tak stać. To też jest wielki cud. Cud 89 roku. Cud wyboru papieża, naszego rodaka, który wtedy był tak mocno potrzebny tej części Europy. I wiele, wiele innych rzeczywistości, które się w naszym narodzie działy, tak? Zrywów powstańczych, wspaniałych ludzi. No. Dla mnie takim tą piękną postacią jest Wincenty Witos. 1920 rok, Bitwa Warszawska. Gdyby nie wtedy odezwa Witosa do chłopów, którzy wcale nie mieli jeszcze przekonania, kim oni są. I jakby nie miejmy pretensji do nich, bo oni są dopiero co dane jest im prawo. Oni często byli jeszcze w ziemiach zaborczych, nie wiedzieli za bardzo, kto jest ich panem. Gdzieś żyją pewnym mitem Kościuszki i nagle ta odważna odezwa do Włościan, do chłopów Witosa, która była odczytywana w każdej parafii Polski, no spowodowała, że ci chłopi podejmują walkę w 1920 roku. Nie był to cud nad Wisłą? No był to cud nad Wisłą.
3: Legei auto Filippos Kyrie, Deixon Heminton Patera kai Arkei Hemin. Mówi mu Filip. Panie, pokaż nam ojca i wystarczy nam. Legei auto ho Jesus. Mówi do niego Jezus. To suto chrono met hymon eimi, kaj uk egnokasme Filipe, ho heorakos me heorakenton patera. Mówi do niego Jezus, tak długi czas z wami jestem i nie poznałeś mnie, Filipie? Ten, który mnie widzi, czy ten, który mnie ujrzał, widzi i ojca. Zobaczył i ojca. No właśnie. I tu jest, uważam, bardzo ciekawa sprawa. Bardzo ciekawa sprawa, bo tak to czytam. I no, ale co to znaczy jestem z wami? Tak? Jan jest czasem... Nie widziałem tego. No jak, co to znaczy w kontekście zobaczenia ojca, ja jestem z wami? Wreszcie jestem. No dla mnie to jest jasne. To jest jasne. Izajaszem, że tak powiem, no ocieka Ewangelia Jana nawiązaniami do Izajasza. No przecież podstawowym intertekstem jest tutaj oto dziewica, czy panna Alma, czy Parthenos, jak to przetłumaczyć, Hara, pocznie i porodzi syna. We karaat szemo Immanuel. I będzie miał imię, zostanie mu nadane imię Immanuel. Emmanuel, Immanuel. Bóg z nami. Czy co się po grecku jest methemon, hotheos methemon, deus nobiscum. Bóg z nami, prawda, po łacinie. I Jezus mówi, pokaż nam Ojca i to nam wystarczy. A Jezus mówi, tak długo z wami jestem, czyli jestem Emmanuelem, bo to jest ten syn porodzony przez dziewicę. Jego nazwą. Jednocześnie oznacza Bóg z nami. Czyli tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie? Kto widzi mnie, widzi i ojca. No to daje znakomity sens, moim zdaniem. Bo to nie jest takie po prostu, no jestem z wami, no bo jestem z wami, tak? Taka, mi się podoba taka właśnie refleksja, że on jest z nami, no bo jest z nami, tylko mogę to jeszcze uroczyściej powiedzieć, prawda? No ale to nic nie wniesie, prawda, że tak jest z nami. Natomiast nie, to jest nawiązanie tutaj do, widzę to, do siódmego rozdziału Księgi Izajasza 7:14 i daje bardzo fajne też znaczenie podwójnej natury Jezusa. Bo zobaczmy, że panna, dziewica, Alma, myślę, że dziewica też jest okej, tłumaczenie jak najbardziej, pocznie i porodzi syna. Ewidentnie tutaj chodzi, prawda, o człowieka jakiegoś urodzonego z niewiasty, a pierwotnie oczywiście jest to proroctwo skierowane do króla Judy Achaza, w obliczu zagrożenia ze strony koalicji Izraela i Syrii, prawda? I że on daje znak, prorok Izajasz, proto Izajasz jest, że ta właśnie jakaś młoda kobieta, Alma, właśnie porodzi syna, który, prawda, pocznie i porodzi syna, który będzie jakimś znakiem Bożej opieki. No i to oczywiście widzi judaizm, prawda, jako zapowiedź Mesjasza, ale tu jest jednocześnie Immanuel. Ja tu dostrzegam bardzo jednocześnie, że jak należy interpretować to, że to nie jest tylko imię, tylko to jest sam fakt wcielenia Boga, bycia Boga z nami. Kto mnie widzi, widzi i ojca, Jezus mówi. To w tym kontekście jest. Prawda? Czyli uważam, to jest bardzo, bardzo ładne i uwaga, jeszcze kolejna rzecz taka, bym powiedział, jak już mówiłem dzisiaj o pewnym takim kluczu hermeneutycznym, że trzeba uważać z dosłownym czytaniem, co Pan Bóg mówi, bo często On mówi, takie słowa mówi, że, które my możemy zrozumieć, no ewidentnie, prawda, mówił tak trudne słowa Jezus, mówi, może tak myślał po prostu w tej chwili, ale widzimy, że serce Boga, Jezus to jest serce Boga, jest przygotowane właśnie na to, On jeszcze głośniej wołał, Jezu, Synu Dawida, ulituj się nade mną, prawda? Czyli to jest pierwsza zasada, a druga zasada, taka właśnie hermeneutyczna, no hermeneuomai to jest coś tłumaczę, interpretuję, czyli taka interpretacyjna, jest następująca, że jeżeli coś daje dobry sens, spójny z myślą autora, dobry, smaczny, poukładany, to uwaga, jest to o wiele bardziej prawdopodobne, że to jest zamierzone, że to jest w tym tekście, niż że przypadkowe. Dając przykład, jeżeli nam się pięknie podoba melodia u Bacha, u Beethovena, prawda, to mogę zakładać, że on chciał tak, żeby to było tak ładnie. A ktoś mówi, nie, to mu się tak nuty przez przypadek ułożyły. No raczej nie, raczej chciał. Tak samo tutaj dostrzegam piękną nagle melodię, prawda, nawiązanie do Izajasza 7:14. Podwójna natura Jezusa tutaj przenika, można to dostrzec. Pytanie o tożsamość, kim jest Jezus, kim jest Ojciec. Jednocześnie połączenie, można powiedzieć, w pewnym sensie. No kto mnie widział, widział i Ojca, prawda? Bez zlania natur, ale prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. I to tutaj widać. Myślę, że tak, że to jest ten sens.
1: Bardzo dziękuję panom za to dzisiejsze pierwsze majowe spotkanie w 8 godzinie czytań. Gośćmi państwa, gośćmi Radia Plus byli profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Piotr Kosiak, teolog, biblista i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Artur Moczarski, do usłyszenia.
0: Radio Plus, 8 godzina czytań.

0: reklama.
1: Marketyjan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Masło tylko wybrane rodzaje, super cena 79 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 100 zł. Limit 2 sztuki na osobę. Filet z piersi kurczaka, super cena 13,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 4 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklep Jan, twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Potężne straty po pożarze fabryki, za chwilę szczegóły. 12 dowódców polskiej armii odebrało z rąk prezydenta RP awanse na stopnie generalskie. Po ponad 50 latach piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. Minęła 9, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 7 milionów złotych strat po pożarze fabryki. W województwie warmińsko-mazurskim we wsi Rybno spaliła się w nocy hala, w której produkowano pelet. Ponad 60 strażaków gasiło ją przez całą noc. Udało im się zapobiec przeniesieniu ognia na sąsiednie budynki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: 12 dowódców polskiej armii odebrało z rąk prezydenta RP awanse na stopnie generalskie. Uroczystość była częścią wczorajszych obchodów Dnia Flagi przed Pałacem Prezydenckim. Sprawę nominacji generalskich udało się sfinalizować po wielu miesiącach sporu w tej sprawie między Kancelarią Prezydenta a rządem. Mateusz Chłystun.
2: Po wręczeniu nominacji generalskich prezydent Karol Nawrocki podziękował za obecność na uroczystości wszystkim obywatelom, ale też żołnierzom za ich codzienną służbę. Nawiązał też do uczniów klas mundurowych z całej Polski zaproszonych do pałacu.
3: Spotykają się ci, którzy o nasze bezpieczeństwo dbają i ci, którzy gotowi są o nasze bezpieczeństwo dbać, wpatrzeni w generałów jako w swoje wzory do naśladowania.
2: Obecny na uroczystości minister obrony powiedział, że awanse są wyrazem dobrej współpracy na linii MON Kancelaria Prezydenta w trosce o Polskę. W nawiązaniu do Dnia Flagi mówił, że żołnierze godnie noszą ją na mundurach nie tylko od święta.
4: To jest powód do ich dumy, do tego, że czują się odpowiedzialni za wspólnotę, do tego, że nie służą żadnej władzy, żadnej partii, służą Polsce.
2: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Również w Łodzi było wczoraj radośnie i biało-czerwono. To już tradycja, że w Dniu Flagi łodzianie spotykają się na odświętnie udekorowanej Piotrkowskiej. Wspólnie nieśli 123-metrową flagę w barwach narodowych.
5: Dlaczego idziecie w tym przemarszu z flagą?
6: Czujemy się patriotami, chcemy spędzić ten czas wspólnie z innymi, a przede wszystkim córce przekazać wartości, którymi powinni kierować się wszyscy. Możemy żyć w wolnym kraju, być szczęśliwi.
7: Jestem Polakiem i kocham swoją ojczyznę. Jestem dumny z tego.

Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale rozgrywek na PGE Narodowym pokonali Raków Częstochowa 2-0. Dla drużyny ze Śląska gole zdobyli Roberto Massimo i Maksym Chłań. A tak brzmiało świętowanie piłkarzy Górnika, którzy wtargnęli na pomeczową konferencję prasową swojego trenera Michała Gasparika. Zabrzanie na zdobycie Pucharu Polski czekali od 1972 roku. To ich siódmy triumf w historii tych rozgrywek.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Dzień dobry, Weronika Kostrzewa, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak się zaczyna maj, no to zaczynają się majówki zwane majowymi, to w zależności od różnych części Polski. Przy kapliczkach, w kościołach zaczyna się, to jeszcze przed majem, rozmowy o majówce, grillowanie, ale zaczynają się też rozmowy o pierwszej komunii świętej. I mam wrażenie, że już przynajmniej w katolickich mediach powiedzieliśmy wszystko i wypowiedzieliśmy wszystkie możliwe narzekania dotyczące tego, jak te komunie teraz i jak... To zostawmy już to. Może tak sobie myślę, że przez te lata narzekań trochę, że nie w tę stronę to poszło, przynajmniej przyjęcia komunijne, trochę zaniedbaliśmy rozmowy o tym, co w tej pierwszej komunii najważniejsze dla tych, którzy tą najważniejszością, że tak sobie pozwolę język polski zniekształcić, są zainteresowani. Dlatego właśnie o tym, co najważniejsze, jak przygotować nasze dziecko, bo przecież dziecko przygotowujemy też my, rodzice, nie tylko system i szkoła, i katecheci, i księża. Jak z nim rozmawiać, a jak nie chcieć powiedzieć mu za dużo, tylko na przykład go zainteresować, bo przecież to jest tak właściwie dopiero początek, a cała droga jest też później. No właśnie, o tym poukładaniu wszystkiego, o tych rozmowach nie zawsze łatwych, bo na tematy najważniejsze, będę rozmawiać z Magdaleną Urlich, autorką książek, w tym Eucharystii w opowieściach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: U was to z takim spokojem w domu przygotowania do pierwszej komunii przechodzą? W sensie macie już jakiś taki system rozmawiania z dziećmi, wszystko wiadomo, co warto powiedzieć, a z czym warto poczekać, co na później, co na przed tym sakramentem, czy jednak zawsze to jest jakieś wyzwanie?
2: Jest to z jednej strony wyzwanie, ale z drugiej strony widzę, że też naturalnie przychodzi ten moment, kiedy dzieci zadają pytania, są gotowe pójść głębiej, chcą pójść głębiej. My też byliśmy zafascynowani zawsze tymi wczesnymi komuniami. Tą wiarą, że dziecko rozwija się duchowo już na takim wcześniejszym etapie, niż w tym momencie dzieci w szkole przyjmują tą pierwszą komunię. No i bliskie nam było to, żeby kiedy pojawia się to zainteresowanie i ta gotowość, to nie kazać mu czekać tyle lat tak naprawdę, no tylko pójść za tym. No i na szczęście są możliwości tych wcześniejszych komunii, i tam mam wrażenie, że to skupienie na tym, co najważniejsze, no jest duże, bo tak naprawdę do wczesnej komunii potrzeba, żeby dziecko wyraziło to pragnienie i rozumiało, że kim jest Jezus Eucharystyczny, że pod osłoną chleba jest obecny, żywy, prawdziwy Jezus. I jakby to są te dwa wyznaczniki jakby dojrzałości dziecka w przygotowaniu do wczesnej komunii. I to przygotowanie też skupia się właśnie bardziej na takim wewnętrznym przygotowaniu dziecka, jakby rozwijania tej prawdy z nim, niż na regułkach, które przyjdą z czasem, jakoś naturalnie w tym procesie katechizacji, tak można powiedzieć. A tutaj jest właśnie skupienie takie na budowaniu tej relacji.
1: No dobrze, to ja mogę teraz, proszę Państwa, coś zdradzić, bo tak sobie myślę, że jak już usłyszeli Państwo, jak nasz gość ma to poukładane, to ja mogę powiedzieć, że wskazałaś mi pewien klucz, jak to powiedzieć, zainteresowania w ogóle dzieci wiarą, w tym sensie, że starszych już nie muszę nią interesować i one są też po wczesnej komunii, ale po tym, jak szykowaliśmy się do pierwszej komunii z Twoją książką Eucharystia w opowieściach, to zdałam sobie sprawę, jak genialnym kluczem jest zainteresowanie dzieci poszczególnymi elementami Eucharystii, liturgii, różnie, nawet nabożeństwa Drogi Krzyżowej, przez pokazanie im, o co tam chodzi. I tak jak ty napisałaś Eucharystię w opowieściach, ja starałam się najmłodszemu przygotować na triduum paschalne takie obrazki, które pokazywały, co się dzieje, i ono miało je układać w kolejności. Dzięki temu, a właściwie dzięki tobie, triduum paschalne w tym roku wyglądało lepiej niż zwykle, znaczy nie trzeba było wychodzić z kościoła z najmłodszym. I chciałam zapytać, skąd taki genialny pomysł właśnie, żeby te Eucharystię przedstawić w opowieściach, tak naprawdę pokazać dziecku poszczególne elementy, dziecku przygotowującemu się do pierwszej komunii, chociaż niekoniecznie tylko, tak, że ono wręcz chce je zauważyć, chce je dostrzec, chce się na nich skupić, ale zna opowieść na temat każdego tego elementu. To długo w tobie żyło?
2: Ja myślę, że to takie było, dzieci mnie tego nauczyły, szukania dróg dojścia do nich, no bo sama mam kilkoro dzieci i każde jest inne i obserwowałam ten ich rozwój i to, co do nich przemawia, a co nie. No i akurat moje dzieci mają taką cechę, że jakieś takie dydaktyzmy, kiedy ja chciałam coś, prawda, nauczyć, przekazać, to one bardzo szybko się wycofywały, jakoś to było dla nich nudne. Natomiast właśnie pomyślałam, że może warto byłoby podejść tak od drugiej strony, czyli od tego zainteresowania, pociągnięcia gdzieś emocji, ciekawości. No i właśnie do tego opowieści sobie tak rozważyłam, że byłoby to dobre. Zresztą ta forma opowieści jest bardzo pojemna i dzieci mogą czerpać na swoim poziomie i dorośli też z tego. Po prostu można tam różne treści przemycić na wielu poziomach. Ja zaczęłam teraz czytać z moim 5-latkiem, no i 8-latka nam towarzyszyła i też to było niesamowite, jak opowieść czyta 8-latka, że już dostrzega to drugie dno, jakieś tam bardziej większą symbolikę, a 5-latek na tym najprostszym poziomie, że Msza Święta jest jak źródło, bo przychodzimy tak czerpać wodę, woda daje życie i Msza Święta daje życie, koniec. To wystarczy na ten początek, nie? Więc tak te opowieści, które nie będą dydaktyczne, żeby dzieci nie zniechęcić, będą różne, bo będą ciekawić swoją różnorodnością. No to mi pokazały dzieci. No i też ta forma w sumie ewangeliczna jest przy powieści Pana Jezusa o Królestwie, gdzie coś tajemniczego mówi za pomocą bardzo prostych obrazów, które nie oddają całości. Jeden obraz nie oddaje całości złożonej rzeczywistości Królestwa Bożego, jedna przypowieść, ale jakiś kawałek. Ja pomyślałam sobie, że właśnie w ten sposób o tej rzeczywistości Mszy Świętej, której no nie da się w jednej książce ująć. To jest nasz proces poznawania tak naprawdę tej Bożej rzeczywistości, który trwa całe życie, że coś tam w nim będziemy ciągle odkrywać. Ale właśnie myślę, że opowieść daje możliwość wejścia głębiej na takim poziomie, na jakim ktoś jest gotowy i też bardzo pociąga tak emocjonalnie, intelektualnie, jeżeli chodzi o dzieci, prawda? Bo to jest na ich poziomie.
1: Ja w ogóle mam taki trochę żal, że ta książka nie powstała, jak ja byłam dzieckiem, no ale rozumiem, że to niewykonalne, bo mam wrażenie, że w moim dzieciństwie, dzieciństwie moich znajomych, Eucharystię dzieliło się na do wrzucania pieniądza przez drugie, pierwsze, drugie klękanie i będzie koniec. W sensie to były elementy liturgii, które dziecko kojarzyło. A jak zaczęliśmy czytać Eucharystię w opowieściach, to moje dzieci są skupione od samego początku, bo chcą zobaczyć ten pocałunek, o którym tak czytaliśmy, prawda? A ja też muszę się przyznać, że na przykład to, że jestem kroplą wody, to mam dotąd zapamiętane. Natomiast czy to jest tak, że tylko Eucharystię, tak, że tak powiem, opowiedziałaś swoim dzieciom i opowiadasz, znaczy i możesz opowiadać innym dzieciom przez to, że ta książka jest? Czy w ogóle wprowadzając je w ten świat duchowy, wyciągacie takie elementy, które właśnie

0: Nie da się w opowieściach, które są takimi przykuwającymi wzrok, uwagę, no bo to trochę tak działa, prawda?
1: Ja tak myślę, że chyba przede wszystkim się skupiamy na tym celu, którym dla mnie jest doprowadzenie dzieci do relacji z Jezusem i do tego, żeby właśnie ta relacja też się realizowała w Kościele, tak? W czasie mszy świętej, jako ten szczyt i źródło naszej duchowości. I tutaj, jeżeli chodzi o zamienianie na opowieści, to jakoś może nie, na przykład tak jak wspomniałaś o drodze krzyżowej, prawda? Troszeczkę to zmieniamy, na przykład w takim sensie, że nie tyle jest tu jakaś opowieść nowa o drodze krzyżowej Pana Jezusa, tylko sens dla mnie tego jest trwanie przy przyjacielu, taki, który dzieci są w stanie zrozumieć, że przyjaźnimy się z Panem Jezusem w dobrych momentach i w złych, i ten trudny moment to jest takie pytanie, czy chcę trwać przy moim przyjacielu wtedy, kiedy on cierpi, kiedy on za mnie umrze, tak, w tych najtrudniejszych momentach. Więc może tak jest, że troszkę w takiej codzienności sobie tymi opowieściami też pomagamy. Bo no to jest to, co do dzieciaków trafia, a myślę, że też to, co jest ważne, to to, żeby one czuły się w tym bezpiecznie i opowieść to robi, bo to im pozwala poukładać sobie świat na tym ich poziomie, tak? Kilkulatka, pięcio, później ośmiolatka. I myślę, że na każdym z tych poziomów one odkrywają sobie nowy wymiar tej relacji, ale też jak mówimy o tym, że przeskoczę do przodu, o sakramencie bierzmowania, że czasem mówimy, że to jest sakrament pożegnania z Kościołem, nie? I nie chcemy tego bardzo dla naszych dzieci. Chcemy, żeby one trwały. Więc bez zbudowania tej trwałej relacji, gdzie one będą w bezpieczny sposób jakby na ich poziomie wprowadzane, z szacunkiem do ich wrażliwości też, wydaje mi się, że, no, że to będzie trudne zbudować taki fundament dla nich.
0: A czy wy do tego rozumienia Eucharystii, przeżywania jej, do wszystkich tych treści wracacie też po pierwszej komunii? Bo ja mam czasami takie wrażenie, że sakramenty w jakiś dziwny sposób nie są dla nas początkiem, tylko końcem, a właściwie są początkiem, prawda? Chyba takie powinniśmy traktować. Nawet ten ostatni sakrament, który przyjmujemy, to wbrew pozorom jest początek, tylko za chwilę zaczyna się drugie, to właściwe może życie, warto byłoby powiedzieć. Natomiast, że my tak do pierwszej komunii chcemy w to dziecko tak włożyć, tę wiedzę, wiarę, to wszystko, no i potem tak już odpoczywamy po tej pierwszej komunii i tak zostaje już to bez formacji, że tak powiem, która była wcześniej taka intensywna.
1: Wiesz, właśnie ja myślę, że to jest bardzo dobre spostrzeżenie, że jest ta komunia, taki właśnie duży wysiłek, a później tak jakby zostawiamy sobie to. No ja myślę sobie, że jeżeli chodzi o tą Eucharystię w opowieściach, to ona często jest wybierana jako prezent komunijny, i ja się z tego bardzo cieszę, bo ona nie musi być jako przygotowanie, ale też właśnie pogłębienie tej duchowości eucharystycznej, takie zakorzenienie się dziecka w Jezusie, w tej relacji z Jezusem. I to nie jest właśnie kwestia tych kilku miesięcy intensywnych przygotowań, tylko to jest coś, do czego możemy właśnie ciągle wracać. Ja mam tylko taki właśnie lęk, jeśli chodzi o to, jeśli chodzi o pracę z tą książką też, żeby ona nie była jakby dana dziecku i tutaj czujemy taką ulgę, że no daliśmy i jest, tylko to jest taka książka do pracy wspólnej, do pracy we wspólnocie rodzinnej, bo ona też tworzy tą wspólnotę rodzinną i tak sobie właśnie tak miałam taką refleksję, jak sami do niej po raz kolejny usiedliśmy, że to tak naprawdę jest kilkanaście minut. Kilka minut czytania, kilka minut rozmowy, w sumie kilkanaście minut, nie zajmuje to dużo, a jakby no jest coś ważnego się wtedy wydarza. Ale bardzo jest ważne, żeby dziecko nie zostało z tym samo.
0: Czyli to, z czym chcemy dzisiaj zostawić naszych słuchaczy, to jest to, że pierwsza komunia nie kończy przygotowania, tylko rozpoczyna kolejny etap tej drogi i żeby na tym etapie tej drogi dziecka samego nie zostawić, prawda? W sensie, żeby kontynuować tę formację, do której się tak przyłożyliśmy pewnie...
2: Reklama.
3: Tato, zabrakło dla lalek domku.
4: Zadzwonię do kasy Stefczyka. Będzie w porządku.
5: Prosta pożyczka na drobne marzenia. Z kasą Stefczyka są do spełnienia.
6: Prosta pożyczka w kasie Stefczyka. To szybkie i wygodne rozwiązanie. Pożycz do 3000 zł, a pieniądze możesz otrzymać nawet w kilka minut. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,29%.

0: sprawdź w najbliższej placówce lub na stronie kasastewczyka.pl. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej zdolności kredytowej.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Gorąco? Wpadaj!

0: Plus Kraków. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Jesteśmy z Państwem i rozmawiać będziemy o sprawach najważniejszych, o historii, o tym, jak sprawy najważniejsze i osoby najważniejsze w historii świata, ludzkości, w tę historię Polski się zapisały, może nie tylko w historię, może też w teraźniejszość. Doktor Ewa Czeczkowska, wykładowca, historyk, dziennikarz, autor książek, biografii też osób bardzo związanych z osobami najważniejszymi. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Tak się zastanawiałam, który miesiąc jest najbardziej maryjny. I najwięcej punktów mam na maj, sierpień i październik, ale wyszło mi, że wrzesień i marzec też trochę i w sumie to kalendarz cały jest maryjny, prawda?
2: Tak naprawdę tak, bo i grudzień też, wielkie święto maryjne, prawda? Więc w zasadzie można marzec, nie wiem, czy już powiedziałaś
1: marzec. Tak, bo 25 marca,
2: więc rzeczywiście cały rok jest maryjny.
1: Cały rok jest maryjny, cały rok odmawiamy różaniec i Matka Boża tak mocno się w tej naszej historii Polski zapisała. Rozmawiałam ostatnio z Krzysztofem Ziemcem po filmie Maryja Matka Papieża o tym, czy Maryja no właśnie wybrała sobie Polskę. To było pytanie Krzyśka do mnie i tak sobie później myślałam, że Maryja właściwie mogłaby sobie wybrać każdy kraj, prawda? Bo to jest trochę tak, że ona tą królową jest i prowadzi do Jezusa.
2: Tak, my lubimy myśleć o tym, że jesteśmy tym narodem wybranym przez Maryję, bo naprawdę no, kult ogromny jest maryjny.
1: Mamy na to dowody, nie?
2: Mamy na to właśnie, dobrze mówisz, mamy na to dowody. Ale myślę, że wiele narodów, na szczęście, mogłoby powiedzieć to samo, mamy na to dowody. Mogą powiedzieć tak Chorwaci, oni są przekonani, to jest ich królowa matka. Mogą tak powiedzieć Portugalczycy, przecież Fatima, tak. Mogą powiedzieć Francuzi, tam ile było objawień maryjnych we Francji, szczególnie w XIX wieku. Więc wiele jest narodów naprawdę maryjnych. No, to się wiąże oczywiście z katolicyzmem, tak, bo inne odłamy chrześcijaństwa, myślę o protestantyzmie oczywiście, gdzie dominują w jakimś kraju, no to pewnie nie cały naród, nie wszyscy wierzący powiedzą, że Maryja jest naszą matką, naszą królową, nas wybrała, tak? Ale w tych katolickich krajach na pewno w każdym możemy to usłyszeć.
1: Właśnie, dobrze, znaczy tak, to miłe, że mamy poczucie wyjątkowości, tak. Też w pielgrzymowaniu, w różnych takich kwestiach. Natomiast jak się rozejrzy po świecie, to ja ostatnio oglądałam z dziećmi swoje stare zdjęcia z wakacji, kiedy jeszcze moich dzieci na świecie nie było. Mówią, że wtedy jeszcze było Pana Boga i pokazywałam im samochody na Dominikanie, które na zapasowym kole takim przyczepionym z tyłu mają wizerunek Matki Bożej. To też jest taka południowoamerykańska religijność, prawda?
2: Tak, ona jeszcze jest bardziej przecież ekspresyjna. Ja właśnie zapomniałam powiedzieć.
1: O Meksyku?
2: O Meksyku, no przede wszystkim Meksyk, ale również Ameryka Południowa, chociaż ona też jest zależy jakiś kraj, ja tak nie znam tych dobrze krajów, ale czy Brazylia, czy Argentyna, no to tam też jest duża laicyzacja oczywiście, ale jednocześnie maryjność też jest tak duża, więc tak samo i w Azji będzie, w tych, czy Afryce, w tych krajach, gdzie rzeczywiście chrześcijaństwo jest rozwinięte.
1: Tak sobie myślę, że już o Janie Kazimierzu i jego ślubach lwowskich to nie ma sensu rozmawiać, w sensie o specyfice tamtego kraju, bo to już za dawno. Natomiast kardynał Stefan Wyszyński, wcześniej prymas Chląd też i Karol Wojtyła odczytali to podobnie. W sensie odczytali to postawienie na Maryję z perspektywy Polski. I tak chciałabym trochę porozmawiać o tej naszej maryjności i polskości. Dlaczego Wyszyński, taki intelektualista, bo to przecież też były takie zarzuty, tak bardzo postawił na ludowość i maryjność. To widać w jego... Widać, że to było przemyślane, czy to po prostu tak wyszło?
2: Nie, to było przemyślane. To znaczy, on mówił w pewnym momencie, myślę tutaj już o Wielkiej Nowenie, czyli o latach 50., 60. lata. On... chodzi mi o pewną dyskusję ze środowiskiem Znaku i Tygodnika Powszechnego i z tego wynikało, że rzeczywiście to było dobrze przemyślane. Ale wrócę jeszcze do początku. Wydaje mi się, że to najpierw była pewnego typu naturalność. On wzrastał po prostu w tej religijności, a później był to wybór, świadomy wybór, gdy chodzi o swoje życie osobiste, które przeniósł na życie Kościoła, tak? Kościoła w Polsce. I taką też drogę zaproponował Kościołowi na ten czas PRL-u, życia Kościoła w PRL. Ale on rzeczywiście w tej maryjności wzrastał. Można powiedzieć ludowej maryjności, oczywiście. Czyli z tej z pielgrzymkami, prawda, z majowym właśnie. Z tego typu formami, które tak się uważa, że to są ludowe, a one wcale nie są ludowe po prostu. To jest rodzaj przeżywania religijności. Tak samo przez Jana Pawła II, jak i Prymasa Wyszyńskiego, czyli największych intelektualistów, a z drugiej strony przez po prostu lud Boży.
1: Znaczy, żeby w ogóle zrozumieć, czym są poszczególne wezwania w litanii loretańskiej, to potrzeba dobrej teologicznej wiedzy albo dobrej książki, prawda? Zresztą Tolkien przecież fragmenty przetłumaczył na język elfów litanii loretańskiej. Ostatnio widziałam strasznie śmieszne, znaczy ostatnio...
2: Nie znam tej, przepraszam.
1: Ale widziałam taki napis, kiedy zrozumiesz, o co chodzi we frazie jej dłoń nasza wieniec splata. A my tak śpiewamy rzeczywiście,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: I próbowałam to dzieciom wytłumaczyć. Mówię, że dłoń jest nasza, jej jest wieniec i ta nasza dłoń, ale dopiero po przeczytaniu tego, bo też sobie zdałam sprawę, że ja w ogóle do tego nie przywiązywałam uwagi. No jej dłoń nasza wieniec splata. Tak. No tak śpiewamy, prawda?
2: Tak. I dobrze, że dzieci pytają, bo dzieci mają prawdziwe i głębokie
1: pytania. Bo to tam jej dłoń nasz, jak to rozrysować, prawda? Natomiast zastanawiam się, czy u Wyszyńskiego też twoim zdaniem to tak jak u Wojtyły się zaczęło, a może pogłębiło z braku mamy, z tego, tak, że tak wcześnie odeszła?
2: Tak, to jest ewidentne. On też sam o tym mówił, w promemoria o tym pisał. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie to są niezwykle wzruszające, mówię szczerze, niezwykle wzruszające właśnie te fragmenty, kiedy tak sobie wyobrażam tego starego prymasa, bo to był rok 1980 między innymi, czyli pół roku przed własną śmiercią, kiedy pisał w 70. rocznicę śmierci swojej matki, nie? Bo ona zmarła w 1910 roku. Pisał o tym, że on, że matka jest tak ważna dla dziecka, że on, ta jej miłość jest tak ważna dla każdego dziecka, że on właśnie właściwie nie rozumie, dlaczego zabrałeś nam matkę, nam, dzieciom zabrałeś matkę. Ale tą krótką frazę kończy tym, że fiat voluntas tua, niech się dzieje twoja wola, tak? Czyli to pytanie, dlaczego tak wcześnie zabrał tą matkę, było w nim do końca życia. I ta miłość do matki, on miał, w moim przekonaniu, on miał po prostu w swoim sercu taką przestrzeń, tylko dla niej zarezerwowaną przez całe życie. To była bez wątpienia najważniejsza, ta ziemska kobieta dla niego. I on o tym w promemoria też pisał, że przeniósł tą miłość z matki swojej, którą stracił, jak miał 9 lat, kiedy miał 9 lat, na Matkę Bożą. To było dramatyczne rzeczywiście przeżycie, no dla każdego dziecka, dla niego tak samo. Miał 9 lat, umiera matka, matka przez miesiąc umierała, bo urodziła dziecko, najmłodszą córeczkę Zofię, która później też zmarła, niedługo później zmarła po matce, a ona umierała przez cały miesiąc. Zmarła 30 października 1910 roku, miała 33 lata. I ten mały Stefan chodził do tej szkoły w Andrzejewie to było i nasłuchiwał, czy biją dzwony, bo jakby biły dzwony, to znaczy, że matka zmarła. I można sobie wyobrazić, co takie małe dziecko, nie? Przez miesiąc czuło. Więc tak, to było dla niego dramatyczne przeżycie. Kilkoro dzieci w domu, ojciec sam, potem za rok ojciec się żeni. Tej matki brakowało mu przez całe życie, ale ten proces przenoszenia tej miłości na Matkę Bożą trwał trochę oczywiście, tak? No nie, to było też nieuniknione. Kiedy jako 12-13-latek uczył się w gimnazjum w Warszawie, to było w zasadzie do 15 roku, uczył się w Warszawie, przebiegał przez krakowskie przedmieście i tu przy figurze Matki Bożej Pasławskiej stawał, modlił się i tak dalej. Ale ważny moment była jego msza prymicyjna. On został wyświęcony na kapłana w 1924 roku i pierwszą mszę prymicyjną odprawił nie w swojej parafii rodzimej, tylko pojechał do Częstochowy. 5 sierpnia, dwa dni po święceniach, pojechał, siostra mu towarzyszyła, na Jasną Górę i tam odprawił pierwszą mszę świętą i jak pisał we wspomnieniach, odprawił właśnie tam, aby mieć matkę, która będzie przy nim, która będzie przy nim stała, matkę, która nigdy nie umiera.
1: Jest to dość niesamowite, bo dopiero teraz zdałam sobie sprawę, że Wojtyła też miał 9 lat, jak zmarła mu mama.
2: I to też ich zbliżało do siebie.
1: I w tym filmie Maria Matka Papieża, chociaż mam wrażenie, że ten tytuł jest mylący, bo on ma chyba być ten film o tym też, że to jest po prostu nasza matka, znaczy mam nadzieję, że taki jest odbiór, ale jest taka historia, której ja nie znałam, że po śmierci mamy Karola Wojtyły ojciec zabrał braci do Kalwarii Zebrzydowskiej, powiedział, to jest teraz wasza matka. Tak. W sensie, że oni to na serio potraktowali.
2: Oni to na serio potraktowali. I to był, z drugiej strony mówi się, że po raz pierwszy Karol Wojtyła był w Kalwarii Zebrzydowskiej, przynajmniej zachowało się zdjęcie, może był wcześniej, w 1932 roku, tak? Ale tak, ta Kalwaria Zebrzydowska była w jego sercu przecież też do końca życia. Pamiętamy, prawda, tę pielgrzymkę, ostatnią pielgrzymkę i te słowa przejmujące modlitwy właśnie w Kalwarii Zebrzydowskiej. I mnie się wydaje, że to doświadczenie Wyszyńskiego i Wojtyły, to samo też ich zbliżało. I zbliżało w tej miłości do Matki Bożej. Karol Wojtyła zamieścił taki wstęp do tekstu na którąś z rocznic biskupstwa prymasa Wyszyńskiego. To był chyba 1971 rok, jeśli się nie mylę. I właśnie tam pisał też pięknie właśnie o tej drodze maryjnej prymasa. I napisał też, moim zdaniem, takie bardzo prawdziwe, przenikliwe słowa, że ta maryjność się w nim pogłębiała w miarę, jak postępował na swojej drodze na Kalwarię. Wyszyński. I to jest prawda, bo mamy tam prymicję, to jest taki punkt kluczowy. Potem w okresie II wojny światowej, właśnie on sam też wspominał, jego nabożeństwo do Matki Bożej jeszcze bardziej się rozwinęło. On był przez kilka miesięcy przebywał kilka miesięcy u ojca, który był wtedy w parafii we Wrociszewie. I tam te nabożeństwa do Matki Bożej tak bardzo kultywował, rozwijał. No a później to jest oczywiście 1946 rok, kiedy właśnie w marcu, w Dzień Zwiastowania Pańskiego, otrzymuje zwiastowanie, że ma zostać biskupem lubelskim, czego nie chce. I ta świadomość, że to się dzieje w Dzień Maryjny i potem kolejne wydarzenia, że znowu w 1948 roku, kiedy został arcybiskupem warszawskim i gnieźnieńskim, to bulla podpisana przez Piusa XII nosi datę 16 listopada. Czyli to jest też Dzień Maryjny, bo to jest Matki Bożej Miłosierdzia. Matki Bożej Strobalskiej Miłosierdzia. I on zaczął sobie coraz bardziej uświadamiać to. No i uświadamiać to, że właśnie ta jego droga to jest związana z Maryją. I ten najważniejszy, powiedzmy, kluczowy moment w jego życiu osobistym, gdy chodzi o drogę maryjną, to jest rok 1953, kiedy został uwięziony i 8 grudnia złożył ten akt osobistego oddania się w niewolę Maryi.
1: Proszę Państwa, jakby się tak zatrzymać na XX wieku, albo może nawet na drugiej połowie XX wieku, to można uznać, że prymas Wyszyński i kardynał Wojtyła tę maryjność w Polsce tak mocno ugruntowali, no ale to zaczyna się dużo wcześniej, a o konsekwencjach tego, co zrobił prymas Wyszyński, o tym porozmawiamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: W studiu Ewa Czaczkowska. Rozmawiamy o Matce Bożej i to jest dość niesamowite. Znaczy, oczywiście są ósemki i są kobiety, natomiast jakby to mężczyźni stoją za kultem maryjnym, tak formalnie można powiedzieć. Natomiast zaskakujące jest, ja sobie daty wypisałam, że z jednej strony królową Polski Maryja zostaje oficjalnie dopiero w 1920 roku, to Benedykt XV.
2: Tak.
1: No to też wynika z tego, że Polski nie było przez bardzo długi czas. Dogmat o niepokalanym poczęciu to jest 1894, czyli...
2: 54.
1: I w niebo dogmat o niebowzięciu 1950. Można powiedzieć, że późno poszliśmy do przodu oficjalnie jako Kościół, jeśli chodzi o Maryję.
2: No, ale jednocześnie kult Maryi jest od pierwszych wieków chrześcijaństwa. No
1: właśnie, tak? Chodzi mi o ten rozdźwięk między tym, co lud już wiedział od początku, jakieś, no tutaj niektóre ex-katedra decyzje papieża, inne bóle i tak dalej. Chodzi mi o to,
2: no
1: że...
2: Tak, to masz rację. To jest rzeczywiście długi czas, to masz rację, tak, bo lud od dawna, tak jak mówiłaś też wcześniej, i są te śluby lwowskie i przecież są pielgrzymki na Jasną Górę, prawda, od wieków, od momentu, kiedy tam Paulinia, prawda, od końca XIV wieku osiedli na Jasnej Górze.
1: No ta Bogu Rodzica śpiewa w 1410, najbardziej znany obraz bitwy pod Grunwaldem, to z całym szacunkiem dla Matejki i tego, co tam się na tym obrazie dzieje, bo tam się strasznie dużo dzieje, to jednak znaczy on jest bardzo rozpoznawalny, natomiast myślę, że jak dźwięki Bogu Rodzicy się zaczynają, to każdy myśli, że krzyżacy lecą w telewizji.
2: Ale to prawda, masz rację, to jest najbardziej znana, no pierwsza pieśń maryjna tutaj w Polsce, a nie po polsku w naszym języku, Bogu Rodzica. Tak, i to rzeczywiście masz rację, chyba większość z nas, może nie wiem, czy najmłodsi, ale mają ten dźwięk, nie, tej Bogu Rodzicy na polach.
1: Na nich też przyjdzie czas, ale to jest, to poszło tak daleko, że przecież nawet trwają żarty, jak o Krzysztofie Kolumbie trochę kiedyś, jak tam jakąś nauczycielkę nagrali biedną, jak mówiła, że był Polakiem. No ale jednak jest w nas takie przekonanie, że Maryja była Polką. Z Częstochowy.
2: Nie Żydówką, to też jakiś inny filmik przypomina.
1: Moja babcia miała taką sąsiadkę, bardzo taką starszą kobiecinę, która jak mówiła coś o Żydach źle i moja babcia mówiła do niej, ale przecież Matka Boża też była Żydówką, to ona odpowiadała, bój się Boga, Matka Boża Żydówką.
2: No, ale coś takiego jest też.
1: No, jest w nas takie poczucie, zresztą Maryja sama trochę to zrobiła, no objawiła się w Getrwałdzie, w zaborze pruskim i choć zakazane i mocna germanizacja, mówiła po polsku, prawda? Jak ktoś mówi po polsku, to ma albo supermoce, albo jest Polakiem.
2: Matka Boża jest... Matki Bożej wizerunki najlepiej to pokazuje, tak mi się wydaje, Bazylika w Nazarecie, w której kiedyś raz w życiu byłam przy okazji właśnie wizyty Jana Pawła II w 2000 roku. No i tam są wszystkie, najbardziej znane wizerunki Maryjne z różnych części
1: świata. Różne narodowości ma.
2: Tak, i można zobaczyć Matkę Bożą, która ma skośne oczy japońskie, można zobaczyć Matkę Bożą, można zobaczyć Matkę Bożą Murzynkę. No w każdej... każda nacja pokazuje Matkę Bożą taką, jaka im się wydaje, że jest, bo jest ich. Bo
1: no, mama musi być bliska człowiekowi.
2: Mama z reguły jest podobna do dziecka.
1: Ale,
2: z reguły.
1: To jest tak, że... Bo ja zaczęłam się zastanawiać, patrząc na te daty tych dogmatów i tego królowania oficjalnego w Polsce, że gdyby ktoś niezanurzony w maryjność i nieznający tej oczywistości, że jest niepokalanie poczęta i w niebo wzięta z ludowych wierzeń od setek lat, miał nagle wejść w to byłoby mu może ciężko, no bo to dopiero taka nowość, że tak powiem. A w Wyszyńskim i Wojtyle nie było takiego zawahania, czy na pewno...
2: No nie, absolutnie nie było takiego zawahania. No jednak to chciałoby się powiedzieć, no właśnie, z mlekiem mamy jest wyssane, tak? Jeżeli się urodziłeś tutaj, na tej ziemi, matka wierząca, to i musi być wiara w matkę, w te wszystkie, co powiedziałaś, cechy, cnoty, tak? Niepokalanego
1: poczęcia. Bo 1950 dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny,
2: dopiero późno,
1: to jest 3 lata przed uwięzieniem Wyszyńskiego, jak się te daty zderzy.
2: To jest bardzo późno. Ale z drugiej strony pewnie teolog by powiedział, no Kościół musi rozważyć, teolodzy dyskutują, tak? Ale to jest prawda, to jest tak samo jak z wieloma innymi objawieniami, nie? Że ludzie wiedzą, czy to prawda, czy to fałsz, tak? A teolodzy, przepraszam wszystkich teologów najmądrych, którzy no muszą też według jakichś zasad przyjętych, kryteriów, które być może też się zmienią, muszą to rozważyć.
1: Ale to u ciebie w książce chyba jest, przy Faustynie. Czy to Faustyny dotyczy, że ktoś miał problem z tą frazą dla jego bolesnej męki?
2: Tak, oczywiście.
1: I tam był jakiś taki komentarz, że może dlatego nie objawia się teologom.
2: Nie objawia się teologom, bo na przykład chodziło o siostrę, może o Łucję, przepraszam, o Łucję, jedną z tych wizjonerek z Fatimy. I ona przesłuchiwana już nie tylko jako dziecko, ale jako dorosła, chodziło o tę modlitwę, którą podyktował im anioł, dzieciom podyktował anioł. I tam jest też taka właśnie fraza, która bardzo jest zbliżona do koronki, do modlitwy w koronce. I właśnie też chodziło o to, że nie można ofiarować tego bóstwa Bogu i tak dalej. No i ona właśnie stwierdziła, że może anioł nie studiował teologii, nie?
1: Dlatego mi się to z Faustyną pomyliło.
2: Tak, ale... z Faustyną, ale tak, bo ja w Faustynie też to rzeczywiście, dziękuję ci, czytasz. Dokładnie, tam to przytaczałam właśnie. Więc, ale to jest słuszna rzeczywiście twoja refleksja i uwaga, że to bardzo długi jest rozwój, prawda? Od tego IV wieku przecież do, no właśnie, do XX wieku, nie? Kiedy pewne rzeczy dopiero w dogmaty, które no tutaj już musimy wierzyć, mamy wierzyć, nie? Jesteśmy do tego zobowiązani, a wcześniej ludzie i tak wierzyli, lud i tak w to wierzył, nie? Więc to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, że to się tak długo rozwijało. Może czasami... No też ten, myślę, życie kościoła, zmiany, no XIX wiek to też jest trudne dla państwa kościelnego i samo papiestwo też miało czasem bardzo trudną i dziwną historię. Więc myślę, że to zawsze jest ileś czynników, które wpływa na to, że dopiero jakiś papież dojrzewa do tego, że chce to na pewno zrobić, mimo że może jacyś teolodzy też mówią inaczej, nie?
1: No bo to...
2: Na przykład, przepraszam, jeszcze tylko dojednam dom. Tak jak na przykład było z kwestią w czasie Soboru Watykańskiego II w 1964 roku Paweł VI ogłosił również, czyli dodał jakby tytuł Matce Bożej, Matki Kościoła. I on to zrobił sam, swoją mocą, tak, urzędu, bo część z tych uczestników Soboru była przemu przeciwna. Czyli zawsze są te głosy też z jakichś powodów, nie jestem teologiem, z jakichś powodów są przeciwne i trzeba też pewnej odwagi, nie tylko wiary ze strony papieża, ale pewnej odwagi, żeby jakiemuś gronu się przeciwstawić, więc to są pewnie bardzo różne czynniki.
1: Czemu nie okrzyknięto go papieżem feministą, w sensie takim, wiesz, pozytywnym w niektórych środowiskach, no bo to jakby wyobrazić sobie gremium Soboru Watykańskiego II i jeden mężczyzna wbrew części decyduje o tym, że zostaje ona matką kościoła, no ale to też święty Józef został patronem kościoła, prawda? Więc jest tak. Równo. Znaczy to jest po prostu bardzo zabawne, jak się wejdzie już tak głębiej w kościół i się na to wszystko popatrzy. Ale proszę państwa, jak prymas Wyszyński tę maryjność prowadził? Albo jak nas do Maryi prowadził? Jak on to sobie wszystko zaplanował? To, bo to nie było chaotyczne, to było wręcz, mam wrażenie, tak poukładane w takim no, porządku bardzo mocno przygotowanym. Zresztą prymas miał na to sporo czasu, żyjąc w odosobnieniu i pewnie wtedy to się narodziło. To tak, przeboje z nutą nostalgii i wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dziś święto Konstytucji 3 maja, w całej Polsce uroczystości. Polski satelita został wyniesiony na orbitę. Zapytaliśmy maturzystów o nastawienie jutro, pierwsze egzaminy dojrzałości. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Państwowe uroczystości w Warszawie i całej Polsce, dziś święto Konstytucji 3 maja. Główna część obchodów w ciągu godziny rozpocznie się na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezydent w warszawskiej archikatedrze wziął już udział w uroczystej mszy świętej. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
2: O 10:45 na Zamku Królewskim zostaną wręczone odznaczenia państwowe. Prezydent podczas ceremonii odznaczy orderem Orła Białego Andrzeja Poczobuta, uwolnionego w ostatnich dniach z białoruskiego więzienia. Centralna część obchodów w południe rozpocznie się na Placu Zamkowym w Warszawie. Karol Nawrocki ma wygłosić przemówienie. Prezydent powoła również Radę Nowej Konstytucji. Obchodom towarzyszy seria wydarzeń. W kancelarii premiera można dziś zobaczyć oryginał 3-majowej Konstytucji z 1791 roku. Obchody też m.in. w Krakowie spod Wawelu na plac imienia Jana Matejki przejdzie pochód patriotyczny.
1: Dziś symbolicznie w Dniu Narodowego Święta polski satelita poleciał na orbitę Ziemi. Punktualnie o 9:00 czasu polskiego z bazy kosmicznej Vandenberg w Kalifornii wystartowała rakieta Falcon 9. Na pokładzie ma satelity dla polskiego wojska. 4, 3, 2, 1. Wiceszef MON Cezary Tomczyk podkreślił, że start rakiety akurat w święto polskiej konstytucji jest symbolicznym momentem. To już 4. satelita firmy ICEYE dla polskiego wojska wyniesiony na orbitę. Polska buduje konstelację radarową Polsaris, dzięki której armia ma zyskać możliwości obserwowania Ziemi bez względu na porę dnia czy pogodę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kamera Gamma pomoże pacjentom w Gorzowie. Nowoczesny sprzęt wart 8 milionów złotych ma zacząć pracę we wtorek. Wykrywa zmiany nowotworowe. W kwietniu NFZ wprowadził jednak ograniczenia w opłacaniu nadwykonań w diagnostyce. Szefostwo gorzowskiego szpitala ma nadzieję, że nie wpłynie to na wykorzystanie nowego sprzętu, mówi wiceprezes Robert Surowiec.
3: Po to wymienialiśmy starą gamma kamerę na nową. Ta, która jest bardzo nowoczesna, to jest wyjątkowo dobry sprzęt. Mamy świetną medycynę nuklearną, mamy świetnego szefa tej medycyny nuklearnej. Po to robimy, żeby pacjenci mogli się badać, a nie po to, żebyśmy ją mogli oglądać na zdjęciach.
1: Gorzowski szpital jest 4. ośrodkiem w kraju, który posiada taki sprzęt. Kończy się majówka, już jutro pierwsze matury. Zapytaliśmy uczniów ze Szczecina o nastawienie

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Doktor Ewa Czaczkowska jest dzisiaj naszym gościem, a rozmawiamy sobie o Maryi w losach Polski, albo o tym, jak bardzo te losy są splecione, też dzięki konkretnym postaciom. I jedną z takich postaci jest oczywiście prymas Wyszyński, chociaż mam wrażenie, że tak z przytupem to chyba się zaczęło przy potopie szwedzkim, w sensie takim, że ja Państwu coś powiem. Ja miałam szansę zwiedzać Jasnogórę.

0: i różne piękne rzeczy widziałam, ale jako człowieka, który jako dziecko został wychowany na Sienkiewiczu, nic nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak zapiski ojca Kordeckiego. Gdzieś tam na boku jakieś książki przygotowujące do oblężenia Jasną Górę. I tak sobie pomyślałam, to jest prawda. W sensie wiem, że to jest prawda, ale że wtedy rzeczywiście, nawet chyba tę maryjność tak najłatwiej wytłumaczyć dzieciom w szkołach, początek tego takiego bliskości, że tam, no tam się ten potop odwrócił, w sensie tam został zatrzymany, tam się wszystko ruszyło, tam jest ta Matka Boża nasza częstochowska, ta, co się urodziła w Polsce i pochodzi z Jasnej Góry, prawda, i która jest nam w jakiś taki sposób najbliższa, to też jest niesamowite, że my mając miejsce potwierdzonych objawień, jedyne miejsce potwierdzonych objawień przez Kościół w Polsce, czyli Getrzwałt, no jednak mamy Jasną Górę. W sensie, że, że nie ma konkurencji, tylko chodzi mi o ważność tego miejsca w sercach Polaków.
1: Tak, to jest prawdą, że Jasna Góra zajmuje zdecydowanie pierwsze miejsce, gdy chodzi o maryjność w sercach Polaków. A jeśli pozwolisz, to do Getrzwałtu może na chwilę wrócimy też. Nie?
0: Tak, jasne.
1: Ale to jest prawda, ale to jest właśnie ta historia, ta wielka historia. I też tak jak powiedziałaś, to są te postaci i kardynał Wyszyński. Bez wątpienia kardynał Wyszyński sprawił, że ta Jasna Góra no, stała się centralnym miejscem w sercach Polaków w XX wieku. Wierzących oczywiście, wiadomo, że mówimy o tych, którzy wierzą i którzy mają Marię w sercu, więc Jasna Góra. To było bez wątpienia celowe, przemyślane działanie. Prymas Wyszyński, który, jak powiedziałam, 8 grudnia 1953 roku, kiedy był uwięziony w Stoczku Warmińskim, a od września, czyli te pierwsze miesiące, najtrudniejsze dla tego miesiące i najtrudniejszy okres, kiedy był w Stoczku, on tam złożył właśnie ten akt osobistego oddania się w niewolę Maryi. I to był 8 grudnia. I później z jego wspomnień wynika, że to był ten decydujący moment, kiedy on przestał się bać, przestał się lękać. To jest naturalne. Każdy by się bał, lękał jeszcze stalinowskiego więzienia.
0: Zwłaszcza, że jakby, bo dla nas jest już oczywiste, że prymas po tych 3 latach zostanie wypuszczony. Tak. Ale to patrząc na sytuację też za granicami krajów, za żelazną kurtyną, wcale nie było jasne, czy on zostanie wypuszczony, czy będzie torturowany, czy po prostu zabity zostanie.
1: Oczywiście, albo wywieziony, czego się bał, na Syberię. Na przykład tak, jak to się działo z innymi Polakami pokolenia wstecz. Tak, nie było nic wiadomo, on też nie wiedział. I w tym momencie przestał się bać. Ten lęk jakby zniknął z jego wnętrza. On wszystko, całego siebie ofiarował Maryi i wręcz o tym pisał, że teraz niech martwi się jakby, prawda, ta matka niewolników i tak dalej. I on, odzyskując ten spokój i wolność wewnętrzną, to samo zaproponował w 56 roku i potem w Wielkiej Nowennie Polakom. Czyli oddanie się w niewolę Maryi, żeby odzyskali Polacy tę wolność wewnętrzną. Odzyskanie wolności wewnętrznej, to warunkiem jej jest najpierw pozbycie się lęku i strachu. I o tym samym mówił zresztą ksiądz Jerzy Popiełuszko już w latach 80. Pozbycie się lęku, strachu, wolność wewnętrzna. Potem można ubiegać się, walczyć o wolność zewnętrzną. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że on, uzyskując tę wolność, odzyskał swoją wolność wewnętrzną, pozbył się lęku i strachu dzięki oddaniu się w niewolę Maryi, to samo zaproponował, jak powiedziałam, Polakom. I dlatego też tym centrum tego życia religijnego, duchowego dla Polski w XX wieku właśnie uczynił Jasną Górę, tak? No, trzeba by było jakiegoś symbolu, jakiegoś miejsca, gdzie wszyscy mogą pielgrzymować, iść. Pielgrzymka to jest ta droga, nie? To jest właśnie ten moment tych rekolekcji też. I tak, i rzeczywiście Jasna Góra na pewno bardzo mocno zyskała. Jasna Góra zawsze była i w okresie zaborów, też są kroniki przecież właśnie przez Paulinów prowadzone, wiadomo kiedy, ile przybywało w grupach zorganizowanych albo nie. I zawsze była tym miejscem ważnym dla Polaków z 3 zaborów, ale ewidentnie wzrost nastąpił właśnie za prymasa Wyszyńskiego, który sam tam przyjeżdżał, jeszcze dodam. Prymas Wyszyński, jeszcze przed wojną, II wojną światową, on się zastanawiał, czy nie wstąpić do Paulinów. To raz, potem był takim, to jest taki zapomniałam, jak to się dokładnie nazywa, ale chodzi o to, że on był, należał takiego jakby bractwa, tak, też paulińskiego już po wojnie, ale chodzi o to, że on był w czasie 33 lat swojego prymasostwa, był bodajże 160 razy mniej więcej na Jasnej Górze, nie? Co roku spędzał 15 dni mniej więcej na Jasnej Górze, więc dla niego to miejsce ważne i chciał, żeby dla wszystkich Polaków było miejsce ważne, żeby czerpali siłę duchową z tego właśnie miejsca.
0: No, Wojtyła jak przyjeżdżał już jako papież do Polski, to też na Jasną Górę przyjeżdżał, ale to nie jest, znaczy mam wrażenie, że prymas Wyszyński wyznaczył pewne standardy.
1: Tak.
0: Natomiast Wojtyła nie jest tym odosobniony, bo przecież jak Polak katolik jedzie przez Polskę i ma niedaleko Jasną Górę, to zbacza z trasy i jeszcze pilnuje, żeby mieć takie ubranie, że jak wraca z wakacji, to żeby móc się przebrać, prawda?
1: I na chwilę wejść i na chwilę się pomodlić.
0: To rzeczywiście tak jest to dość mocne. Natomiast to, co mnie zachwyca w tym wszystkim, tak sobie myślałam, że my w swoim takim przygotowaniu do wielkich wydarzeń z życia duchowego, komunii, bierzmowania, ślubów i wszystkiego, mamy jakąś taką potrzebę, żeby albo w te dzieci, albo w samych siebie wepchnąć całą wiedzę i całą wiarę przed wydarzeniem duchowym. A u Wyszyńskiego to trochę inaczej wygląda. Znaczy są śluby jasnogórskie, a potem jest Wielka Nowenna.
1: Tak, są śluby jasnogórskie, rzeczywiście. No, weźmy też pod uwagę sytuację, on więcej nic nie mógł zrobić, siedział ciągle jeszcze, tak?
0: No tak, ale nie pomyślał, że to jest skończony proces, tylko po tym wielkim wydarzeniu...
1: Tak, ale muszę ci powiedzieć, że to nie jest tak, że on już pisząc śluby jasnogórskie wiedział, że będzie Wielka Nowenna. To jednak nie było aż tak jasne. To się rodziło, to się rozwijało. W dyskusji.
0: Czyli łaska działała.
1: Tak, w dyskusji, w rozmowach z paniami z grupy Ósemka. Bo to one też, pamiętajmy, między innymi pani, wtedy była u niego pani Okońska i Michalska, odwiedziły, bo to już była Komańcza. On już był w odosobnieniu w Komańczy, miał znacznie lepsze warunki życia. Myślę o roku 1956. I to był maj, znowu widzimy, mamy maj 1956 roku. Chodziło o to, żeby napisał śluby i nie chciał prymas tych ślubów pisać jeszcze, bo uważał, że skoro on jest internowany, to będzie jakby, no, to, że pisze te śluby z internowania, to będzie jakby zgoda, tak, na to, że no jest w tym uwięzieniu prymas ciągle, tak? Jakby uwiarygodnienie dla tej całej sytuacji. Nie chciał tego. I dopiero te dwie panie przekonały go, że najpiękniejsze listy święty Paweł pisał z więzienia. I wtedy powstały śluby.
0: Maryi potrzebne są kobiety.
1: Tak, oczywiście, bardzo. I sam też prymas o tym w memoria pisał. I dopiero, także razem, być może w głowie, przepraszam, pani Okońskiej było już dalszy program. Ale z tego, co można na podstawie analizy jego wypowiedzi, promemoria późniejszego i tak dalej, wtedy jeszcze nie było, ale jak już wyjeżdżał z tej Komańczy, czyli październik 56, to podobno jakiś zarys już tego programu na ten nowy okres miał. Ale to się rodziło, tak? Czyli do tego z kolei znowu 3 maja 1957 roku, kiedy ogłoszone zostały na Jasnej Górze właśnie otwarcie zostało ogłoszone Wielkiej Nowenny, tego wielkiego programu przed milenium Chrztu Polski, no to oczywiście ten program już był, nie?
0: Proszę Państwa, te daty, one się pięknie układają. Znaczy w ogóle ten 3 maja, No to on jest trochę taki, że polski episkopat prosząc papieża o to, żeby Maryja była królową Polski, wskazał ten 3 maja, tak, żeby to się tak dopełniło. Natomiast 15 sierpnia i 15 sierpnia w sensie państwowy i kościelny to już nie jest tak, że papież
1: nie.
0: Papież dla całego świata ustanowił dzień 15 sierpnia na uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, bo w Polsce wtedy, zresztą właśnie a propos dat,
1: ciekawe,
0: 30 lat później my mamy wniebowzięcie formalnie jako dogmat 15 sierpnia, a w 20 roku my już mówimy, no właśnie, i tutaj jakby można mówić o tym, że to...
1: Tak.
0: Bo my teraz chyba uważamy, że wtedy, jak była Bitwa Warszawska, to już było święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia, a to wcale tak do końca nie jest.
1: Tak do końca nie było. A teraz mi się przypominają jeszcze zapiski, dziennik Wandy Malczewskiej, która jest na drodze beatyfikacyjnej, heroiczność, no to już jest uznana. I ona pod koniec XIX wieku, kiedy miała różnego typu objawienia, również Matki Bożej. No i cały czas oczywiście Polacy żyli tą nadzieją odzyskania niepodległości. Ona też na ten temat rozmawiała, pytała Maryję i tak dalej. I Matka Boża mówiła jej o tym, że będzie wielka ta bitwa w jej święto właśnie. I że to będzie właśnie wielkie święto dla Polski i tak dalej, kilkadziesiąt lat wcześniej. Także to jest też niesamowite.
0: Dobrze ma to niebo wszystko, proszę Państwa, zaplanowane. Robimy krótką przerwę o ślubach jasnogórskich i o Wielkiej Nowennie. O tym za chwilę.
2: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze. Reklama.
3: Elektryk?
4: Jest.
3: Parkieciarz?
4: Jest.
3: Malarz?
4: Jest.
3: A stolarz?
4: Też jest.
5: Na OLX znajdziesz tysiące fachowców, więc z nami masz każdy fach w ręku. OLX. Każdy zyskuje.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: My tak się zatrzymujemy często. W ogóle te lwowskie z jasnogórskimi nam się łączą. W Polsce to dużo rzeczy się łączy. 3 maja do 15 sierpnia to jest właściwie taki przeskok, że można... Dużo takich dat mamy. Co ciekawe jest, tak sobie myślę, jak mocny jest ten kult maryjny, o którym dzisiaj rozmawiamy w Polsce, że ten wielki 15 sierpnia, który jest dniem wolnym od pracy, który jest też uroczystością państwową, no i takim połączeniem wniebowzięcia Maryi z cudem nad Wisłą. On nam nie przysłania 26 sierpnia, czyli Matki Boskiej Częstochowskiej w tych katolickich środowiskach.
2: W katolickich tak, bo tak ogólnie bym powiedziała, w społeczeństwie to nie jest.
1: Nie, ja znam takich, co nie wiedzą, czemu ludzie wtedy do kościoła idą.
2: Tak, i jeszcze są pielgrzymki, przecież nie 26 sierpnia na Jasną Górę się udają pielgrzymki. Tak, także tych świąt rzeczywiście jest bardzo dużo, a ten 26 sierpnia to jest właśnie Matki Bożej Częstochowskiej, prawda?
1: No i to te śluby jasnogórskie, a potem Wielka tak. Nowenna. Czy jak się zderzy ze sobą treść ślubów jasnogórskich i te prace, którą, te formacje może, którą wykonano w czasie Wielkiej Nowenny, to się w jakiś sposób pokrywa?
2: Tak, oczywiście, że to się pokrywa, tak, czyli 26 sierpnia 1953, tak, te jasnogórskie śluby narodu złożone na Jasnej, jak sama nazwa wskazuje, na Jasnej Górze, tak. To się pokrywa z tą wielką pracą, która miała być wykonana przez Polaków w Wielkiej Nowennie. To się pokrywa. To było przede wszystkim oddanie oczywiście hołdu czci Matce Bożej, oddanie jej się w opiekę, ponowne jakby ponowienie tego, że uznajemy Matkę Bożą za naszą królową, za naszą matkę, to najważniejsze. Ale złożenie też ślubów trwania przy wierze, tak, to był ten okres, no wiadomo, ateizacji po prostu, administracyjnej laicyzacji na ateizacji społeczeństwa. I tu chodziło o to, żeby w ogóle zachować wiarę, żeby Polacy zachowali wiarę i Kościół, żeby przetrwał, bo to była już o to walka przecież wtedy. I rzeczywiście tutaj ślubowaliśmy, że tak powiem, bo w imieniu narodu ślubowało mniej więcej 1 000 000 osób przyjechało wtedy na Jasną Górę, biorąc pod uwagę, że to był 56 rok, ale to była ta chwilowa odlicz, prawda? Były wypadki czerwcowe, Poznań 56 i ludzie z całej Polski jadą ze wszystkich parafii.
1: Ale ona, to był początek chyba, znaczy, to, w Polsce, na wschodzie tak. Się zaczynało w 53, ale zanim fala tak. Odwilży przyszła, prawda?
2: Zanim ta fala odwilży przyszła do Polski, zanim ci robotnicy rzeczywiście mieli tę siłę w sobie, żeby upomnieć się o prawa po najbardziej podstawowe człowieka, to trzeba było też czasu. I w Polsce to jest 56. I tutaj trzeba też wspomnieć o wielkiej pracy, jaką wykonali sami Paulini, bo oni i tak chcieli świętować, prawda, to 300-lecie ślubów lwowskich Jana Kazimierza. I oni rozesłali, no, taką pocztą, nazwijmy, nieoficjalną, bo inaczej to by było wszystko zarekwirowane przez swoich posłańców, gońców, rozesłali właśnie takie zaproszenia do parafii w całej Polsce, żeby ludzie przyjechali tego dnia na Jasną Górę, nie? Żeby świętować właśnie te 300-lecie ślubów lwowskich. No i bardzo też im zależało na tym, żeby właśnie był jakiś akcent związany z prymasem polskim. Był pusty fotel, przecież prymasa stał na tych błoniach, czy na wałach jasnogórskich. Są te zdjęcia, które to dokumentują i to był naprawdę czytelny znak, nie? Tu są czytane śluby, a tutaj jest pusty fotel prymasa z kwiatami, czyli prymas siedzi, ciągle jest uwięziony. To był mocny symbol, mocny znak. I rzeczywiście, tak jak powiedziałam, przepraszam, bo zrobiłam długą dygresję, nawiązanie oczywiście do tamtych ślubów to jest to, że jesteśmy ciągle narodem, który wierzy, który będzie bronił wiary w Boga, który będzie bronił Kościoła, Matki Bożej, wiarę zachowa. I tutaj chodziło o to, że będzie bronił też, no właśnie, tej wiary w swoim życiu codziennym, tak, i tych cnót chrześcijańskich w swoim życiu codziennym. Czyli, że było to takie zobowiązanie właśnie do życia wiarą, do zachowania wiary, do życia cnotami chrześcijańskimi. No i do zachowania właśnie wierności Bogu, Kościołowi, Krzyżowi, Ewangelii, Maryi.
1: Jak się tak popatrzy na tę Polskę z czasów Jana Kazimierza, ślubów lwowskich i ślubów jasnogórskich, no to Jan Kazimierz był obecny w czasie ślubów lwowskich,
2: tak.
1: Natomiast no nie była to Warszawa, że tak powiem. W sensie Polska była w takiej sytuacji, tak. Że nie mogła to być Warszawa. No i później jesteśmy 300 lat później i jest to Jasna Góra. No, ale nie ma Interrexa, że tak powiem. Tak, znowu coś jest nie tak. W sensie, że bardzo podobne są te sytuacje.
2: Tak. Znowu no i teraz jest tak, potop.
1: Jak czyta się śluby lwowskie, no to one są ewidentną odpowiedzią na ówczesną sytuację. Tam jakby jest też właśnie pańszczyzna trochę, sytuacja chłopów i tak dalej, i tak dalej. A te śluby jasnogórskie też są odpowiedzią na sytuację Polski, bo oczywiście możemy powiedzieć, że tak, prymas Wyszyński tak napisał, tylko że jak sobie pomyślimy o nim żyjącym w zamknięciu przez 3 lata, no bez dostępu do telewizora i internetu, prawda? Bo czasami zapominamy, jak to było. No to czy on znał tę sytuację Polski?
2: Znał dobrze sytuację Polski, dlatego że, jak powiedziałam, on już był wtedy w Komańczy i tam nawet już miał gazety. To naprawdę była wielka odwilż, to po pierwsze. Po drugie...
1: Jakie gazety?
2: A to prawda, to tylko były takie gazety wtedy. Przecież katolickie też wydawnictwa były pozamykane. Ale prymas Wyszyński naprawdę interesował się wszystkim, całym światem i Trybuna Ludu też czytał. Także proszę mi wierzyć.
1: Myślę, że wiedział, jak czytać między wierszami.
2: Wiedział, jak czytać. On zresztą był bardzo zainteresowany. No i zresztą, żeby być tym Interrexem, to naprawdę trzeba mieć ogromną wiedzę i wiedzieć też, co dzieje się w obozie wroga, tak? A to najlepiej, kiedy się czyta to, co tamten publikuje też, nie tylko za kulisami, bo on miał oczywiście też i zakulisowe informacje. Ale co jeszcze ważne, do Komańczy w 56 roku już właśnie na tym ta odwilż polegała, że za pozwoleniem, za przepustkami odpowiednimi, ale mogli przyjeżdżać do niego, nazwijmy to goście, czyli przyjeżdżali czasami biskupi, tak? Bywali u niego biskupi. Bywały również panie z tej grupy, ósemka, jak powiedziałam, chyba raz czy dwa, czy
1: to
2: trzy
1: są
2: miesiące
1: takie
2: nawet.
1: Zdjęcia z Komańczy,
2: tak,
1: prawda?
2: Są te zdjęcia z Komańczy, z tych wędrówek po tych okolicznych wzgórzach i tak dalej, tak. Więc on rzeczywiście już wtedy rozmawiał, przyjeżdżała też do niego rodzina, już wtedy siostra była, z ojcem były problemy, bo on też i chorował i tak dalej, ale nie chcieli go wypuścić też wtedy prymasa, bo był bardzo chory ojciec, no zachodziło niebezpieczeństwo jego śmierci, ale Bogu dzięki przeżył ten okres. Więc miał informacje, wiedział dobrze, co się dzieje. I rzeczywiście potem, tak jak o to zapytałaś, potem te poszczególne jakby zdania, hasła z tych ślubów jasnogórskich narodów zostały po prostu ujęte w ten program, 9-letni program Wielkiej Nowenny i jakby hasła tych poszczególnych lat Wielkiej Nowennie właśnie odpowiadały też temu tej treści, która była w ślubach. Między innymi w każdym roku program koncentrował się na jakby innej kwestii, tak? W jednym roku była właśnie rozważana przede wszystkim wierność Bogu, Kościołowi, Ewangelii. W innym roku mowa o rodzinie katolickiej, tak? O katolickim wychowaniu dzieci, o nierozerwalności trwałości małżeństwa, tak? O ochronie życia nienarodzonych, bo to przecież wtedy komuniści jakby na przekór właśnie i tak dalej wprowadzili przecież to prawo do aborcji, tak? Takie zupełnie, zupełnie liberalne. Był też rok, który był poświęcony w sprawiedliwości, miłości społecznej, tak? I walce z tymi wadami narodowymi. I ostatni, 9. rok to miał hasło związane z Matką Bożą właśnie. To chodziło o to, żeby Matka Boża wzięła nasz polski naród właśnie w swoją opiekę i właśnie to było zakończenie tej Wielkiej Nowenny. To było tak właśnie rozpisanie jasnogórskich ślubów narodu na poszczególne lata i do tego był dopasowany szczegółowy program duszpasterski. I to z centrali, czyli z Warszawy, czy też Jasnej Góry, szły specjalnie wytyczne, hasła, wytyczne, katechezy do poszczególnych parafii. I parafie były zobowiązane do realizacji tego programu u siebie w parafiach. Co więcej, były organizowane z tych wszystkich parafii w całej Polsce właśnie pielgrzymki na Jasną Górę. Delegacje z wszystkich parafii jechały na Jasną Górę, składały tam swoje śluby, swoje przyrzeczenia. Składały też takie, to jest też niesamowite, księgi dobroci, takie soborowe księgi dobroci, bo to przecież pamiętajmy, jeszcze był też czas soboru i takie zobowiązania, ludzie wpisywali do tych ksiąg swoje zobowiązania. I to też było bardzo ciekawe, bo to też było związane oczywiście z realizacją Wielkiej Nowenny, na przykład ta walka z tymi wadami narodowymi. I tam ludzie wpisywali, że przestanę pić alkohol, na przykład ktoś pisał, nie, że zobowiązywał się, że przez rok albo na całe życie nie będzie już pił wódki. Ktoś inny, że się pogodzi z sąsiadem. Ktoś inny, że odda coś, zabrał drugiemu, coś zabrał sąsiadowi, teraz odda. Więc to były bardzo konkretne konkretne rzeczy, tak, które no właśnie pokazywali, że ludzie pod wpływem tego jednak się zmieniali, tak, bo tu chodziło o to, żeby no stać się po prostu lepszymi chrześcijanami, żeby się stać prawdziwymi chrześcijanami, tak, żeby to nie były tylko hasła, bo Wyszyński też na początku nowenny miał taką homilię, w którym mówił, że tutaj właśnie na ustach mamy te wielkie słowa, modlitwę i tak dalej, ale wewnątrz to całe dosłownie tak pisało, mówił piekło dantejskie, nie, tam co się dzieje, więc to trzeba zmienić, nie, że mamy się stać po prostu właśnie inni i w życiu indywidualnym, w życiu rodzinnym, w życiu społecznym, tak, o wprowadzenie tej miłości do życia społecznego nieraz mówił, że to nie jest oczywiście kategoria taka z zakresu, nie wiem, polityki społecznej, tak, miłość, ale że jest konieczność jej wprowadzenia, więc to było naprawdę nie tylko jako wdrażanie, przyzwyczajanie, czy tam rozwijanie, tak, tej duchowości maryjnej, ale właśnie duchowości maryjnej w takim konkrecie, że duchowość maryjna to nie jest tylko, jak się niektórym mogło wydawać i co krytykowali za to też Wyszyńskiego, że to jest tylko jakaś ekstaza, egzaltacja, nie, uczucia, tylko pieśni i tak dalej, ale nie, że to ma być naśladowanie, uczenie ludzi naśladowania Maryi w cnotach. W tym, żeby kroczyć za Chrystusem w swoim życiu, aż na krzyż. No to jest poważne wyzwanie.
1: To jest trochę niesamowicie ewangeliczne, w sensie, że Żydzi czekając na Mesjasza oczekiwali, że przyjdzie ktoś i zastanawiali się, jak będzie walczył z Rzymem i w takim głębokim komunizmie po prostu, kiedy no, panują tutaj realia Związku Radzieckiego i to decyzje idą z Moskwy co do Polski, my się uczymy kochać, miłować i wybaczać.
2: Tak, w sensie, właśnie, i wybaczać. Dobrze, że podkreśliłaś to, bardzo też było dużo.
1: Ale to muszę cię o to zapytać, bo z jednej strony geniusz Wyszyńskiego, chociaż jak mówisz o Wielkiej Nowennie, jakby do której namówiła prymasa Maria Okońska, no to tak, możemy powiedzieć o geniuszu mężczyzny, który zaufał geniuszowi kobiety,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, to prawda. I on też się do tego przyznaje, że to było wielkie, że on zaufał, bo niektóre pomysły, to pisze w którymś tomie, to już ostatnie tomy, lata 70. Pro Memoria, one jeszcze nie wyszły, ale akurat jeden z nich opracowywałam. Więc rzeczywiście on o tym pisze, że zaufać tym kobietom, że one miały takie pomysły, to było też ważną sprawą. On im zaufał.
1: Księża biskup i bądźcie kardynał Wyszyński. Natomiast tak sobie też myślę, no bo 1 kwietnia, żebym nie pomyliła, 1656 roku Jan Kazimierz, król Polski, składa śluby lwowskie. Później ten 3 maja i to święto, które zostaje jakby oficjalne w 1920, czyli Matki Bożej Królowej Polski, to też wynika trochę z tego, że myśmy się Maryli wtedy, Maryi zawierzyli.
2: Tak. Oczywiście.
1: No i kto w 56 to robi? Prymas polski? Interrex? Właściwy władca? Czy prymas się poczuwał do tej roli? Takiego...
2: Nie. Właśnie, prymas się do tego nie poczuwał, aczkolwiek jak wyszedł z tego uwięzienia już, to rzeczywiście zrozumiał, że on musi na siebie wziąć odpowiedzialność za cały naród. Tak.
1: Ale naprawdę. Nie, że ma ochotę być jak król, tylko że musi.
2: Że tak? to mają być śluby narodu. Tam składał w imieniu narodu król, a tutaj... To miały być śluby złożone przez reprezentację narodów. Przyjechało 1 000 000 ludzi. Wtedy, w 56 roku,
1: jakie były możliwości dotarcia, prawda?
2: Dotarcia i tak dalej. Więc
1: Pendolino nie kursowało, nie Uberem też nie można było dojechać. Znaczy to, bo my czasami zapominamy o przypomnieniu sobie realiów tamtych czasów, ale też o tym, jak władza komunistyczna mogła utrudniać dojazd i tak niełatwy.
2: I dojazd mogła utrudniać, mogła też zamknąć sklepy. Nie można było, to nie było prywatne sklepów, że można było, prawda, były otwarte.
1: Nie można było na Airbnb zarezerwować
2: noclegu. Więc to trudno sobie może dzisiaj wyobrazić te warunki, ale są zdjęcia. I teraz właśnie prymas, tak, to nie on robił, jako ja, prymas, uwięziony prymas jeszcze mógł pisać, tak, tutaj
1: król na wygnaniu.
2: Król na wygnaniu, tak, wołam z Komańczy, nie, tylko celowo właśnie było, że to my, naród, tak. Więc rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że to było 1 000 000 osób, naszych przodków, bardziej czy mniej odległych, tak, ale 1 000 000 to jest bardzo dużo, jak na cały jednak naród, duży naród, ale jednak to myślę, że to zobowiązanie jest no w nas wszystkich, nie, do dzisiaj. I można siebie rzeczywiście pytać i robić ciągle rachunek sumienia i Kościół robi od czasu do czasu przy jakichś jubileuszach związanych właśnie z tymi ślubami jasnogórskimi, ale jakiś rachunek no można by było zrobić. Ja nie wiem, czy te śluby nie powinny być też troszeczkę może innym językiem już dzisiaj, ta sama treść, ale być może ten język powinien być uwspółcześniony, bo dzisiaj do wszystkich, wydaje mi się, już tak nie trafia też. No, a może to błąd, może to powinno być zawsze, może mój błąd myślenia, tak, może powinno być tak zawsze tak samo. Ale tak, to było w imieniu narodu i bez wątpienia to zobowiązanie jest. A jak ono jest realizowane, no to każdy może też sobie odpowiedzieć na to pytanie, biorąc pod uwagę, jakie to były przyrzeczenia i jakim teraz żyjemy w świecie.
1: To może muzyczna przerwa. I wracamy za chwilę.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: W studiu dr Ewa Czaczkowska, UKSW, historyk, dziennikarz, autorka biografii wielu wielkich, ale dzisiaj myślę, że głównie biografia prymasa Wyszyńskiego jest u nas omawiana, natomiast najbardziej to związki Polski z Maryją w taki dzień omawiamy. Wcześniej rozmawiałyśmy o tym, że to jeszcze większy geniusz prymasa niż taki, który zaplanowałby na początek śluby jasnogórskie, a potem wielką nowennę, tylko tak wielki, gigantyczny geniusz, że zaufał kobiecie, ósemkom i Marii Okońskiej przede wszystkim, że na tę wielką nowennę jakby ją zaplanował i na nią przystał. No i mamy tę wielką nowennę. I mam wrażenie, że to jest najdłuższe, największe i najbardziej skrupulatne przygotowanie ludzi do wielkiej uroczystości, do przypomnienia sobie, czymże ten chrzest Polski był i początki państwa polskiego.
2: Tak, bo tutaj może dodam, to jest prawdą, co mówił właśnie, co powiedziałaś podsumowując, tak, że zaufał tym kobietom, które miały też te pomysły, bo to była rzeczywiście grupa niezwykle maryjna, ona całą swoją duchowość miała opartą właśnie na Maryi, tak, miłości do Maryi, ale to wykonanie, to jednak trzeba powiedzieć, że to było prymasa Wyszyńskiego. Gdyby on nie był całym sercem za tym, gdyby on nie miał tej w sobie wielkiej determinacji i odwagi, bo to trzeba było też odwagi, odwagi zarządzania, odwagi wzięcia na siebie odpowiedzialności, to też nie byłby ten program tak zrealizowany w tamtych ówczesnych warunkach, kiedy cały aparat państwowy, partyjny był skoncentrowany na tym, żeby przeszkadzać jeszcze temu, prawda? Więc rzeczywiście prymasa, rzeczywiście wielka chwała to jest to, że on się na to zdecydował i że to właśnie przeprowadził. Może warto jeszcze jedno dodać, bo tutaj często pada słowa niewola Maryi, niewola duchowa. Też były w pewnym momencie włosy krytyczne, że żyjemy i tak w niewoli politycznej.
1: Czyli już wtedy krytykowano, bo teraz to jest taki punkt, że ludzi mrozi, jak my się oddajemy komuś w niewolę, prawda?
2: Tak, tak, ale już wtedy właśnie, że żyjemy w niewoli politycznej, nie? A tu jeszcze mówi Kościół o jakiejś niewoli. Prymas zaczął mówić, dodawać do tego niewola miłości, no bo to chodziło o niewolę miłości. W niewolę miłości człowiek sam się oddaje komuś, tak, Matce Bożej.
1: To takie zaangażowanie pełne, prawda?
2: Tak, pełne zaangażowanie w świadome oddanie się drugiemu człowiekowi, ale nie po to, żeby być niewolnikiem, tylko żeby drugiemu człowiekowi, to w tym sensie nie żeby być niewolnikiem, bo prymas jak najbardziej mówił o tej pełnej równości, żeby było jasne, kobiety i mężczyzny i tak dalej, on naprawdę...
1: Akurat u niego to było widać.
2: Było w sensie... to widać, tak. Więc tutaj nie o to chodziło, tylko chodziło właśnie o tę niewolę miłości. Jeżeli ona jest wybrana właśnie w sposób taki pełny, świadomy i tak dalej, to jemu chodziło o takie... Jeżeli Bogu się oddaje w tę niewolę miłości, to chodziło takie nawet o zabezpieczenie się jakby, tak, człowieka, że jest ktoś ponad nade mną, większy, wyższy, kto wie lepiej, co w danym momencie, w przyszłości jest dla mnie dobre i tak dalej, kto prowadzi, kto właśnie zabezpiecza tę moją wolność, nie? Żebym jej źle nie wykorzystywał. On o tym wtedy mówił, żebym źle nie wykorzystywał mojej wolności, że lepsza jest taka niewola miłości niż niewola na przykład nałogów, tak? I tak dalej. Tylko przepraszam, mknęło mi twoje pierwsze pytanie.
1: Chodzi mi o to, że to najdłuższe przygotowanie do takiego dużego wydarzenia. Znaczy ja w ogóle czytając tylko niektóre promemoria, ale właśnie te wspomnienia z Wielkiej Nowenny, mam wrażenie, że jako naród przeszliśmy jakąś taką renowację trochę. W sensie, że jak Maryja jechała przez Polskę i prymas tam wspomina, że jedziemy jak po dywanie kwiatów, jakby samochód płynął w jednym miejscu, to mam wrażenie, że tak po prostu... tak jak się odnawia, kawałek po kawałku, kafelek po kafelku, że to była taka niesamowicie żmudna praca, powolna, w sensie tak mogło się wydawać z perspektywy kogoś, kto to, każda miejscowość, każde miejsce, każde spotkanie z tym obrazem Maryi albo z samymi ramami, to było takie tchnięcie nowego ducha i przygotowanie do tego.
2: Bez wątpienia, tak jak powiedziałaś, 9 lat niezwykle, niezwykle długie, ale niezwykle intensywne, bo takie długie czasem nowenny też są ogłaszane w Polsce, jakieś programy, tak? Tylko tu chodzi o tę intensywność i rodzaj programu. I czy ten program jest taki, żeby udało się włączyć ludzi, zaangażować ludzi od dołu do tego, tak? A tutaj właśnie wkraczanie do do parafii, granica parafii jednej z drugą, tak, przejmują ludzie, jakieś konne bandery jeszcze wtedy były, zupełnie kolorowo, całe
1: wszystko
2: się
1: w głębokim
2: przybrane.
1: Komunizmie.
2: Głębokim, właśnie, w głębokim komunizmie. Czy dzisiaj wieś by cała się przybrała w związku z tym, że Matka Boża przyjeżdża na jakiejś, w odkrytym samochodzie? Na pewno nie. Wtedy to było. Przyjeżdżali oczywiście biskupi, znaczy może do parafii każdej nie, bo to jest z diecezji do diecezji to byli biskupi. I prymas przyjeżdżał wtedy też na te diecezjalne już w 66 roku do każdej diecezji, stolicy diecezji i tak dalej. Ale to było wielkie święto. Co więcej, ze wspomnień księży, też myślę, czytałam też takie jakieś wspomnienia księdza Bonieckiego, który wtedy też gdzieś był w tych parafiach i spowiadał. To rzeczywiście były bardzo długie te spowiedzi w konfesjonałach i że ludzie naprawdę to tak działało na nich emocjonalnie w tym głębokim komunizmie, że po prostu się otwierali, przychodzili do spowiedzi często po długich, długich latach i wiele ludzi naprawdę zmieniało swoje życie, bo to o to chodziło, o zmianę życia, nie? A nie o jakąś fasadę kolejną. I to naprawdę były wielkie, wielkie uroczystości w tych parafiach. To trwały tam po kilka dni, był obraz.
1: I później z tych obchodów tysiąclecia Chrztu Polski, to mam wrażenie, że ja nie wiem, jak historycy z gdybaniem mają, poza tymi od historii alternatywnej, bo jak się porówna, co komunistyczne państwo przygotowało na tysiąclecie Chrztu Polski, a co państwo polskie przygotowało na stulecie odzyskania niepodległości na przykład, no to jakby wiadomo, że władzy komunistycznej musiało bardzo zależeć. W sensie tylko na walce z Kościołem, nawet a nie na obchodach, prawda? Nic tak nie mobilizuje jak wróg. Natomiast mam wrażenie, że to, jaką popularnością cieszyły się te katolickie obchody chrztu w porównaniu z tą atrakcyjną ofertą państwa polskiego, w cudzysłowie, to jest wynik tej nowenny. Znaczy, że ludzie wiedzieli, do czego się szykują, prawda?
2: Tak, ludzie wiedzieli, do czego się szykują. Ludzie po prostu wiedzieli, że to jest fałsz, tak? Że to jest narzucony im system, którego nie chcą większość, bo też nie możemy uogólniać, że wszyscy Polacy byli przeciwni, bo dlaczego by się tak długo ten komunizm u nas utrzymał, tak? Nie tylko ze względu na wsparcie, poparcie czy obecność Moskwy w Polsce. Ale rzeczywiście te uroczystości 66 roku były, jak powiedziałam, w każdej diecezji. Tam jeszcze na 67 rok przeszły też te uroczystości, bo nie skończono w 66. I w każdym z tych miejsc, tych stolic diecezji, na uroczystościach było po kilkaset tysięcy ludzi. 200, 300, 400. Bodajże 300 tysięcy było 3 maja 66 roku w Częstochowie. Właśnie znowu, prawda, złożenie tego aktu oddania się w niewolę Maryi za wolność Kościoła eucharystycznego, z dodatkiem potem było za wolność Kościoła w Polsce i na całym świecie, tak? Więc jakby to zliczyć, te wszystkie diecezje, no to były miliony. W porównaniu z tym to było dużo, dużo więcej niż to, co niż tych osób, które zbierały się na obchodach tego państwa polskiego, które były też w każdej z tych miejscowości organizowane, między innymi w Warszawie też były kilkudniowe. Ale z jednej strony na pewno część osób była przymuszana do udziału, to wiadomo, bo to zakłady pracy po prostu organizowały tak, czy wyjazdy, czy wyjścia i tak dalej musieli być. Są też takie relacje, że jak już tam gdzieś się kończyły, czy nie kończyły, to uroczystości te państwowe w jakimś chyba w Gnieźnie to było, czy w Poznaniu, to ludzie po prostu łamali te barierki, przewracali i biegli na uroczystości kościelne, które były w tym samym czasie. Ale z drugiej strony na pewno część osób też uczestniczyła z nich, bo chciała, bo były atrakcyjne jakieś propozycje ze strony państwa.
1: Wiesz, ja jestem po lekturze twojej książki Alicji Lęczewskiej i wiem, że można z potrzeb patriotycznych jechać na pogrzeb Bieruta, a potem zostać mistyczką, także tak. Niczego nie przesądzamy,
2: nie,
1: prawda?
2: Nie, zgadza się.
1: To jest taka historia, myślę, że jeszcze bardziej ku pokrzepieniu serc, jak komuś potrzeba, niż nawet trylogia Sienkiewicza, która w tym celu była pisana, bo jest już całkowicie prawdziwa. Z trylogią to różnie
2: bywa. No tak, różnie bywa, tak.
1: Niektóre postacie trochę przekoloryzowane, ale też dobrze się czyta. Natomiast o tym Giedrzwałdzie chciałam jeszcze z tobą na koniec porozmawiać, bo od czerwca tego roku Giedrzwałd też trafił na listę, na półkę Ewa Czaczkowska, książek. I teraz tak, czy Giedrzwałd, czy to jest tak, że zdecydowałaś się napisać o Giedrzwałdzie, dlatego, że uważasz, że to miejsce jest niedoceniane? Czy jest jakaś konkurencja między Jasną Górą a Giełdrzwałdem?
2: Konkurencji chyba nie ma, moim zdaniem nie ma konkurencji, ale jest to miejsce niedoceniane. I ja napisałam o nim, dlatego, o tym o Giełdrzwałdzie, dlatego, że ja sama, przyznaję, nie doceniałam Giełdrzwałdu. I to przez wiele długich, długich lat. Po raz pierwszy pojawiłam się w Giełdrzwałdzie, przyjechałam do Giełdrzwałdu we wrześniu 2023 roku z jakiegoś zawstydzenia, dlatego że kilka miesięcy wcześniej...
1: 23 roku? A widzisz, to ja mam lepszą robotę, bo mnie wysłali w 2017.
2: No widzisz, jesteś lepsza, już dawno powinnaś napisać.
1: Ale no, kochana, wysłali mnie zawodowo, bo były obchody i... 2017? Tak, bo to pierwsza ciąża.
2: To było
1: zakończenie rocznicy objawień. I dlatego byłam, bo było studio plenerowe i audycja stamtąd, ale no, też nie z własnej takiej inicjatywy, zaskoczona tym, jak piękne, wspaniałe, cudowne i sprzyjające modlitwie to miejsce.
2: Tak, absolutnie. Ja byłam kilka miesięcy wcześniej w Lourdes i tam jakaś rozmowa tak mnie zawstydziła, że ja nigdy nie byłam właśnie w Giełdrzwałdzie, że postanowiłam to zmienić. Pojechałam we wrześniu i naprawdę się w tym miejscu zakochałam. Miejsce modlitwy, widać, czuję się, że to jest omodlone miejsce i tak dalej. I później zaczęłam czytać dużo, zaczęłam, jeszcze jeździłam i w grudniu 23 roku postanowiłam to zmienić, że uznałam, że chciałabym napisać taką książkę, przepraszam, że to powiem, jaką chciałabym przeczytać. Nie jest to skromne,
1: Jestem ci bardzo wdzięczna, bo jeśli chodzi o kryminały, to lubię, jak pisze taki autor, który napisał Czwartkowy Klub Zbrodni, coś, co chciałabym przeczytać, a jeśli chodzi o wszystkie inne książki, to strasznie cieszę się, jak ty piszesz.
2: Dziękuję ci bardzo.
1: I jak tak widziałam na przykład u znajomych fascynację Alicją Lęczewską, no to tak się ucieszyłam, że teraz piszesz o Alicji, tylko Alicji, bo myślę, o to ja już będę ją znała, w sensie, bo ty o niej napiszesz. Więc ten Giełdrzwałd twój to jest nie jest cegiełka, to cegła jest. W sensie chodzi mi o to, jaka cegła się dokłada do świadomości Polaków. Nie chodzi mi o wygląd.
2: Nie, o większość nie jest taka, tak.
1: Tak, ale chodzi mi o naszą świadomość.
2: Źródeł wielu.
1: Ja mam wrażenie, że lokalne duchowieństwo wcale nie zabiega o to, żeby Polacy przyjechali do Giełdrzwałdu.
2: Nie wiem. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ale wydaje mi się, nie, jestem przekonana, że naprawdę nie ma, za mało wiemy w Polsce o Giełdrzwałdzie. Oczywiście można mówić to powody historyczne i tak dalej, ale one już się dawno skończyły, tak? Dawno się skończyły te powody historyczne. I naprawdę, kiedy słyszę w Warszawie homilię, w której mówi się, że Maryja i o objawieniach, i wymienia się Fatima, Lourdes, ewentualnie jeszcze się powie o Paryżu i cudownym medaliku, a Giełdrzwałdu nie ma. Giełdrzwałdu po prostu nie ma. A my mamy objawienia, które są ciągle aktualne. I dlatego ta książka też jest o tym właśnie, o tej aktualności też tych objawień w Giełdrzwałdzie. Trzeba tylko odczytać je na nowo raz jeszcze. One są cały czas aktualne, bo to są objawienia, które skierowane, jak każde objawienia, one są skierowane nie tylko do tej społeczności, ale do wszystkich. Jeżeli to są objawienia prywatne, które mają poznać inni, to znaczy, że są skierowane do wszystkich, niezależnie od narodu. Oczywiście one zostały przez Polaków i słusznie wykorzystane do tej walki o tożsamość, szczególnie właśnie warmiaków, do walki o zachowanie, o pogłębienie tej tożsamości polskiej, o walki o niepodległość i słusznie one zostały w ten sposób jakby wykorzystane, mówię w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale one były większe niż to, bo tam tak naprawdę w tych, można się ktoś dziwić, ale w tych objawieniach nie ma o narodzie polskim. Jest tylko a raz takie wspomnienie, co zrobić, żeby zło od narodu, od życia narodu oddalić i tak dalej. Maryja mówi przez modlitwę, tak, tylko przez modlitwę. Nie ma nic na ten temat. Jest oczywiście na temat, bo dużo rozmów prowadzonych przez dziewczynki, które zadawały pytania im zadawane dotyczące Kulturkampfu, tak, i tej walki z Kościołem.
1: Właśnie, bo te objawienia nazywane są czasem nawet wywiadem z Maryją, w sensie, że tyle tych pytań było zadanych. Bardzo. Znaczy, ja w ogóle dziwi mnie to, bo tam jest też element tego szatana, który się pod Maryję podszywał. My lubimy takie rzeczy i mam wrażenie, że każde święto maryjne, a już święto maryjne związane z Polską, a właściwie każde potrafimy związać z Polską, no ale powiedzmy 3 i 15 wiążą się też dlatego, że to są święta państwowe, w sensie 3 maja i 15 sierpnia, to jest dobry czas, żeby się jeszcze zainteresować tym miejscem, gdzie Maryja w Polsce się objawiła.
2: I to też tak teraz pomyślałam, bo to jest objawienia bardzo długie, trwające 82 dni, od 27 czerwca do 16 września, czyli znowu obejmują też te, prawda, oprócz 3 maja powiedzmy, obejmują te wszystkie święta maryjne, bardzo długo i warto się nimi zainteresować, bo to jest rzeczywiście piękne miejsce. No, prymas Wyszyński bywał był kilka razy w Giedrzwałdzie, był, koronował obraz Matki Bożej Giedrzwałdzkiej w 1967 roku. Niestety miał być w 1977 na ogłoszenie uznania objawień maryjnych, ale niestety wtedy był w szpitalu, wybierał się, był w szpitalu, był kilkakrotnie. No i trzeba powiedzieć, że no, nie mógł wykorzystać wtedy tych objawień do jednoczenia wokół nich Polaków, bo po pierwsze nie były jeszcze uznane, bo dopiero, prawda, 50 lat temu, w 1977 roku zostały oficjalnie uznane. No i nie były znane, a Jasna Góra to jednak był symbol od wieków, tak? Ale myślę, że naprawdę warto i powiem szczerze, że dziwię się, że mamy to za chwilę 150-lecie, a nie ma, jest program taki specjalny duszpasterski, oczywiście w tej archidiecezji, tak, warmińskiej, ale nie ma programu takiego, żeby mówić w całej Polsce o tych objawieniach. A myślę, że no, warto je nie tylko znać, ale no trzeba je, powinniśmy je znać, nie musimy jeździć do Lourdes, czy do, oczywiście warto, czy do Fatimy, mamy też w Polsce.
1: Mam wrażenie, że programu może duszpasterskiego na cały Kościół nie być, ale twoja książka to jest taki program dla mediów, więc w sensie taki, że o czymś będziemy rozmawiać, więc dobrze, że jest. Proszę państwa, zachęcamy do odkrywania Giedrzwałdu. Doktor Ewa Czaczkowska, historyk, dziennikarz, publicysta, autor wielu książek.
2: Dziękuję serdecznie.
1: A ten Giedrzwałd kładziemy nacisk
2: dziękuję,
1: na koniec.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
3: Radio Plus. Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W domu coś kapie, coś skrzypi, coś wymaga złotej rączki. Spokojnie, z OLX masz każdy fach w ręku, bo tutaj tysiące fachowców czeka na twoje zlecenie. OLX, każdy zyskuje.
10: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
11: Reklama.

0: Kraków.
1: Prezydent powoła Radę Nowej Konstytucji. Premier mówi o politycznej grze. Amerykanie wycofają część żołnierzy z Niemiec. Trump mówi, że więcej niż 5 tysięcy. Małopolskie lasy zapraszają na majówkę z naturą. Minęła 11:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Chodzi raczej o polityczną grę, tak premier mówi o Radzie Nowej Konstytucji, którą dzisiaj ma powołać prezydent. Pomysł Karola Nawrockiego budzi kontrowersje i sprzeciw obozu rządowego. Polska potrzebuje dzisiaj przede wszystkim stabilności, mówi Donald Tusk.
2: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę. Moim zdaniem będzie to tylko kolejne zamieszanie.
1: Premier dodał, że te słowa brzmią szczególnie poważnie w święto Konstytucji 3 maja.
2: Slogany Targowicy były równie piękne jak dzisiejszej polskiej prawicy. Ale na końcu była zdrada. Polska dzisiaj potrzebuje spójności działania. Wykorzystując fakt, że różne uprawnienia ma prezydent i różne premier, nie można tego wykorzystywać przeciwko państwu polskiemu. Nasza konstytucja nie jest doskonała, ale wystarczająco jasno precyzuje, jakie obowiązki do kogo należą.
1: Premier nie weźmie udziału w dzisiejszych państwowych uroczystościach i jest już w drodze do stolicy Armenii, Erywania, gdzie weźmie udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Spotka się tam m.in. z premierem Wielkiej Brytanii czy prezydentami Turcji i Ukrainy. Amerykanie mogą wycofać z Niemiec więcej niż tylko 5 tysięcy żołnierzy. Zasugerował to Donald Trump dziennikarzom na lotnisku w Palm Beach na Florydzie. Nie podał jednak żadnych szczegółów. Pentagon już oficjalnie ogłosił w piątek, że w ciągu najbliższych kilku lub kilkunastu miesięcy

0: W miastach, w parkach narodowych i tak świętujemy właśnie swoją polskość.
1: Ja jestem urodzona z dziada, pradziada z Lublina. Jestem szczęśliwa.
2: Wyjazdem obchodzimy, zwiedzamy Lublin.
3: Święto flagi obchodzimy od 2004 roku. Ścieżki spacerowe i edukacyjne, punkty widokowe, miejsca odpoczynku czy biwakowania. Takie atrakcje czekają jeszcze na turystów w małopolskich lasach. Leśnicy przekonują, że wiosną w lasach dzieje się najwięcej.
4: To jest ten okres, który myślę, że w ocenie wielu jest chyba najpiękniejszym okresem. Ta budząca się przyroda. W tym roku dość późno zaczynamy słyszeć ptaki, zaczynamy widzieć tą zieleń dookoła nas. W związku z tym warto wybrać się przede wszystkim do małopolskich lasów, ale myślę, że na te takie mniej znane ścieżki, bo to jest myślę, że najprzyjemniejsze w lesie, żeby spędzać ten czas jednak w samotności po prostu z lasem czy ze swoimi najbliższymi, a nie w tłumie.
3: Mówił Piotr Kempf z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. A jeśli ktoś spędza majówkę w Tatrach, to powinien uważać na żmije. Ciepła pogoda sprawiła, że jadowite węże coraz częściej można spotkać na szlakach. Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed żmijami i przypomina, należy uważnie patrzeć pod nogi oraz dokładnie sprawdzać miejsca odpoczynku poza szlakiem.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, dziś wyjątkowe święto 3 maja, Konstytucja 3 maja. Wyjątkowy ze mną również gość, pan profesor Andrzej Nowak, historyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Akademii Nauk. Witam bardzo serdecznie, panie
2: profesorze.
1: Dzień
2: dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry. No i oczywiście nie może być inny temat jak Konstytucja 3 maja i tak naprawdę raz istota jej powstania, ale czym ona była w tamtym czasie, kiedy została uchwalona, król Stanisław August Poniatowski, no i wszyscy, którzy pracowali przy tej konstytucji, jakie ona miała wówczas znaczenie dla nas, jako dla Polski?
2: Myślę, że warto uprzytomnić sobie, z jak wielką radością świętowano od razu, zaraz po jej uchwaleniu i w pierwszą rocznicę, bo to było także święto od razu ustanowione, pierwszą rocznicę jej uchwalenia, ten fakt, że Polacy okazali się, Polska, jak to dzisiaj mówimy, klasa polityczna, zdolna do połączenia wyzwania modernizacji koniecznej, bo trzeba było zmodernizować ten ustrój, z hasłem niepodległości. Polskość i nowoczesność dadzą się pogodzić, a nie tak, jak wmawiali to propagandyści rozbiorców, czyli Katarzyny II i Fryderyka, wcześniej w czasie pierwszego rozbioru Fryderyka II Pruskiego, że polskość to w skrócie nienormalność, czyli coś no już bardzo zaskorupiałego w swojej tradycji i co nie nadaje się do nowoczesnej Europy.
1: Teraz też niektórzy tak się starają trochę nam wmawiać.
2: Tak, że musimy wybrać albo nowoczesność, albo polskość. I myślę, że z punktu widzenia współczesnego bardzo ważne jest to, że pokazała, współczesnego, czyli dzisiejszego, pokazała ta konstytucja i dzieło całe Sejmu Czteroletniego, którego była zwieńczeniem, bo przypomnijmy, konstytucja została uchwalona pod koniec działania Sejmu Nadzwyczajnego, Sejmu Skonfederowanego, to znaczy takiego, w którym można było podejmować uchwały większością głosów bez zagrożenia liberum veto. Konstytucja zwieńczyła całe bardzo długie obrady tego Sejmu, gdzie no, wygłoszono tysiące mów, co samo w sobie może nie jest jeszcze wielką zasługą, ale to była bardzo żywa debata polityczna, w której wymieniano bardzo dojrzałe argumenty obok demagogii zwykłej w polityce. Pojawiała się także konkretna praca ustawodawcza, to znaczy prawo o miastach, które nadało prawa obywatelskie mieszkańcom miast królewskich. To było niezwykle ważne, dopuszczenie do praw obywatelskich nowej, licznej grupy społecznej. Były bardzo różne inne projekty ustaw, część z nich uchwalona, które pokazywały, że to jest cały program, to nie jest tylko jeden akt konstytucyjny, który składał się raptem z 11 artykułów, bo tyle liczyła Konstytucja 3 maja, ale to był cały proces, powiedziałbym, obudzenia narodu politycznego do reformy, która była konieczna. W warunkach, które były no, krótkim okienkiem, powiedziałbym takim, na chwilę uchylonym, bo Rosja, która kontrolowała wszystko w Rzeczpospolitej wtedy i starała się nie dopuścić do żadnej reformy, zelżał jej uścisk na szyi Rzeczpospolitej, ponieważ była zaangażowana w dwie wojny z Turcją i Szwecją. I wtedy musiała niejako spuścić z oka Rzeczpospolitą. I to pozwoliło właśnie na ten wyjątkowy moment, kiedy Polacy mogli decydować sami o sobie. To jest bardzo ważne.
1: Ale to wcale nie było takie oczywiste, bo była też spora, znaczna część przeciwników uchwalenia konstytucji. Nawet taki fakt odnotowano, że jeden z posłów, Suchorzewski, chciał targnąć się, czy wprowadził na obrady własnego syna i powiedział, że targnie się na jego życie, jeśli ten dokument zostanie uchwalony. Więc tam naprawdę toczyła się bardzo zacięta debata.
2: Tak, no w szczegółach ta historia dochodzenia do uchwalenia konstytucji jest rzeczywiście niezwykle ciekawa i dramatyczna. Ten gest teatralnych Suchorzewskiego, który rzeczywiście przywlókł swojego chyba 10-letniego syna i pokazywał, że jest gotów go zabić, jeżeli zostanie uchwalona Konstytucja 3 maja, jest no, pewnym anegdotycznym uzupełnieniem tych dramatycznych debat, w których dwie główne kwestie, które się ścierały, to jest to, czy Polska może zmienić swój ustrój, a raczej Rzeczpospolita, która stawała się Polską, bo przypomnijmy, że Konstytucja 3 maja de facto likwidowała Unię Polsko-Litewską i wprowadzała jednolite państwo polskie. Potem dodano do tego takie akt wzajemnego zaręczenia polsko-litewskiego, ale podkreślała konstytucja, że od tej pory to jest jednolite państwo polskie, dlatego jest uprawnione mówienie już wtedy o Polsce, nie o Rzeczpospolitej tylko. Otóż ścierał się pogląd taki, że nie należy jednak niczego zmieniać, bo przyzwyczajona jest szlachta, obywatele do ustroju republikańskiego, którego fundamentem jest liberum veto, czyli obrona jednego wolnego głosu. na Sejmie. Jeden poseł wystarczy do zerwania obrad. Ale przede wszystkim główna kontrowersja dotyczyła tego, że konstytucja wprowadziła tron de facto dziedziczny, a więc koniec wolnej elekcji. Był to wynik smutnego doświadczenia wielu kolejnych elekcji, w których dochodziło do, powiedziałbym, kłótni, a przede wszystkim do wykorzystania wolnej elekcji przez sąsiadów, którzy narzucali wtedy w czasie wolnej elekcji swoją wolę polityczną coraz bardziej brutalnie. Więc żeby temu zapobiec, reformatorzy postanowili uczynić tron dziedzicznym. I to było coś skandalicznego dla dużej części opinii szlacheckiej, która podkreślała, jeżeli nie mamy prawa wyboru swojego króla, tylko następuje tron dziedziczny, to tracimy wolność. Więc był to spór zasad. To nie jest tak, że to była, wszyscy hura krzyknęli i byli za konstytucją. Ostatecznie przeważyła ta opinia, że zmiana jest konieczna, że jest obok wolności obywatelskiej jest coś, co jest wybite na pierwszym miejscu w preambule do konstytucji i w całej jej treści. Niepodległość. Niepodległość naszej całej wspólnoty politycznej jest śmiertelnie zagrożona i musimy zrobić wszystko, żeby tak ustrój dostosować do tego, żebyśmy mogli obronić niepodległość. I trzeba wzmocnić wobec tego władzę centralną. Taki jest, można powiedzieć, wymóg.
1: Była to pierwsza konstytucja w Europie, a druga na świecie. Miała otworzyć, czy stać się otwarciem nowoczesnego państwa polskiego, ale za długo się nią nie nacieszyliśmy. Bo etap rozbiorów, który przyszedł w zasadzie już za chwilę, nie dał nam za bardzo nacieszyć się tym dokumentem, który został uchwalony przez Sejm.
2: Oczywiście, trzeba to przypomnieć, że de facto już po 14 miesiącach konstytucja została podważona przez Targowicę, to znaczy przez Konfederację Targowicką, która oparła się, wrogów konstytucji, która oparła się o pomoc militarną Rosji, co oznaczało wprost zdradę, bo odwołanie się do pomocy armii interwencyjnej 100-tysięcznej rosyjskiej armii, która wkroczyła po to, żeby obalić dzieło konstytucji i obalić de facto suwerenność Polski ostatecznie, było jasnym aktem zdrady, a raczej ciemnym aktem zdrady, można powiedzieć. I to on spowodował, w połączeniu z przemocą militarną Rosji, że konstytucja przestała faktycznie obowiązywać po 14 miesiącach, a została formalnie odwołana przez radziecki Sejm w Grodnie 2 lata po konstytucji majowej 1793. A więc z punktu widzenia takiego, można powiedzieć, praktycznego, niewiele to dało, bo to tylko kilkanaście miesięcy. A jednak symbolicznie miało to olbrzymie znaczenie, ponieważ przypomnijmy, że artykuł 11 Konstytucji stanowił potrzebę zbudowania dużej siły zbrojnej, bo żeby obronić niepodległość, obronić konstytucję, obronić prawo decydowania Polaków o samych sobie, musimy mieć siłę zbrojną. I od tego się zaczęły zresztą obrady Sejmu czteroletniego. Najpierw uchwalamy 100-tysięczną armię. Więc armia została uchwalona dość szybko. Żeby stworzyć silną armię, potrzeba czasu. Udało się stworzyć de facto 50-tysięczną armię. Rosjanie wkraczali z siłą ponad 100 tysięcy żołnierzy, łącznie ze zdrajcami z Konfederacji Targowickiej, to będzie nawet większa liczba, a więc ta siła zbrojna była w tak krótkim czasie niewystarczająca, żeby obronić Polskę. Niestety sojusznik, którym miały być Prusy, bo to sojusz z Prusami otworzył drogę, powiedziałbym nadziei.
1: Nie pomógł.
2: Nie tylko nie pomógł, ale Prusy oczywiście wbiły nóż w plecy, można powiedzieć, nie tylko twórcom Konstytucji, ale Rzeczpospolitej, bo Prusy chciały dokonać rozbioru Polski. Naiwność, powiedziałbym, tych, którzy uważali, że zabezpieczenie w sojusz z Prusami pozwoli bezpiecznie nam zmierzyć się z Rosją, kiedy ta postanowi się zemścić za zniewagę, jaką dla niej była Konstytucja 3 maja, ta naiwność rzeczywiście została ukarana, ale pytanie, czy Rzeczpospolita ostałaby się, gdyby nie było Konstytucji, jest pytaniem całkowicie nie tylko ahistorycznym, ale również naiwnym, ponieważ Rosja nastawiona była na całkowitą bezwładność, bezsilność Rzeczpospolitej i w każdej sprzyjającej chwili gotowa była ją zlikwidować. I w tym sensie konstytucja po prostu pokazała, że Polacy są w stanie się dźwignąć. Polska została rozebrana, czyli podzielona, czyli zlikwidowana, zniszczona. Nie dlatego, że upadła sama. I o to proszę wszystkich słuchaczy tego tekstu. Nigdy nie mówcie Państwo o upadku Polski, bo Polska nie upadła. Polska została zniszczona przez sąsiadów właśnie dlatego, że się podniosła. Bo konstytucja 3 maja była dowodem na to, że Polska potrafi się podnieść z zawinionych przez siebie win i błędów. Sama potrafiła się zreformować. I dlatego właśnie została zniszczona przez sąsiadów.
1: Czy data 3 maja to jest faktycznie data, kiedy konstytucja została podpisana, czy jest to data umowna, aby akurat ten dzień był przyjęty na uchwalenie konstytucji?
2: Nie, no to jest data bardzo konkretna. Rzeczywiście wtedy konstytucja została uchwalona, choć oczywiście jej przygotowanie to był proces trwający od września, od 7 września 1789 roku, kiedy utworzono na Sejmie czteroletnim wspomnianym przeze mnie, kiedy można było w ogóle już dyskutować sprawy polityczne, bo Rosja była zajęta, jak już wspomniałem, czymś innym, jako nadzorca Polski. Utworzono deputację do formy rządu, czyli jakby taką komisję konstytucyjną, na czele której stanął biskup Adam Krasiński, bohater i główny twórca Konfederacji Barskiej, więc to też było ważne, ciągłość wysiłków tych, którzy chcą niepodległości Polski. Ten, który stał na czele Konfederacji Barskiej, teraz po latach staje na czele komisji konstytucyjnej, która ma pokojową drogą wzmocnić Polskę, przybliżyć ją do niepodległości. I to trwało przez właściwie, można powiedzieć, ponad 2 lata, ta droga dochodzenia do konstytucji. Ostatnie dni były najważniejsze, kilka projektów Ignacego Potockiego, Królewski, czyli Stanisława Augusta Poniatowskiego, jego sekretarza Scipione Piatolego, kilku innych współautorów można wskazać, ale Król de facto był głównym i Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj to byli główni autorzy tego tekstu, który ostatecznie został odczytany w dzisiejszym Pałacu Prezydenckim, czyli w Pałacu Radziwiłłowskim wtedy 2 maja. No i, że tak powiem, wtedy został ostatecznie uzgodniony i, no można powiedzieć, przeforsowany na posiedzeniu Sejmu 3 maja, gdzie było 180 posłów obecnych, 70 chyba dwóch było przeciwko konstytucji, no większość była wyraźna za. Część, bardzo duża część posłów była w ogóle nieobecna, wtedy zasada kworum nie obowiązywała. I w ten sposób konstytucja została 3 maja przyjęta.
1: My zaraz kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Rozmowa na plus.
3: Reklama.
4: Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
5: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Elektryk?
9: Jest.
8: Parkieciarz?
9: Jest.
8: Malarz?
9: Jest.
8: A stolarz?
9: Też jest.
10: Na OLX znajdziesz tysiące fachowców, więc z nami masz każdy fach w ręku. OLX. Każdy zyskuje.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Reklama.

0: Kina Plus.
1: Magdalena Szefernaker, ze mną w studio profesor Andrzej Nowak, historyk. Rozmawiamy o Konstytucji 3 maja. 235 lat temu została uchwalona Konstytucja 3 maja w 1791 roku. Rozmawialiśmy o tym, że Polacy niedługo cieszyli się tą uchwałą, ustawą zasadniczą, dlatego że zaraz przyszedł czas rozbiorów, ale ta Konstytucja z nami pozostała. Jak ona była świętowana poprzez kolejne epoki, poprzez kolejne lata?
2: No, pierwsze wielkie święto to była pierwsza rocznica. To rzeczywiście było ogólnopolskie święto i warto może to podkreślić, że o ile Konstytucja została przyjęta na drodze, którą można potraktować jako swego rodzaju parlamentarny zamach stanu, no bo wspomnieliśmy przed chwilą, że z licznego, podwojonego de facto składu Sejmu obecna była mniejszość w czasie uchwalania Konstytucji, więc no kworum, które formalnie nie obowiązywało, nie było i było sporo głosów sprzeciwu. Ale później nastąpił etap ratyfikacji Konstytucji, czyli sejmiki, było ich ponad 70, wypowiadały się za Konstytucją lub mogły się wypowiedzieć przeciw. Nie było żadnego formalnego głosu sprzeciwu sejmików. 10%, można powiedzieć, zachowało milczenie, czyli milcząco, można założyć, niechętnie się odniosło do Konstytucji, ale olbrzymia większość, ponad 80%, jednoznacznie z entuzjazmem ratyfikowała Konstytucję. I to oznaczało, że w ciągu tych miesięcy, które upłynęły od uchwalenia Konstytucji do pierwszej rocznicy, ogromna większość narodu politycznego Polaków, czyli szlachty i mieszczan miast królewskich, uznała, że to jest bardzo ważny akt oznaczający odzyskanie niepodległości przez Polskę. Polska decyduje o sobie i to jest najważniejsze, co chciano uczcić 3 maja 1792 roku. No, wotum miała być Świątynia Opatrzności, która została dopiero, jak wiadomo, w III Rzeczpospolitej zbudowana z opóźnieniem. No a potem wkroczyły zaraz potem, po pierwszej rocznicy, dosłownie 2 tygodnie później, wkroczyły wojska rosyjskie i Targowica objęła rządy na mocy tej interwencji zbrojnej carycy Katarzyny. Oczywiście wspominanie Konstytucji 3 maja stało się zakazane w państwie zlikwidowanym przez Katarzynę i jej współrozbiorców, czyli najpierw to były tylko Prusy, później będzie jeszcze także Austria. I, że tak powiem, pamięć o Konstytucji przeniosła się jednakże bardzo szybko do środowisk, które nazwiemy później niepodległościowymi. To znaczy te, które uznały, że to, co najważniejsze w Konstytucji, to jest zasada niepodległości. Musimy wszystko zrobić, tak reformować ustrój, tak skupić nasze wysiłki, żeby Polska była niepodległa. I takie skojarzenie z Konstytucją było czczone, można powiedzieć, nieprzerwanie od 1791 roku aż do naszych czasów. Przypomnę choćby takie echa wyraziste tego śladu Konstytucji, jak po pierwsze ustanowienie Orderu Virtuti Militari, który został ustanowiony dla obrońców Konstytucji w 1792, kiedy wojska rosyjskie wkroczyły. Naprzeciwko ta armia polska na czele z księciem Józefem Poniatowskim, bardzo dzielnie i błyskotliwie dowodzącym tą armią razem z Tadeuszem Kościuszką, rzeczywiście pokazała, że Polacy chcą bronić niepodległości. Nie mają dość siły. Prusy zdradziły, uderzyły od tyłu, że tak powiem, na Rzeczpospolitą, mimo że miały z nią sojusz formalnie przeciwko Rosji. Niemniej wola walki w imię Konstytucji 3 maja została wzmocniona tym drugim symbolem, Order Virtuti Militari. To jest najświętsze odznaczenie, powiedziałbym, jakie Polak może dostać na polu chwały. A potem oczywiście mamy takie ślady choćby jak w panu Tadeuszu. Kto jeszcze czyta pana Tadeusza, chociaż nie chcę czynić aluzji politycznych, ale te dyskusje, które przetaczają się przez niektóre gazety, że należy przestać katować dzieci panem Mickiewiczem, uważam za przejaw szczytowego barbarzyństwa i polityki jawnie jaskrawo antypolskiej. Tak jednoznacznie bym to nazwał. A nawiązuję tutaj do koncertu Jankiela. Ten wspaniały, wieńczący niejako narrację pana Tadeusza koncert skupia się głównie wokół wspomnienia Konstytucji 3 maja i tej fałszywej nuty, która psuje tę zgodę narodową i wolę niepodległości, czyli Targowicy. Musimy pamiętać, o tym, że to weszło do krwioobiegu polskiego patriotyzmu już w końcu wieku XVIII. Mickiewicz i wielu innych to uwiecznił.
1: Pod zaborami, no, była to dla nas, dla naszych przodków, siła scalająca. Wydaje się, że już po odzyskaniu niepodległości święto 11 listopada jest takim naturalnym wręcz przyczynkiem do świętowania. Tak, my wywalczyliśmy tę wolność, ale że przez ten cały czas ta konstytucja 3 maja również była świętowana, nie jest to takie oczywiste. A jednak też po odzyskaniu niepodległości dalej była obchodzona również ta data.
2: Nie jestem oczywiście przeciwko świętu 11 listopada, to jest w oczywisty sposób dla nas fundamentalnie ważne wspomnienie, ale zwróćmy uwagę na fakt, że co my czcimy 11 listopada? De facto koniec I wojny światowej. Piłsudski przyjechał dzień wcześniej, no sam przyjazd Piłsudskiego to jeszcze nie jest epokowe wydarzenie z więzienia w Magdeburgu. Kojarzymy niejako z końcem I wojny światowej początek polskiej niepodległości. To jest dla nas najważniejsze. Ale konstytucja 3 maja i wspomnienie 3 maja świadczy o czymś jeszcze ważniejszym, a mianowicie to było nasze dzieło, wyłącznie nasze dzieło. Nie spadło nam z nieba, nie jakieś zewnętrzne mocarstwa podyktowały tę konstytucję, tylko Polacy sami w toku długotrwałej debaty uchwalili coś pionierskiego, ważnego, dobrego, odwołującego się do zasady niepodległości, co inspiruje kolejne pokolenia do takiej pracy pokojowej. To jest też bardzo ważne. Nad naszą niepodległością. No i wreszcie myślę, że samo skojarzenie z porą roku. No 3 maja to jest
1: pięknie,
2: lepszy moment,
1: wszystko
2: żeby...
1: rozkwita, wszystko rozkwita, wiosna.
2: Tak. 11 listopada trochę trudniej obchodzić czasem i oczywiście trzeba zawsze obchodzić, ale wiadomo, sprzyja nam pogoda 3 maja na ogół. I z tego także powodu myślę, że warto o tym pamiętać. Dodam jeszcze jeden argument. 3 maja został wyjątkowo brutalnie zastopowany jako pamięć o polskiej niepodległości przez władze komunistyczne, akurat z miasta, z którego się wywodzę, czyli z Krakowa. Ten najbardziej dramatyczny moment pochodzi, czyli rozpędzenie niezwykle brutalne z ofiarami śmiertelnymi włącznie manifestacji studentów i młodzieży szkolnej 3 maja 1946 roku w Krakowie przez ubecję, przez milicję, przez tą formację, która dzisiaj jest też niestety w Sejmie reprezentowana, postkomunistyczną. To właśnie wola zdławienia pamięci o polskiej niepodległości wzbudziła tę furię skierowaną przeciwko młodzieży, która o niepodległości pamięta 3 maja 1946 roku w Krakowie. To jest dodatkowy dla mnie powód, żeby wracać do tego święta, bo to jest święto wszystkich tych, którzy o niepodległość Polski walczyli. Od XVIII wieku, no powiedziałbym, do dzisiaj.
1: Polacy zawsze jednoczyli się w momentach trudnych, w momentach próby, również czas powstania Solidarności, stanu wojennego, to też są te chwile, kiedy też łączyliśmy się przy właśnie dacie 3 maja.
2: Tak, no na pewno, no oczywiście wspominano wtedy i rocznicę powstań, nawiązywano do tego, ale ważnym aspektem właśnie w czasach Solidarności było to poczucie, że możemy na drodze pokojowej odzyskać suwerenność, czy w każdym razie zdolność decydowania o samych sobie. Kto pamięta te czasy, te niekończące się debaty na rozmaitych komisjach zakładowych Solidarności, NZS-u, ja to akurat z NZS-u pamiętam, to może przez ten pryzmat uświadomić sobie, jak to wyglądało na tym Sejmie 4-letnim. No te kilkanaście tysięcy przemówień, prawda? No to jest właśnie wolna debata, która wymaga cierpliwości, czasu, ale tylko tak można w wolny sposób dojść do czegoś wspólnego, do dobra wspólnego, można powiedzieć. I takie mam skojarzenie między czasami Solidarności, pierwszej Solidarności 80-81, a wspomnieniem Konstytucji 3 maja. No, potem przyszła przemoc zewnętrzna. Targowica znów jednoznacznie kojarzyła nam
1: czyli
2: się.
1: Czyli historia kołem się toczy.
2: Tak, ale miejmy nadzieję, że nie zawsze tak będzie się powtarzała i że jednak ta droga prowadzi do wzmacniania naszej niepodległości, do wyciągania błędów, wniosku z naszych błędów liczenia na sojusze, które się nie sprawdziły. Tak jak w 91 roku takim dramatycznym błędem było liczenie na sojusz z Prusami. No, po prostu powinniśmy jednak pewne wnioski z historii wyciągać. Dlatego ją przypominamy.
1: Za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
0: Rozmowa na plus.

0: RMFM na plus.
1: Magdalena Szefernakera, ze mną w studio niezmiennie profesor Andrzej Nowak. Rozmawiamy o Konstytucji 3 maja, o tym, dlaczego należy wspominać, oczywiście o uchwaleniu samej Konstytucji, ale co ona dla nas znaczy dziś? No i przede wszystkim pytanie, czy może jest już czas na zmianę Konstytucji? Panie profesorze.
2: Warto przypomnieć może, że Konstytucja 3 maja, jej autorzy byli świadomi tego, że Konstytucję trudno napisać na wieczne czasy. Oczywiście Konstytucja powinna bardzo długoterminowo planować swoje zasady, żeby była skuteczna. No najbardziej udało się to Amerykanom. Im mniej artykułów, tym lepsza Konstytucja, tak bym powiedział.
1: Potem i poprawek, i mniej zmian.
2: Tak, ta majowa miała 12, znaczy 11, prawda, de facto z preambułą 12 takich punktów głównych, ale przewidywała ta właśnie Konstytucja 3 maja, jej autorzy, że z czasem trzeba będzie coś skorygować. Uznawali to, nie jesteśmy takimi geniuszami, żeby na zawsze wymyślić coś idealnego dla Polski i dlatego przewidywali, że co 25 lat będzie zbierał się Sejm Konstytucyjny, oprócz tych zwyczajnych, które Konstytucja przewidywała, uchwalających takie prawo na bieżąco, można powiedzieć, i kontrolujących pracę rządu. Co 25 lat miał się zbierać Sejm Konstytucyjny, który być może zmieni Konstytucję. No nie wiadomo, nie zawsze oczywiście ta zmiana może być konieczna co 25 lat, ale co 25 lat posłowie powinni zebrać się i zastanowić, co powinniśmy zmienić w Konstytucji, poprawić, uzupełnić, bo są nowe wyzwania lub też któreś z rozwiązań okazało się niewłaściwych, błędnych, w praktyce się nie sprawdziło. Więc mądrość autorów Konstytucji polegała na tym, że uznali, że ich dzieło powinno być korygowane co ćwierć wieku.
1: Cóż za celne wskazanie, co 25 lat, ale w ogóle, że należy dokonywać zmiany. Każda próba, propozycja zmiany Konstytucji wywołuje ogromne poruszenie i w społeczeństwie, no i oczywiście wśród polityków. To jest temat, który bardzo budzi emocje. Oczywiście prezydent ma taką prerogatywę, że może zaproponować zmianę, ale musi ją przyjąć Sejm. Czy widzimy tutaj jakąś szansę na w ogóle rozpoczęcie takiego dyskursu, takiej debaty, bo prezydent Karol Nawrocki zapowiadał, że chciałby jakieś zmiany w Konstytucji przeprowadzić? Były takie już medialne informacje przekazywane.
2: No oczywiście to są kwestie decyzji politycznych. Myślę, że układ obecny personalny jest tego rodzaju sił politycznych w Polsce, że marszałkiem Sejmu jest przedstawiciel tej partii, która miała decydujący wpływ na kształt Konstytucji 1997 roku. Prezydent Kwaśniewski wciąż cieszy się i bardzo dobrze, dobrym zdrowiem i wciąż ważnym autorytetem pozostaje dla dużej części społeczeństwa. I chociaż przewodniczący Komisji Konstytucyjnej z 97 roku, no właśnie niedawno został skazany prawomocnym wyrokiem za przejechanie starszej osoby na pasach, mam na myśli marszałka Czarzastego, przepraszam, Cimoszewicza, bardzo przepraszam, chodzi mi o tę samą formację, więc to wskazuje na to, że ta część akurat, bardzo istotna przy uchwalaniu Konstytucji 97 roku, może być niechętnie nastawiona do zmiany, no wychodząc z założenia, uchwaliliśmy coś tak genialnego, coś tak dobrego, że nigdy tego nie należy zmieniać. Ale myślę, że wielkość w polityce mierzy się gotowością do uznania, że nie jest się największym, tylko że po prostu istnieje możliwość korekty, że istnieje potrzeba wysłuchania głosów wynikających z praktycznego doświadczenia. No myślę, że dzisiaj głównie dyskusja ogniskuje się, i to nie tylko polityczna, ale po prostu ludzi, których interesuje nasze prawo zasadnicze. Jak jest rozłożona odpowiedzialność w sferze władzy wykonawczej? Bo de facto jest ona częściowo podzielona, no bo prezydent ma część prerogatyw, cieszy się olbrzymim mandatem społecznym, jest głową państwa, bardzo wyraźnie to zresztą ta konstytucja podkreśla, ale jednocześnie w pewnych zakresach jest skrępowany, ponieważ to rząd ma główne narzędzia w dziedzinie polityki wykonawczej. No i stąd pytanie, czy powinniśmy mieć bardziej system kanclerski, czyli rząd odpowiada de facto za wszystko, co najważniejsze w polityce wykonawczej, jak w Niemczech powiedzmy, czy bardziej system prezydencki, jak we Francji, czy do pewnego stopnia w Stanach Zjednoczonych. No i myślę, że to jest kwestia, którą należy dyskutować, nie z góry rozstrzygając, po której stronie tego sporu należy się opowiedzieć, ale to jest ważne zagadnienie, bo widać, widać pewne tarcia tutaj, pewne niedoskonałości, które no, być może trzeba przemyśleć i być może usunąć. Może są jakieś inne punkty, które warto jeszcze raz zbadać, zastanowić się. No myślę, że jest miarą dojrzałości naszego narodu i reprezentacji politycznej naszego narodu, to byśmy pozwolili sobie pomyśleć raz jeszcze po 20, już nie 5, ale 8 latach.
1: No właśnie chciałam powiedzieć, że już to 25 lat, które było zapisane w Konstytucji 3 maja już minęło, ale tutaj pamiętajmy, 2/3 głosów Sejmu muszą być za tą zmianą, więc to też jest duża zmiana, ogromny projekt, ale popatrzmy jeszcze na chwilę na młode pokolenie, na to, jak młodzi podchodzą do historii. Oczywiście no tu bez wątpienia wiemy, że wszystkie takie daty jak no, wspomniany już 11 listopada czy 3 maja są niezwykle ważne. Jak promować wśród młodzieży pamięć historyczną, bo ona jest niezwykle cenna i tak naprawdę służy do tego, żeby młode pokolenie, a później już to pokolenie, które będzie wchodziło w dorosłość, dalej w odpowiednim kierunku prowadziło Polskę. Jak wśród młodych promować chociażby datę Konstytucji 3 maja, święto 3 maja?
2: Myślę, że z jednej strony warto zwrócić uwagę na występującą niestety okoliczność realnego zagrożenia naszej niepodległości. To oczywiście, powiedzmy, 5 lat temu to byłby temat bardzo abstrakcyjny. Natomiast dzisiaj widzimy od czasu otwartej agresji rosyjskiej w naszym najbliższym sąsiedztwie i w związku także z dyskusjami o tym, że jedynym zabezpieczeniem przed tą agresją jest rezygnacja z niepodległości i rozpuszczenie państwa polskiego w szerszej strukturze europejskiej, ponieważ tylko ona nas może obronić, no to jest powód po prostu, żeby się zainteresować tym, jak to historycznie rozwiązywano. Czy rzeczywiście takiemu szantażowi należy ulegać, prawda, że skoro sami się nie potrafimy obronić, to w takim razie zlikwidujmy państwo polskie i ograniczmy je do roli marchi wschodniej, szerszej wspólnoty politycznej w dużym uproszczeniu. Więc takie pobudzenie refleksji nad praktycznymi pytaniami dnia dzisiejszego. I myślę, drugi aspekt, ten niepodległościowy aspekt wpisany w samą preambułę. Proponuję, czytajcie państwo preambułę Konstytucji. Ona, język oświeceniowy był trochę, że tak powiem, złożony składniowo, zdania były bardzo długie, ale jednak zachęcam do odczytania preambuły Konstytucji 3 maja. To, co jest w niej najważniejsze, to jest to, że wracamy do możliwości decydowania o samych sobie. No młodzi ludzie chyba powinni być na to wrażliwi. Czy chcecie decydować o samych sobie, czy chcecie, żeby za was ktoś decydował? Jeżeli chcecie, żeby za was ktoś decydował, to machnijcie ręką na Konstytucję, machnijcie ręką na polskie państwo. Niech decydują za was starsi, mądrzejsi. Tylko mam nadzieję, że jednak wśród młodzieży takie nastawienie lekceważące do własnej podmiotowości nie przeważy. Więc proponuję odwoływać się do tych dwóch elementów.
1: Ja nawet mam tutaj fragment ze sobą preambuły. Tak. Myślę, że możemy jeszcze odczytać słuchaczom, chociaż to też zachęcamy pewnie do lektury, żeby przeczytać samemu. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy, zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samych sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy.
2: Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów. To jest najważniejszy, kluczowy fragment tej długiej preambuły. Poczujmy tę wolność i brońmy tej wolności, żeby obcy zewnętrzny czynnik nie dyktował nam naszych praw.
1: I oczywiście pięknym, na pewno zewnętrznym też objawem jest zawsze wywieszenie flagi. W związku raz z Dniem Flagi, ale też z Konstytucją 3 maja. No i świętujmy, bo to jest piękny dzień dla nas, dla Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Andrzej Nowak był moim Państwa gościem. Dziękuję Panie
2: dziękuję
1: Profesorze.
2: Dziękuję bardzo. Proponuję nie zdejmować tej flagi. Bądźmy dumni z flagi na co dzień, nie tylko 2 i 3 maja.
1: Dziękuję, kłaniam się. Magdalena Szefernaker.
0: Rozmowa na plus.

0: Reklama.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
0: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Order Orła Białego dla Andrzeja Poczobuta. Odebrał go osobiście. Poważny wypadek na autostradzie A4. Jedna osoba trafiła do szpitala. W połowie maja ma zostać ogłoszona pierwsza encyklika Leona XIV. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie czuję się bohaterem, mówi Andrzej Poczobut, odznaczony Orderem Orła Białego. Uroczystości odbyły się na Zamku Królewskim w Warszawie. Odznaczenie wręczył mu prezydent Karol Nawrocki.
2: Odznaczeni zostali Orderem Orła Białego pan Andrzej Poczobut.
1: Prezydent podkreślił, że Andrzej Poczobut to człowiek, który dla polskości, dla walki o prawa człowieka był gotowy pójść do więzienia i wrócił jako zwycięzca.
3: I nie waham się, jako historyk i były prezes Instytutu Pamięci Narodowej, powiedzieć, że Andrzej Poczobut to bohater i człowiek niezłomny.
1: Głos zabrał też sam Andrzej Poczobut. Zaznaczył, że odbiera to odznaczenie jako uhonorowanie Związku Polaków na Białorusi, prześladowanych przez reżim Łukaszenki.
4: Czuję się wręcz onieśmielony. Chodziło o to, że nie czuję się bohaterem. Dla mnie bohaterami tej historii są przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Osoby o gloryfikację których byłem oskarżony. Jest coś, co nas wszystkich łączy. I to jest polskość, i to jest piękne. I za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
1: Andrzej Poczobut w białoruskim więzieniu spędził ponad 5 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Poważny wypadek na autostradzie A4. Jedna osoba trafiła do szpitala. A4 jest zablokowana pomiędzy Legnicą a Bolesławcem w stronę Niemiec. Zderzyły się dwie osobówki, mówi Przemysław Ratajczak z dolnośląskiej policji.
5: Pojazd, który został najechany, uderzył barierę energochłonną, następnie dachował. Jeden z pasażerów tego pojazdu został zabrany do szpitala. Niestety autostrada w kierunku Zgorzelca jest zablokowana. Funkcjonariusze kierują na miejscowość Chojnów.
1: Autostrada może być zablokowana jeszcze przez kilka godzin. Trwa szacowanie strat po ogromnym pożarze w Wielkopolsce. W nocy w Racocie zapalił się tartak, a strażacy walczyli z ogniem przez 8 godzin. Paliła się hala produkcyjna wypełniona drewnem.
6: Zagrożone były sąsiednie hale i składowane obok drewno. Dach hali uległ zawaleniu, stąd też strażacy musieli gasić obiekt z zewnątrz.
1: Powiedział nam Dawid Kryś ze Straży Pożarnej w Kościanie. Strażacy użyli też dronów i robota gaśniczego. W pożarze nikt nie ucierpiał.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawdopodobnie 15 maja ma zostać ogłoszona pierwsza encyklika papieża Leona XIV. To informacje niemieckiej agencji katolickiej KNA, która powołuje się na źródła w Watykanie. 15 maja ma być datą symboliczną. Wtedy minie dokładnie 135 lat od ogłoszenia encykliki Rerum Novarum Leona XIII. Uznaje się, że od tej pory rozwinęła się nowoczesna nauka społeczna Kościoła.
7: Rozpoczynamy niedzielne popołudnie z Radiem Plus. Minęła 12, trzeci dzień maja, czyli majówka trwa jeszcze w najlepsze. Janek Pasterski, a już teraz Tina Turner.

0: Król popu Michael Jackson sprawił, że mieliśmy ochotę trochę poprzebierać kończynami, nawet siedząc na sofie i odpoczywając w to niedzielne popołudnie.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Reklama.

0: Gorące rytmy to Gloria Estefani Conga i temperatura też myślę, że w najbliższych tygodniach już będzie tylko wzrastała do takich wartości letnich, a pierwszy dzień kalendarzowego lata już 21 czerwca to szybko zleci, ani się obejrzymy, a będą te wymarzone wakacje.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
4: Gorąco? Wpadł!

0: KFC. Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
1: Marketyjan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Masło tylko wybrane rodzaje, super cena 79 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 100 zł. Limit 2 sztuki na osobę.

0: filet z piersi kurczaka, super cena 13,99 za kilogram. Przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 4 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Prezydent chce nowej konstytucji, powołał specjalną radę. Kolejny balon przemytniczy na Lubelszczyźnie spadł pod Kraśnikiem. Kościół musi być otwarty na wszystkich, mówi papież w piątą niedzielę Wielkanocy. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na Placu Zamkowym w Warszawie oficjalne uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 maja i mocne słowa prezydenta.
2: W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, Król Polski.

0: przemówieniu prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że obecny konflikt polityczny niszczy wspólnotę, a Polska jest w momencie konstytucyjnym. Tak zapowiedział pracę nad powstaniem nowej ustawy zasadniczej.
1: Konstytucja z roku 97 była potrzebnym momentem kompromisu. Zmieniło się wszystko. Musimy mieć taką odwagę jak oni, jak twórcy Konstytucji 3 maja. Odwagę rozpocząć dyskusję o nowej konstytucji, o konstytucji nowej generacji roku 2030.
0: Prezydent nie wskazał jednak, jaki system Polska powinna wybrać, prezydencki czy premierowski.
1: Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki. Dlatego właśnie powołałem dzisiaj korpus, fundament Rady do Spraw Nowej Konstytucji.
0: W składzie Rady Nowej Konstytucji znalazło się na razie 7 osób. Między innymi była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, były europoseł PiSu Ryszard Legutko czy konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Kolejny balon przemytniczy na Lubelszczyźnie. Szczątki odnaleziono wczoraj wieczorem pod Kraśnikiem na polu w gminie Trzydnik Duży. Trwają czynności wyjaśniające, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
3: Jak faktycznie wykazały oględziny, były to szczątki balonu, który najprawdopodobniej służył do celów przemytniczych. Znalezione fragmenty tego obiektu zostały sprawdzone pod kątem niebezpiecznych substancji, a następnie zabezpieczone.
0: Sprawą zajmuje się już Straż Graniczna i prokuratura. Przypomnijmy, w czwartek inny balon z papierosami z wschodniej granicy wylądował między blokami pod Lublinem. To nie jest bezpieczna majówka dla motocyklistów. W ciągu ostatnich kilku dni w całym kraju doszło do wielu tragicznych wypadków z udziałem jednośladów. Tylko w województwie małopolskim, w okolicach Nowego Sącza Limanowej i na Podhalu policjanci apelują o ostrożność i wolniejszą jazdę.
4: Bacznie obserwujmy, co na tej drodze się znajduje. Nie szarżujmy, nie przeceniajmy swoich możliwości. Pamiętajmy o tym, że wszystkie te takie elementy na drodze żwiru, piasku powodują to, że w momencie pokonywania zakrętu można utracić przyczepność. No i może się to skończyć tragicznie.
0: Mówił Ryszard Ogórek z policji w Nowym Sączu. Wypadki z udziałem motocyklistów zazwyczaj kończą się bardzo poważnie, bo nie są chronieni kabiną jak kierowcy samochodów.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Każda wspólnota chrześcijańska winna być domem otwartym dla wszystkich i wrażliwym na każdego, powiedział Ojciec Święty w rozważaniu przed wielkanocną modlitwą Regina Celi. Jak dodał, w Bogu jest miejsce dla każdego, w domu Ojca, gdzie wszyscy są oczekiwani i przyjęci. Miłując się wzajemnie, przekazujemy sobie tę świadomość, to nowe przykazanie. W ten sposób przewidujemy niebo na ziemi i pokazujemy wszystkim, że braterstwo i pokój są naszym przeznaczeniem, powiedział Leon XIV. Dziś w kościele obchodzimy piątą niedzielę wielkanocną.
5: Dzień dobry po 13, Janek Pasterski, a w głośnikach w Radiu Plus już teraz Stevie Wonder, który dzwoni po to, żeby powiedzieć: kocham cię.

0: szybka wycieczka do Włoch, tam gdzie nigdy nie brakuje słońca. Ricky Epoveri, Mamma Maria.
1: Reklama.
2: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
1: Reklama.

Panowie z Modern Talking i tak zwana Yamaha. Pięknie wpadły nam te rytmy do niedzielnego obiadu, bo to już taka godzina. No chyba, że ktoś już po, to teraz coś na trawienie, bo odrobinę spokojniej. Czerwone gitary płoną góry, płoną lasy.

0: Majówka z Radiem Plusa przy takich dźwiękach jak te. Można powiedzieć, że grill sam się rozpala. To był Billy Joel i Uptown Girl, a za chwilę duet Roxette.
1: Reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: To był błąd skoczka, informuje organizator, po śmierci spadochroniarza w Lesznie. Na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent odznaczył 3 osoby orderami Orła Białego. Zapytaliśmy mieszkańców Łodzi, jak spędzają majówkę. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek jednak zablokowana jest droga krajowa nr 15 z Torunia do Brodnicy. Do wypadku doszło w Brzeźnie. Zderzyły się 3 osobówki, jedna osoba jest ranna. Policja wyznaczyła objazdy przez Tużno i Młyniec. To był błąd skoczka, informuje organizator skoków spadochronowych po tragicznym wypadku. W piątek w Lesznie zginął 39-latek.
2: Podczas lądowania ze skoku z wysokości 4000 metrów skoczek wykonał agresywny zakręt na zbyt małej wysokości, co skutkowało silnym uderzeniem w ziemię. Czytamy w oświadczeniu strefy Leszno organizatora skoków. Mężczyzna był doświadczonym skoczkiem i był to jego 1070 skok. Jego sprzęt był sprawny i spełniał wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Całe zdarzenie lotnicze było wynikiem błędu skoczka przy lądowaniu, wyjaśnia organizator skoków. Po tragedii sprawą wypadku zajęła się policja pod nadzorem prokuratury oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.
1: Joanna Haliasz, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie tylko Andrzej Poczobut. Na Zamku Królewskim w Warszawie prezydent odznaczył 3 osoby orderami Orła Białego. Otrzymali je dyrygentka Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, działaczka opozycji z czasów PRL Hanna Łukowska-Karniej oraz reżyser Jan Majewski. Order z rąk Karola Nawrockiego odebrał też Andrzej Poczobut, uwolniony we wtorek z białoruskiego więzienia, działacz Związku Polaków na Białorusi.
3: Jestem dumny, że mogę podziękować dla pana prezydenta Karola Nawrockiego za działania na rzecz mojego uwolnienia. Jestem tak samo dumny, że mogę podziękować dla pana poprzednika, prezydenta Andrzeja Dudy, dla rządu Donalda Tuska, dla rządu Mateusza Morawieckiego. Jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość i to jest piękne i za to wszystkim wam bardzo serdecznie dziękuję.
1: Podkreślał Andrzej Poczobut po odebraniu orderu Orła Białego, zanim został nim odznaczony już 11 listopada. Dodajmy, że krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski odebrał powstaniec warszawski Jakub Nowakowski, a krzyżem komandorskim odznaczona została polska lekarka i misjonarka świecka Helena Pyz za niesienie pomocy trędowatym w Indiach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Kończy się majówka, a pogoda dopisuje. Zapytaliśmy mieszkańców Łodzi, jak spędzają ten czas.
4: Jak spędzacie ten weekend majowy?
5: Całą rodziną.
6: Na luzie, na łonie przyrody. Mamy piękne parki, mamy las, mamy zieloną okolicę. Można odpocząć.
4: Majówka trochę na sportowo?
7: Na sportowo majówka. I rekreacyjnie, cały czas na rowerze. Piękne słońce, super. Wreszcie się zrobiło ślicznie i to trzeba wykorzystywać, żeby właśnie w ruchu cały czas być.
4: Jak spędzacie majówkę?
8: Rodzinnie. Na spacerze do lasu. Żeby skorzystać z pogody.
9: Trzeba odpoczywać. Rodzinnie najlepiej w gronie najbliższych.
10: Czas na luz musi być.
1: A z mieszkańcami Łodzi rozmawiała Ela Piotrowska.
11: Trzymałem ten numer na odpowiednią chwilę i myślę, że rozpoczęcie kolejnej godziny z Radiem Plus to będzie właśnie ten czas. Brian Adams już teraz i Heaven. Dzień dobry, Janek Pasterski.

coraz dłuższe. Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień, wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Dla tych, którzy chcą wszystkiego, I Want It All to Queen w Radiu Plus i wszystko, jeśli chodzi o najlepsze przeboje z nutą nostalgii, znajdziecie właśnie w Radiu Plus za chwilę. Alphaville i The Archies.
1: Reklama. Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na Ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87. Stacje paliwa Bak. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa Bak? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
3: Marketyjan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Masło tylko wybrane rodzaje, super cena 79 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 100 zł. Limit 2 sztuki na osobę. Filet z piersi kurczaka, super cena 13,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 4 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnik.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Można poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

Gdyby komuś było jeszcze niewystarczająco słodko, to była taka dodatkowa porcja deseru muzycznego. The Archies i Sugar Sugar. Trwa długi weekend majowy, niedziela jeszcze cały czas korzystamy. Zaglądam do kalendarza, widzę, że mamy dzisiaj dzień bez komputera. Bardzo dobrze, warto tę niedzielę spędzić, nie przed ekranem monitoru, ale na przykład z Radiem Plus, czy też na fajnym spacerze. Do tego mamy też dzień słońca. No to łapmy te promienie słońca. Ładujmy baterie przed poniedziałkiem.

0: Przyjemne, nieśpieszne rytmy, idealne na niedzielne popołudnie z Radiem Plus, idealne na majówkę, która jeszcze cały czas trwa, a za chwilę przeniesiemy się na egzotyczną wyspę razem z Madonną.
1: Reklama.
2: Lubisz lody?
3: Lubię.
2: Ja lubię owocowe.
3: A ja śmietankowe.
2: Na patyku.
3: Z pudełka.
2: A chcesz spróbować moich?
3: A ty moich?
2: Koral. Przełamuje lody.
4: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest zarzut dla Sternika Łodzi po tragedii na Pomorzu. Trump chce wycofania żołnierzy z Niemiec. My chcemy solidarności, odpowiada polski premier. Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa w czasie powrotu z majówki. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po wypadku na jeziorze Salino Sternik usłyszał zarzut. Chodzi o kierowanie łodzią w stanie nietrzeźwości. 33-latek został zatrzymany w nocy z piątku na sobotę. Miał 1,5 promila. Łódź z 5 osobami przewróciła się, 2 zginęły. Policjanci ustalają okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło w miejscowości Tuczna na Lubelszczyźnie. 28-letni motocyklista zginął na miejscu, mówi Katarzyna Gongolińska z Bialskiej Komendy.
2: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 62-latka, kierując samochodem marki Ford, podczas skręcania w lewo nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motocykliście.
1: Ruch w Tucznej odbywa się wahadłowo. 5000 amerykańskich żołnierzy wycofanych z Niemiec to nie koniec, zapowiada prezydent USA Donald Trump. Pentagon ogłosił, że w ciągu najbliższych miesięcy amerykańska obecność u naszego zachodniego sąsiada się zmniejszy. Ma to być reakcja prezydenta USA na krytykę wojny z Iranem ze strony kanclerza Niemiec Friedricha Merza. Liczba wycofanych żołnierzy może jednak wzrosnąć, tak na pytania dziennikarzy odpowiada Trump. Znacznie obetniemy liczbę żołnierzy o więcej niż 5000. A polski premier Donald Tusk odpowiada, że konflikty wewnątrz NATO to ostatnie, czego potrzebujemy.
3: To jest kolejny sygnał ostrzegawczy, że niektórzy politycy, w tym prezydent Trump, mają trochę inne podejście niż te tradycyjne, dotychczasowe podejście, które dawało nam wszystkim gwarancję i poczucie bezpieczeństwa. Chcemy jak największej solidarności, także militarnej, między Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Europą. To jest nasze 11 przykazanie.
1: Przypomnijmy, Trump wcześniej zapowiadał, że wycofa amerykańskie wojska z baz we Włoszech i Hiszpanii. W całej Polsce trwają uroczystości upamiętniające uchwalenie Konstytucji 3 maja. W olsztyńskich obchodach pod kolumną Orła Białego udział wziął m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek.
4: Ponad 200 lat temu twórcy Konstytucji 3 maja, a dziś my, musimy ciągle przypominać i pokazywać, że państwo to przede wszystkim wspólnota wolnych ludzi.
5: Czym ta biało-czerwona, którą pan w ręku dzierży i ma kotylion, dla pana jest?
6: To jest dla mnie siła, miłość, tradycja, bo ja jestem były żołnierz i tradycji się trzymam.
1: Konstytucja 3 maja była drugą na świecie po Stanach Zjednoczonych i pierwszą w Europie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś ostatni dzień majówki. Miliony Polaków wracają do domów samochodami. Policja przypomina o zasadach bezpieczeństwa na ekspresówkach i autostradach. Jeśli zdarzy się wypadek, szczególnie ważny jest korytarz życia.
7: Warto zapamiętać, że jeżeli mamy więcej niż 3 pasy ruchu, to prawa ręka sugeruje, że jeden pas w lewo, pozostałe prawe pasy w prawo. Korzystamy z tego, co daje nam jezdnia, przemieszczamy się na boki. Oczywiście jak już zostanie utworzony ten korytarz życia, to pojazdy nie powinny korzystać z tej przestrzeni, tylko i wyłącznie służby, ewentualnie holowniki.
1: Przypomina Tomasz Zieliński z warmińsko-mazurskiej policji. Powinniśmy też pamiętać o tak zwanej jeździe na suwak. Od 2019 roku to obowiązek.
8: Gorące, bałkańskie rytmy, obiecywałem, że będą i są już teraz. Na dobry początek tej godziny minęła 15. Kaja i Goran Bregowicz. Prawy do lewego. Janek Pasterski.

0: Niedziela, trzeci dzień weekendu majowego. No faktycznie, jak w tej piosence Ryana Parisa, Dolce Vita, czyli całkiem słodkie życie.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Kierowco, z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 5 maja, obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
1: Reklama.

No i to jest genialny numer do wpatrywania się w kiełbaskę na grillu. Czy już gotowa, czy nie gotowa. Mam nadzieję, że tak, że już prawie, że wasze jedzonko wam powoli dochodzi. Co prawda, taki oficjalny dzień grilla mieliśmy wczoraj, w sobotę, ale wiadomo, że jak trwa majówka, to jeńców się nie bierze.

0: haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
1: Teraz wagacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Gorąco.

0: tylko w KFC.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jan Sternik usłyszał zarzuty po tragedii na jeziorze Salino. Debata o nowej konstytucji. Prezydent powołuje radę, premier sceptyczny. Reżim Łukaszenki wydala kolejnych polskich duchownych z Białorusi. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla Sternika po tragedii na jeziorze Salińskim. W nocy z piątku na sobotę w miejscowości Salino na Pomorzu przewróciła się łódka z 5 osobami. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin. 2 osoby utonęły. Zatrzymano Sternika Łodzi.
2: Dzisiaj 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym. Następnie został doprowadzony do prokuratora, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz kontaktowania się z uczestnikami tego tragicznego zdarzenia.
1: Mówiła Karolina Pruchnia.

0: policji w Wejherowie sternik miał ponad 1,5 promila alkoholu.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: W rocznicę powstania pierwszej konstytucji rozpoczyna się debata o pisaniu nowej. Prezydent Karol Nawrocki powołał specjalną radę i już jej skład budzi kontrowersje, bo znalazła się tam m.in. Julia Przyłębska, była prezes Trybunału Konstytucyjnego, krytykowana przez obecną koalicję rządową. Na działania prezydenta odpowiada premier, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: W przemówieniu na Placu Zamkowym w Warszawie Karol Nawrocki podkreślał, że Polska potrzebuje konstytucji nowej generacji.
3: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może. Że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki.
2: A premier Donald Tusk odpowiada, że obecna konstytucja wystarczająco precyzuje podział obowiązków.
4: Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie. Więc tak naprawdę chodzi raczej o polityczną grę.
2: Rada nowej konstytucji liczy na razie 7 osób, ale prezydent zapowiedział, że zaprosi do niej kolejnych ekspertów i parlamentarzystów.
0: Oprócz Julii Przyłębskiej w Radzie znaleźli się m.in. były senator PiSu Ryszard Legutko, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski czy były marszałek Sejmu Józef Zych. Trzech księży katolickich obywateli Polski zmuszono do opuszczenia Białorusi. To informacje portalu Znadniemna. Kapłani przez wiele lat pełnili posługę w diecezji witebskiej. Jednym z nich jest znany ksiądz Stanisław Mrzygłód, salwatorianin, wieloletni proboszcz w Brasławiu, w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Królowej Jezior. To kolejny przypadek w ostatnich miesiącach. Wcześniej podobną sytuację zgłosiła diecezja pińska, którą musiało opuścić dwóch kapłanów z Polski.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Wrak auta po dachowaniu i ani śladu kierowcy. Nad ranem policjanci w miejscowości Kryniczno pod Wrocławiem znaleźli rozbity samochód, który leżał na dachu. W pobliżu nikogo nie było.
5: Na miejscu wykonano czynności procesowe pod kątem wypadku. Oddzwoniono także szpitale pobliskie, czy żadne osoby poszkodowane się nie zgłosiły. Także z wynikiem negatywnym w pojeździe brak osób.
0: Mówiła Lidia Łynko z policji w Trzebnicy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca uciekł.
6: To był serwis informacyjny w Radio Plus. Bardzo dziękuję. Teraz czas na przeboje z nutą nostalgii. OMD i Enola Gay już za parę minut, później Mike Oldfield i Maggie Reilly, a zaczynamy od piosenki zespołu Foreigner. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: W Radio Plus BJ Thomas, świetny kawałek do samochodu. Kiedy się jedzie, muzyka gra, ładna pogoda i to taki utwór, przy którym za szybko nie można jechać, to tak spokojnie. I tego wam właśnie życzę. Spokojnej jazdy, jest popołudnie niedzielne, wiele osób wraca gdzieś tam z majówki, więc pamiętajmy o tym, żeby bezpiecznie, lepiej wolniej, lepiej trochę później dojechać, ale za to spokojnie. Za chwilę na naszej antenie kolejne muzyczne propozycje. Będzie Sweet Harmony i Beloved, to już za parę minut.
1: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Można poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.

Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. To jest Kim White. Tak sobie się ułożył ten weekend majowy, prawda? Tak jakoś wypadło akurat w sobotę i w niedzielę, więc tylko piątek wolny, krótka ta majówka. No niestety, tak to już czasami w kalendarzu jest. Nie można było zrobić sobie dwóch tygodni wolnego. Kończy nam się powoli ten weekend majowy. Jeszcze parę godzin przed nami, więc korzystajmy, wypoczywajmy, nabierajmy sił przed kolejnym tygodniem. Jutro meldujemy się w pracy. Anna Jantar teraz na naszej antenie. Tyle słońca w całym mieście, a później Bad Boys Blue.

0: Walter Klapp na antenie Radio Plus, to tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Tak wspomniałem o tym, że jutro to już trzeba wrócić do pracy. Jakoś rano wstać, a wstawać to najlepiej z nami. Kasia i Tomek przywitają was jutro bladym świtem. Ci wszyscy, którzy chcą zacząć dzień w dobrym humorze, powinni włączyć Radio Plus, bo będziemy mieli dla was mnóstwo atrakcji, no i oczywiście świetne przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę Take That, a później je Mama Send the Papa.
1: Reklama.
2: Na planie daje z siebie wszystko. Kolory, ruch, energia. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, wchodzę w dres, biorę lody Koral i wracam do siebie. Wybieram Koral.
3: Marketyjan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Masło tylko wybrane rodzaje, super cena 79 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 100 zł. Limit 2 sztuki na osobę. Filet z piersi kurczaka, super cena 13,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 4 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklep Jan, twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

Za 3 minuty 17. Już za chwilę startuje kolejna godzina z przebojami z nutą nostalgii. Na początek wybrałem piosenkę Another Day in Paradise, Phil Collins, więc jak sami słyszycie, świetnie się zacznie, a później gwarantuję, że będzie równie dobrze. Zostańcie z nami, zostańcie z Radiem Plus.

przed chwilą minęła 17. No niestety, nie brzmi to tak dobrze jak 17 w piątek, albo jeszcze lepiej w czwartek. To już jest niedziela, a więc finał majówki. Na antenie Radia Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii. Vaya con Dios, Mango Jerry. Za parę minut zaczynamy od Phila Collinsa, Andrzeja Szczyszyn. Dzień dobry.

0: Foo Truth i Kenny Loggins na antenie Radia Plus. Bardzo dynamiczny, bardzo energetyczny kawałek. Gdyby ktoś jednak tak zbyt dosłownie traktował tę niedzielę jako leniwą, choć z drugiej strony umówmy się, pewnie za wami dosyć intensywny piątek, sobota, więc kiedy odpoczywać po majówce jak nie w niedzielne popołudnie? No trzeba trochę odsapnąć, prawda? I nabrać sił przed nowym tygodniem. Za chwilę na naszej antenie ABBA, a później zespół Perfect. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii.
1: Reklama. Wyciśnij jakość do ostatniej kropli, byś pędził w stronę celu na pełnym baku paliwa i dobrej energii. Tankuj na stacji Moja Jordanów. Stacja paliw, myjna bezdotykowa, sklep motoryzacyjny, całodobowy parking, noclegi, punkt gastronomiczny. Czekamy na ciebie codziennie. Stacja Moja Jordanów, ulica 3 Maja 87.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrapki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
1: Reklama.

To zespół Perfect i piosenka Ale w koło jest wesoło. No dzisiaj wesoło było, bo to radosne święto, takie główne obchody już za nami, ale w wielu miejscach trwają jeszcze festyny, pikniki. Jest co świętować. W 1791 roku uchwalono jedną z najnowocześniejszych w owych czasach konstytucji, polską konstytucję 3 maja. Przekształcała Rzeczpospolitą w monarchię konstytucyjną, wprowadzała zasadę trójpodziału władzy i znosiła słynne liberum veto. Dzisiaj świętujemy 3 maja. Opus Life is Life na naszej antenie teraz, później Sandra, pojawi się także Whitney Houston.

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. To jest Whitney Houston. Wiele osób pewnie teraz w samochodach mnie słucha, bo to przecież już finał majówki. Krótki co prawda w tym roku, no ale jednak część osób gdzieś tam postanowiła wyjechać, złapać trochę oddechu, nacieszyć się pogodą. No i teraz czas powrotu, więc na drogach wzmożony ruch. Pamiętajcie, żeby jechać bezpiecznie. Uważajcie na siebie i na innych. A ja obiecuję dla wszystkich grać świetne piosenki. Celine Dion za parę minut zaśpiewa, a później przed 18 będą jeszcze Skaldowie.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na planie jestem rycerzem, zbroja, miecz, ogień i dramat. Ale kiedy reżyser krzyczy mamy to, zakładam szlafrok, otwieram pudełko lodów bracia Koral i wracam do siebie. Bracia Koral, chwile, do których wracasz.
7: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 18. Już za chwilę na antenie Radia Plus kolejne przeboje. Będzie nastrojowo, spokojnie. Pojawi się Roberta Flack i utwór Killing Me Softly. Od tej piosenki rozpoczniemy kolejną godzinę. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Yeah.

Minęła 18. Słuchacie Radia Plus, przebojów z nutą nostalgii. Na początku Roberta Fleck, później Stanisław Sojka i Sissy Catch. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 2+1, choć pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Rzeczywiście słońce, błękitne niebo, idealne kolory i idealna pogoda, co by nie mówić, ale dopisała nam w majówkę. Wczoraj bardzo ciepło, dzisiaj gdzieniegdzie jeszcze cieplej, nawet 27-28 stopni. Jak to się stało? Przecież tydzień temu to jeszcze gdzieś tam przymrozki się pojawiały, a proszę. W przyszłym tygodniu poniedziałek jeszcze taki ciepły, a później będzie już nieco chłodniej. Na antenie Radia Plus za moment gorące przeboje. Flames of Love, Fancy, a później Bob Dylan.
1: Reklama.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
8: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Gotowi na majówkę?
10: Tak!
9: Hamak?
10: Jest!
9: Grill?
10: Jest!
9: Zdrabki i gry lotto?
10: Są!
11: W długi weekend spróbuj szczęścia w lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Masło tylko wybrane rodzaje, super cena 79 groszy za sztukę przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 100 zł. Limit 2 sztuki na osobę. Filet z piersi kurczaka, super cena 13,99 za kilogram przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Oferta ważna tylko 4 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklep Jan, twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

w Radiu Plus jedna z najsłynniejszych piosenek Boba Dylana, Knockin' on Heaven's Door, nagrana do filmu Pat Garrett i Billy Kid. Nagrywana wielokrotnie później przez innych artystów. Te najsłynniejsze wersje to oczywiście Guns N' Roses, ale także Eric Clapton nagrał, no i wielu, wielu innych artystów brał na warsztat ten kultowy utwór Boba Dylana. To za nami, a przed nami za parę minut Elton John, będzie także Enya i Orinoco Flow, a zaczynamy tę część od piosenki Freedom.

0: Radiu Plus gramy wam przyboje z nutą nostalgii. To Orinoco Flow i Enya. Ciekawa historia wiąże się z tym utworem, a dokładnie z tytułem, bo pierwotnie to było po prostu Orinoco Flow. Ale wielu fanów zaczęło tę piosenkę tytułować Sail Away. I kiedy ona miała swoją premierę, pojawiała się na listach przebojów, to właśnie głosowali na Sail Away. I Eni tak się to spodobało, że no tak właśnie postanowiono zatytułować ten utwór, więc teraz Orinoco Flow w nawiasie Sail Away. Za chwilę na antenie Radia Plus Umberto Tabi, Joe Siciliano, a później m.in. Johnny Hates Jazz.
1: Reklama. Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: Lubisz lody?
3: Lubię.
2: Ja lubię owocowe.
3: A ja śmietankowe.
2: Na patyku.
3: Z pudełka.
2: A chcesz spróbować moich?
3: A ty moich?
4: Koral. Przełamuje lody.
5: Gotowi na majówkę?
6: Tak!
5: Hamak?
6: Jest!
5: Grill?
6: Jest!
5: Zdrabki i gry Lotto?
6: Są!
7: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie Lotto po pracy.
9: Ale to kręci!
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją Mol Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach Mol. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach Mol.
13: Reklama.

za 3 minuty godzina 19. Już za chwilę na antenie Radia Plus kolejne muzyczne propozycje ode mnie. Rozpoczniemy od piosenki Words. To będzie Effort David. To już za chwilę. Zostańcie z nami.

Przed chwilą minęła 19. To Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Ever David na początku, później Simon & Garfunkel, będzie także Halina Frąckowiak. Andrzej Szczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii, to jest Amanda Lear. To już w sumie wieczór niedzielny, to jeszcze kilka godzin i koniec weekendu i trzeba będzie rano wstać i wrócić do naszych codziennych spraw, do pracy, dobra kawa, dobre śniadanie i dobre przeboje. To polecamy od siebie, bo od samego rana będą was budzić Kasia i Tomek i oczywiście oprócz muzyki także mają wiele innych atrakcji, więc zacznijcie nowy tydzień z Radiem Plus już jutro od samego rana. A za chwilę Black i Wonderful Life.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Reklama.

Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. Kończy się majówka, krótka w tym roku, bo piątek mieliśmy wolny, później sobota, niedziela. I nie mam dobrych informacji, jeżeli chodzi o przyszły rok, bo to się po prostu, słuchajcie, przesuwa o jeden dzień. Więc też będzie taka krótka majówka, bo 1 maja w przyszłym roku wypadnie w sobotę, później niedziela, no i będzie wolne, tyle że poniedziałek. Trzeba parę lat poczekać, żeby zrobił nam się jakiś taki naprawdę porządny, długi majowy weekend. Na antenie Radia Plus teraz Jam i naiwne pytania.

0: Słuchacie Radia Plus, przeboj z nutą nostalgii w niedzielny, w sumie już wieczór. Piękną pogodę mieliśmy w tę majówkę, bardzo ciepło i taka temperatura jutro też, więc jak się zastanawiacie, w co się ubrać do pracy, to raczej szykujcie coś letniego, bo temperatury utrzymają się w okolicach 26-7, a nawet gdzie niegdzie 28 stopni. No proszę, mieliśmy zimę i od razu lato nam się zrobiło, tak to jakoś ostatnio jest z tą pogodą, że nie ma tych okresów przejściowych, takiej wiosny to nie było, no ale zobaczymy jeszcze co w maju będzie, bo tak sobie zerkam na prognozy pogody, to w połowie tygodnia zacznie się ochłodzenie. Za chwilę na naszej antenie Spandau Ballet, a później Bonnie Tyler.
1: Reklama. A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Reklama.

Za 3 minuty godzina 20. Już za chwilę na antenie Radia Plus przeboje z nutą nostalgii. Zero gadania, tylko i wyłącznie najlepsza muzyka. Zaczniemy od utworu I'll Be Missing You, Puff Daddy i Fatty Vance, później Ultravox, Robert Palmer, Anna Jantar, Rod Stewart i wielu, wielu innych. Spędźcie ten niedzielny wieczór z nami. Polecamy się. Życzę wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Andrzej Jaszczyszyn.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

So I tried to touch. I've told the truth. I didn't come.